0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: znowu utonę.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest niedziela, 23 sierpnia.

wyobraź sobie, że wędrujesz z Jezusem i Jego uczniami. Przyjrzyj się Jezusowi i temu, jak odnosi się do was oraz do napotykanych po drodze ludzi.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

osoba Jezusa i Jego czyny były sławne wśród mieszkańców Ziemi Świętej. Uczniowie spotykali się z różnymi opiniami na temat tego, kim jest Jezus. Współcześnie pytania o to, kim jest Bóg, są nadal aktualne. Spróbuj znaleźć parę określeń, które odzwierciedlają to, co słyszałeś o Bogu od innych ludzi.

A wy za kogo mnie uważacie? Pyta Jezus uczniów. Pomyśl teraz, jaki obraz Boga nosisz w sercu. Dla ułatwienia wyobraź sobie, że Jezus odwiedza cię w twoim domu. Jaki jest Jezus? Jak się zachowuje? Co mówi?

usiądź z Jezusem w ulubionym miejscu swojego domu i porozmawiaj z Nim przez chwilę. Może jest coś, czym szczególnie chcesz się z Nim podzielić. Może chcesz, by On opowiedział Ci o sobie, a może po prostu chcesz z Nim posiedzieć w ciszy. Trwaj w wyobrażeniu o Jezusie odwiedzającym Cię w domu. Jak się zachowujesz? Co czujesz? Co chciałbyś zrobić lub powiedzieć?

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

Pozostań jeszcze przez chwilę w wyobrażeniu Jezusa, który jest z Tobą w Twoim domu. Może chcesz dodać coś do Waszej rozmowy?

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
2: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodrę pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: już. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
3: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Parara, parara,
9: audycja parara. Ze starej płyty.
8: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
9: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

ogrodach wiatr nocą gra. Gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat, to nie

dla siebie, pośród innych ukrytych dat, niby w książce ukryty kwiat.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

Dzień Pański, w niedzielę, w dzień poświęcony Panu Bogu, spotykamy się na Eucharystii w 21. niedzielę zwykłą, jedną z ostatnich niedziel wakacyjnych. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zadaje pytanie swoim uczniom: za kogo mnie uważacie? Chcemy, aby to pytanie towarzyszyło nam podczas tej dzisiejszej liturgii, a mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Pierwsza za świętej pamięci Aniele, Zbigniewa i Jana Grzegorek, a także za zmarłych z rodziny. Prosimy dla nich o życie wieczne. W drugiej intencji ksiądz Krzysztof, który pochodzi z parafii katedralnej, modli się w intencji Panu Bogu wiadomej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Panie Boże, Baranku.

obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości, przez naszego Pana Jezusa.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twojego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek w miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świecie.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem.

Zaprawdę Pan jest wzniosły, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieci.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać opłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie oznajmiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.

W życiu każdego człowieka przychodzą chwile, kiedy trzeba odpowiedzieć na pytania najważniejsze, określić priorytety. Nie wszystkie mają jednakową wartość. Jedne dotyczą codziennych decyzji, wyboru szkoły, zawodu, miejsca zamieszkania czy planów na przyszłość. Inne sięgają znacznie dalej, głębiej. Dotykają samego sensu naszego istnienia. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas właśnie do takiego pytania. Jest ono krótkie, ale zawiera w sobie całą Ewangelię. Oto Jezus patrzy na swoich uczniów i pyta: a wy, za kogo mnie uważacie? Nie pyta najpierw ich o wiedzę. Nie sprawdza znajomości Świętego Pisma, ani nie urządza egzaminu z religii. On pyta o coś znacznie bardziej osobistego. Chce wiedzieć, kim jest dla nich. I to pytanie nie dotyczy jedynie poglądów czy opinii. Dotyczy relacji, osobistych relacji. Można bowiem bardzo wiele wiedzieć o Jezusie, a jednocześnie Go nie znać. Można przeczytać całą Ewangelię, studiować teologię, a jednak nigdy nie uczynić Go Panem swego życia. Dlatego Chrystus nie pytał uczniów, co wiecie o mnie, ale zadał pytanie, za kogo mnie uważacie. Najpierw uczniowie przytaczają opinie ludzi. Jedni mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni, że jest Eliaszem, jeszcze inni, że Jeremiaszem albo jednym z proroków. Widać od razu, że ludzie dostrzegali w nim kogoś niezwykłego. Podziwiali jego naukę, widzieli cuda, słyszeli o niezwykłych wydarzeniach, które mu towarzyszyły. A jednak żadna z tych odpowiedzi nie była pełna. Wszystkie zatrzymywały się jedynie na ludzkim sposobie patrzenia. Czy niepodobnie jest również dzisiaj? Wielu ludzi mówi o Jezusie z szacunkiem. Jedni uważają Go za wielkiego nauczyciela, moralistę, inni za wybitnego reformatora, jeszcze inni za człowieka wielkiej dobroci. I takie opinie można usłyszeć również od ludzi niewierzących. Problem polega jednak na tym, że Chrystus nie przyszedł po to, aby być podziwianym. Nie przyszedł jedynie jako nauczyciel czy prorok, przyszedł jako Syn Boga żywego i Zbawiciel świata. Dlatego Jezus odwraca uwagę od opinii tłumu i zwraca się bezpośrednio do uczniów. A wy? Wy za kogo mnie uważacie? I to pytanie zmienia wszystko. Bo nie można już się schować za zdaniem innych. Nie można odpowiedzieć, wiesz, ludzie mówią. Albo tak się powszechnie uważa. Tu każdy musi odpowiedzieć samemu. W imieniu wszystkich odpowiada Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Jest to chyba jedno z najpiękniejszych wyznań wiary zapisanych w Ewangeliach. Piotr nie doszedł do tej prawdy wyłącznie własnym rozumem. Zresztą sam Jezus mówi mu to: nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Wiara jest zawsze darem Boga. Rozum może człowieka doprowadzić do przekonania, że Bóg istnieje. Może odkryć piękno stworzonego świata, może odkryć Jego niezwykły porządek. Jednak uznać w Jezusie Syna Bożego można tylko wtedy, gdy otworzy się serce na działanie łaski. I to wyznanie Piotra staje się fundamentem Kościoła. Jezus mówi: ty jesteś Piotr, Kefa, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół. Nie oznacza to, że Piotr był człowiekiem bez słabości, że był nad człowiekiem. Wręcz przeciwnie. Znamy jego porywczość, lęk, nawet zaparcie się Chrystusa podczas męki. Skałą nie jest jego doskonałość, ale wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I na tej wierze od 2000 lat trwa Kościół, pomimo prześladowań, pomimo podziałów, ludzkich grzechów, ludzkich słabości. Pierwsze czytanie pomaga nam
lepiej zrozumieć znaczenie tej sceny? Prorok Izajasz mówi o przekazaniu władzy Eliakimowi. Otrzymuje on klucz domu Dawidowego jako znak odpowiedzialności za cały dom królewski. Klucz oznacza tutaj władzę, ale przede wszystkim odpowiedzialność i służbę. I do tych słów nawiązuje Jezus, kiedy mówi Piotrowi: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Nie są one symbolem panowania, ale troski o powierzony lud. Dlatego następca świętego Piotra, papież, nie jest właścicielem Kościoła. Jest sługą. Kościół należy do Chrystusa i tylko On pozostaje Jego prawdziwą głową. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas jednak przede wszystkim do osobistego rachunku sumienia. Kim naprawdę jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy jest jedynie piękną postacią z kart Ewangelii? Czy jest tradycją wyniesioną z rodzinnego domu? Czy jest obowiązkiem związanym z niedzielną mszą świętą i świętami? A może rzeczywiście jest Panem mego życia? To pytanie warto sobie stawiać nie tylko od święta czy w niedzielę, ale każdego dnia. Odpowiedzią na nie bowiem są nie słowa, ale nasze codzienne życie. Jeżeli Jezus jest dla mnie Zbawicielem, to będę szukał pojednania z Nim w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty. Jeżeli jest moim nauczycielem, to będę wyraźnie wsłuchiwał się, wczytywał w Jego słowa z Ewangelii. Jeżeli jest moim przyjacielem, no to znajdę czas na codzienną modlitwę. Jeśli jest moim Panem, to będę starał się pełnić Jego wolę, również wtedy, gdy jest to trudne. Wiara nie jest jedynie zbiorem prawd, które przyjmujemy rozumem. Jest drogą naszego życia. Widać ją w sposobie odnoszenia się do najbliższych, w uczciwości, w przebaczeniu, cierpliwości, wierności małżeńskiej, odpowiedzialności za rodzinę, wrażliwości na ludzi potrzebujących. Święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu kończy swoje rozważania przepięknym hymnem o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Apostoł staje tutaj wobec tajemnicy Boga z pokorą człowieka, który wie, że nie wszystko potrafi zrozumieć. To również cenna lekcja dla nas, bo wiara nie usuwa wszystkich pytań. Nie wyjaśnia każdej tajemnicy, cierpienia, doświadczenia. Pozwala jednak zaufać temu, który wie więcej niż my i prowadzi nas drogą zbawienia. Warto zwrócić uwagę, że ta Ewangelia rozgrywa się w okolicach Cezarei Filipowej. Było to miejsce pełne pogańskich świątyń, poświęcone najróżniejszym bóstwom. I właśnie tam, pośród tego świata przepełnionego fałszywymi bogami, Jezus pyta uczniów o ich wiarę. Czyż nie jest to aktualny obraz? Współczesny świat również proponuje wielu bogów. Dla jednych jest nim pieniądz, dla innych kariera, sukces, przyjemność, władza czy własna wygoda. Wszystkie te rzeczy próbują zająć miejsce Boga w ludzkim sercu. Chrystus także dzisiaj pyta każdego z nas: a ty? Za kogo mnie uważasz? Czy jestem naprawdę pierwszy w twoim życiu? Na to pytanie nie odpowiada się raz na zawsze. Każdy dzień przynosi nam nowe sytuacje, w których trzeba ponownie wyznać swoją wiarę. Czasami będzie to odwaga przyznania się do Chrystusa wobec ludzi. Innym razem cierpliwe znoszenie choroby, kiedy indziej przebaczenie komuś, kto nas skrzywdził. Albo uczciwość tam, gdzie łatwiej byłoby pójść na kompromis ze złem. I właśnie wtedy okazuje się, czy Jezus jest rzeczywiście Panem naszego życia. Za chwilę będziemy wspólnie wyznawać w credo i powiemy: wierzę w jednego Boga. Niech te słowa będą nie tylko powtarzaną formułą. Niech one staną się naszą
osobistą odpowiedzią na to pytanie Chrystusa, bo każdy z nas może dziś w swoim sercu powiedzieć: Panie, wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Wierzę, że jesteś moim Zbawicielem. Tobie chcę powierzyć moje życie, moją rodzinę, moje radości, ale także moje cierpienia. Ty jesteś skałą, na której chcę budować moją codzienność. Jeżeli taka będzie nasza odpowiedź, to wówczas Ewangelia nie pozostanie jedynie opowiadaniem sprzed 2000 lat. Stanie się ona żywym słowem, które przemienia serce człowieka. A wtedy również i o nas będzie można powiedzieć, że zbudowaliśmy swoje życie na skalę,

Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Chrystus każdego z nas zaprasza na ucztę niebieską, dlatego wznieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za papieża, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w swoim nauczaniu wiernie trwali przy tradycji apostolskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zasiadających w organizacjach międzynarodowych, aby odważnie stawali w obronie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby pracujące w szkołach i na uczelniach wyższych, aby były wolne od wpływów wrogich systemów filozoficznych, światopoglądowych i ideologicznych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Aniele, Zbigniewa, Jana, za zmarłych z rodziny, aby Bóg przyjął ich do niekończącej się radości nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze naśladowali Chrystusa w Jego miłosierdziu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, daj się poznać wszystkim ludziom jako Zbawiciel i Boża wcielona miłość, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty Pan.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętym Janem Chrzcicielem, świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

Proszę wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi Krzysztofowi Kantonowi za wygłoszenie Słowa Bożego, za koncelebrowanie tej mszy świętej. Ksiądz Krzysztof jest naszym parafianinem, tutaj pochodzi właśnie z parafii katedralnej, a jest proboszczem w parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Wołowie. Bardzo dziękujemy. W kolegiacie pod wezwaniem Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta. Koncerty odbywają się każdej niedzieli sierpnia o godzinie 19. Koncerty są biletowane. Dzisiaj przedostatni koncert, a w przyszłą niedzielę ostatni koncert tego festiwalu. W parafii katedralnej kleryk naszego seminarium duchownego we Wrocławiu, akolita Kacper Barecki, rozpoczyna praktykę duszpasterską. Cieszymy się z tego i życzymy księdzu akolicie Kacprowi, żeby ten czas był bardzo owocny. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w poniedziałek święto świętego Bartłomieja apostoła, w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w czwartek wspomnienie świętej Moniki, w piątek wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy do udziału w 54. Wrocławskich Dniach Duszpasterskich w dniach 28-29 sierpnia w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Szczegóły na plakatach, w gablotach. Ten pierwszy dzień, 28, jest właściwie skierowany do wszystkich, zwłaszcza do tych osób, które mają do czynienia z dziećmi, z młodzieżą. Warto właśnie skorzystać z tego czasu, wstęp wolny. W sobotę 29 września o godzinie 9 zapraszamy na mszę świętą. W ramach Wrocławskich Dni Duszpasterskich będzie przewodniczył ksiądz biskup Maciej Małyga. W niedzielę 30 sierpnia młodzież z diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży będzie prowadzić kiermasz kremówek. Złożone przy tej okazji ofiary będą przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. 5 września ksiądz prałat Aleksander Radecki będzie przeżywał 75. rocznicę urodzin. Zapraszamy w sobotę 5 września na mszę świętą o godzinie 9 w intencji dostojnego jubilata. 18 września o godzinie 19 parafia świętego Maurycego we Wrocławiu zaprasza na oratorium o świętym Maurycym Fide Fortis do Narodowego Forum Muzyki. Bilety można zakupić w kasach Narodowego Forum Muzyki, również przez drogą internetową. Oratorium jest zwieńczeniem 800 rocznicy powstania parafii pod wezwaniem świętego Maurycego we Wrocławiu. Zakończył się wczoraj dokładnie kolejny etap remontu organów Zauera, wielkich organów katedry wrocławskiej. Jak sobie tam popatrzycie do tyłu, można potem po mszy świętej, kto tam siedzi pod chórem, no to właśnie to są takie elementy, które będą służyć, organy się buduje piętrowo, prawda, więc tam też po prawej stronie widać już schody, które są zamontowane do tego, bo tam fachowcy muszą chodzić, muszą sprawdzać ten instrument, stroić, więc to jest w ten sposób przygotowywane. Kontynuacja tych prac zostanie wznowiona od 14 września. Dziękujemy wszystkim, którzy tę renowację wspierają modlitwą i materialnie. Uruchomiliśmy audioprzewodnik po katedrze wrocławskiej. Zachęcamy, aby zapoznać się z nim, korzystając z kodu QR. Wychodząc z kościoła, tam są takie informacje z kodem QR. Można sobie ściągnąć na komórkę, nie trzeba się logować. Można sobie nawet w domu, prawda, wysłuchać tego audioprzewodnika. On jest w 54 językach, więc to jest bardzo taka ciekawa rzecz i można w ten sposób też poznać katedrę. Oczywiście zapraszamy, żeby przyjść do katedry i sobie z tym przewodnikiem przejść po katedrze, słuchając właśnie tych informacji, które są tam podane. Gorąco prosimy o zachowanie abstynencji w miesiącu sierpniu, miesiącu rocznic narodowych. Abstynencję ofiarujmy za tych, którzy mają problem alkoholowy i za ich najbliższych oraz w intencji pokoju na całym świecie. Od 1 września do parafii katedralnej jako wikariusz decyzją księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego przychodzi ksiądz Jan Kutkowski.
Powitamy księdza Jana w niedzielę 6 września o godzinie, tam przy świętej o godzinie 10. Zapraszamy też rodziców i dzieci szkolne na tę mszę świętą, bo ta msza święta będzie na rozpoczęcie roku szkolnego. Będzie też poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela. Życzę Wam, drodzy, pięknej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkich nas obejmuje swoim błogosławieństwem.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Pozostało niecałe 10 minut do godziny 11. Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z archikatedry wrocławskiej. Dzisiaj jest niedziela, 23 dzień sierpnia.

0: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
1: Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels?

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Minęła godzina 11, już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, ciepło. Lokalnie może popadać m.in. w Legnicy czy Jeleniej Górze. We Wrocławiu maksymalnie będzie dzisiaj 21 stopni. Aktualnie mamy 17 stopni, temperatura rośnie. Wiatr wieje z prędkością do 20 km na godzinę i są szanse na opady deszczu także we Wrocławiu. Jakość powietrza jest dzisiaj dobra.
0: Reklama.
2: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
3: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: A czy wam dzisiaj się coś śniło? Psychologia od dawna fascynuje się z nami. Między innymi pierwszym takim psychologiem był oczywiście Sigmund Freud. On uważał, że sny są symbolicznym wyrazem naszych ukrytych pragnień i konfliktów. Może kojarzycie też nazwisko Karla Gustawa Junga. On z kolei uważał, że sny to taki sposób komunikacji z nieświadomością i uważał, że mogą nam lepiej pomagać zrozumieć siebie i swoje emocje, i do dzisiaj właśnie w tej metodzie analitycznej wykorzystuje się sny, przyglądamy się snom właśnie rozmawiając na przykład z psychoterapeutą. A współczesna psychologia patrzy na sny nieco inaczej. Uważa się, że one nie są żadną gotową przepowiednią, ani zbiorem uniwersalnych symboli, które można odczytać na przykład według Sennika. Raczej odzwierciedlają nasze codzienne doświadczenia, emocje, lęki czy wspomnienia. Na przykład po stresującym dniu częściej śnimy o pościgach czy jakichś trudnych sytuacjach, a po ważnych wydarzeniach o osobach, na przykład z którymi byliśmy bardzo związani. Psychologowie podkreślają, że analizowanie własnych snów może być bardzo pomocne, jeśli pozwala zauważyć powtarzające się emocje lub problemy, ale nigdy nie należy traktować snów dosłownie. Kiedy spadamy, nie oznacza, że wydarzy się coś złego, a kiedy latamy, że odniesiemy jakiś ogromny sukces. Najważniejsze jest to, że sny są zupełnie naturalnym elementem pracy naszego mózgu i mogą pomagać w porządkowaniu emocji i doświadczeń, ale nie są żadnym tajemniczym kodem, który trzeba za wszelką cenę rozszyfrować. Można powiedzieć, że w psychologii są przede wszystkim odbiciem naszego wewnętrznego świata.

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym. Nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

0: po Dolnym Śląsku, szlakiem filmowym tym razem. To audycja Wakacje na Dolnym Śląsku i wyruszymy tutaj z Wrocławia. Zatrzymamy się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, a tam porozmawiamy z Magdaleną Klich-Kozłowską, dyrektorką Dolnośląskiego Centrum Filmowego. O atrakcyjności Dolnego Śląska decyduje przede wszystkim jego różnorodność krajobrazów i architektury, mówi nasza rozmówczyni.
1: Nie muszę nikogo przekonywać, że Dolny Śląsk jest magicznym regionem w skali Polski. Jest piękny, plastyczny, tajemniczy, a przecież tajemnice w kinematografii bardzo lubimy. Jest różnorodny i filmowcy mogą znaleźć tutaj bardzo różne lokacje, tak jak wspominałam, i właśnie ta cudowna architektura, wyjątkowa w skali naszego kraju, ale też właśnie góry. Jeziora, bo Stawy Milickie cudownie mogą też tę, powiedzmy, pseudomazurską lokalizację grać. I do pewnego czasu mówiłam, że filmowcom brakuje na Dolnym Śląsku tylko morza. Dolny Śląsk zresztą żąda dostępu do morza, a to się w jednym filmie stało. Magia kina. W filmie Dziadku wiejemy w reżyserii Olgi Hajdas sprzed 2 lat bodajże, z 2024 roku, kino familijne, polsko-czeska koprodukcja. Jeden z zalewów został w postprodukcji przetransformowany właśnie na morze, a jedna z wież widokowych na górze Świętej Anny została w postprodukcji zmieniona na latarnię morską.
0: W naszym regionie pracowali m.in. Steven Spielberg, realizując Most Szpiegów, John Malkovich przy filmie Dolina Bogów oraz Agnieszka Holland podczas zdjęć do Pokotu. Z kolei w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna wystąpiła Sandra Hüller. Jednym z najważniejszych miejsc związanych z ojczyzną jest kościół w Goszczu, gdzie powstała finałowa scena filmu. Jak zapowiada Dolnośląskie Centrum Filmowe, 19 września odbędzie się tam specjalny pokaz, projekcja filmu dokładnie w miejscu, w którym został nakręcony.
1: I jest ostatnia scena w filmie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam, bo myślę, że w kinach jeszcze na afiszach jest. Ostatnia scena, kościół w Goszczu i ostatnia scena, nie mogę zdradzać, co się w niej dzieje, ale jest bardzo przejmująca, emocjonalna i ona dzieje się w tym miejscu i dlatego też to miejsce, tam w grę wchodzą organy, muzyka, jest to scena finałowa i dlatego też właśnie w tym miejscu postanowiliśmy wspólnie z działem produkcji filmowej DCF zorganizować coś takiego ekstraordynaryjnego, czyli pokaz filmu Site Specific, pokaz filmu w tym miejscu, w którym dokładnie był kręcony.
0: Do tych wątków wrócimy po godzinie 12.10. Przypominam, że to audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Dzisiaj będziemy poruszać się po naszym regionie szlakiem filmowym. Odwiedzimy wiele miejsc związanych z kinematografią. Zapraszam Was gorąco, a najpierw naszą przewodniczką będzie właśnie Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

34 minuty po godzinie 11. Już teraz zapowiadam zbliżające się na naszej antenie intencje o godzinie 11.45. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22 lub kierować SMS-ową do nas swoje intencje. Wystarczy wybrać numer 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Już teraz na naszej antenie zmienia się także troszeczkę charakter muzyczny, przygotowując się do wspólnej modlitwy.

Na antenie Radio Rodzina rozpoczynają się intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Wiadomość wysyłamy pod numer 71 48 i poprzedzamy treść słowem intencje.

0: mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Słuchamy. Szczęść Boże. Niestety jakieś problemy techniczne. Czekamy na wasze połączenia. 71 322 20 22.

0: I mamy ponowne to samo połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałam się modlić za mnie, żeby Bóg mi pomógł zdecydować, czy wolę być kierowana, być normalną dziewczyną, czy Jezusem. Oraz za swoje zobowiązania i mojej rodzinie, przyjaciół na razie. Dziękuję.
0: Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Czytam pierwszą wiadomość z naszej bramki SMS-owej. Zawierzam Maryi Niepokalanej siebie, małżonko, dzieci, wnuki, rodzinę, parafię, ojczyznę i świat cały. Amen.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski, za wysłuchane prośby. Proszę o wspólną modlitwę do dobrego Boga, Matkę Najświętszą, nieustającej pomocy świętego Józefa, o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, dla ich bliskich, a także dla mojego syna Arkadiusza, córki Joanny i Anety, ich rodzin, dla mojego męża, dla moich kuzynów, kuzynek, szczególnie dla Łucji Mariana, dla mojej siostry Jarosławy i o powrót do zdrowia i wszystkiego najlepszego dla mojego brata Eugeniusza, dla jego żony Doroty, dla wspólnoty parafialnej w Smolcu, dla wspólnoty parafialnej w Jaszkocu, dla wspólnoty parafialnej w Kątach Wrocławskich, dla kapłanów z tych wspólnot i dla wszystkich wspólnot powstałych przy tej parafii. O Boże błogosławieństwo proszę również dla wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, w hospicjach. O potrzebne łaski Boże dla mnie i dla wszystkich moich znajomych, dla tych wszystkich osób, które obiecały modlitwę i którzy o modlitwę prosiły. Proszę również o potrzebne łaski Boże i bezpieczeństwo dla naszej ojczyzny, dla Kościoła Świętego, dla mediów katolickich i dla naszego prezydenta i dla jego kancelarii, otoczenia. I o to, aby nasza ojczyzna była wciąż naszą ojczyzną, suwerenną, prawdziwą Polską. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne dzisiaj już połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o wsparcie Ducha Świętego dla tych osób, które mają podejmować w najbliższych dniach bardzo ważne decyzje życiowe dotyczące ich i ich najbliższych. Żeby się nie pogubili, żeby Bóg, Matka Boska wspomogli ich w tym. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy.

napłynęły do nas kolejne SMS-owe wiadomości z intencjami. Matko Boska nieustającej pomocy, proszę, wstaw się za mną u Pana, moim mężem Markiem, tatą, Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za w duszę czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o nasze zdrowie i siłę dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

0: mamy kolejne połączenie.
1: No, bo chciałam prosić mojego przyjaciela Zenka, żeby się do mnie dodał oraz ojca mnie z Basterca, tym skanta, żeby się również odezwał do mnie, czekam na nic i ja się zemstą będę bardzo prosiła. Dziękuję.

Otrzymaliśmy SMS-ową prośbę o modlitwę w intencji duszy świętej pamięci Olgi, Eugeniusza, Eudokii, Michała, Józefy, Jana, Bogusławy, Romana i Romualdy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie dobro, za wszystkie łaski, jakimi otaczasz mnie i moją rodzinę. Proszę też o łaskę siły dla mnie w leczeniu raków moich, a również o niebo dla moich rodziców i wszystkich zmarłych z naszych wszystkich rodzin. Proszę też o błogosławieństwo dla ukochanego naszego Radia Rodzina, żeby wszyscy w zdrowiu nas zaspokajali naszą wiedzą radiową. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Przyłączamy się do tych intencji. Bardzo dziękujemy za pamięć o nas i pozdrawiamy naszego słuchacza.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam najpierw podziękować za otrzymane łaski, za wszelkie dobro, za zdrowie. Prosić o szczęście wieczne dla zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, dusz czyścowych. Prosić też o wszelkie łaski potrzebne dla moich dzieci, aby w swoim życiu kierowali się przykazaniami Bożymi, żeby Pan Bóg ich prowadził, żeby spotykali też dobrych ludzi. Chciałam prosić za wszystkich, którym obiecałam modlitwę, zwłaszcza za tych, którzy są chorzy, którzy mają jakieś problemy. I prosić dla nas wszystkich, dla słuchaczy Radio Rodzina, dla całej obsady Radio Rodzina, o pokój serca w naszych duszach, w naszych rodzinach i o pokój na świecie. Pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. My również pozdrawiamy i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

Otrzymaliśmy kolejne SMS-y z intencjami za duszę świętej pamięci Teresy, Ireneusza, Elżbiety, Michała, Wiktorii, Adama, Piotra i Józefa.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Maryjo Królowo Polski, natuchno kochana, wstaw się u Syna Jezusa Chrystusa z mocy całego zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reniny, Marii, Krysi. I dziękuję Bogu Wszechmogącego za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, zięcia i proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla mojej rodziny. Proszę o modlitwę za duszę w czyszczu cierpiące, za mojego szwagra i za kolegę, którzy odeszli do Pana Boga. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina, pracowników wszystkich. Błogosławionej niedzieli, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji. To będzie już ostatnia intencja, która SMS-owo do nas dotarła, o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam, by z nami pozostać. Teraz czas na modlitwę południową na antenie Radia Rodzina.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
2: Minęła godzina 12, dokładnie 9 minut po godzinie 12. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 19 stopni. Dzisiaj będzie tutaj tylko o 2 stopnie więcej, 21 stopni. To maksymalna temperatura dla Wrocławia. W pozostałej części województwa bardzo podobnie. We Wrocławiu teraz słonecznie, choć chmury również obecne na niebie. Wieje wiatr z prędkością do 22 km na godzinę. Dziś jest jakaś nieduża szansa, że popada we Wrocławiu.
3: It's not warm when she's away.

0: 12:10 na zegarach zgodnie z zapowiedzią. Zapraszam Was teraz, by razem z nami przemierzyć Dolny Śląsk szlakiem filmowym. Ta audycja Wakacje na Dolnym Śląsku i już teraz wyruszamy.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Przenosimy się na szlak filmowy po Dolnym Śląsku, regionu, którego niezwykłe krajobrazy, zabytki i miasta od lat inspirują twórców filmowych z Polski i z zagranicy. W studiu Radia Rodzina Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z czym tobie najbardziej kojarzy się filmowy Dolny Śląsk?
3: Z cudowną architekturą, z zamkami, pałacami, z cudownymi plenerami filmowymi, a przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem filmowców, którzy chcą tutaj kręcić filmy, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dlaczego ten Dolny Śląsk tak przyciąga tych filmowców?
3: Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że Dolny Śląsk jest magicznym regionem w skali Polski. Jest piękny, plastyczny, tajemniczy, a przecież tajemnice w kinematografii bardzo lubimy, jest różnorodny. I filmowcy mogą znaleźć tutaj bardzo różne lokacje, tak jak wspominałam, i właśnie ta cudowna architektura, wyjątkowa w skali naszego kraju, ale też właśnie góry. Jeziora, bo Stawy Milickie cudownie mogą też tę, powiedzmy, pseudomazurską lokalizację grać. I do pewnego czasu mówiłam, że filmowcom brakuje na Dolnym Śląsku tylko morza. Dolny Śląsk zresztą żąda dostępu do morza, a to się w jednym filmie stało. Magia kina. W filmie Dziadku wiejemy w reżyserii Olgi Hajdas sprzed 2 lat bodajże, z 2024 roku, kino familijne, polsko-czeska koprodukcja. Jeden z zalewów został w postprodukcji przetransformowany właśnie na morze, a jedna z wież widokowych na górze Świętej Anny została w postprodukcji zmieniona na latarnię morską. Zatem mogę już bez żadnej krępacji po tym właśnie filmie Dziadku wiejemy mówić, że na Dolnym Śląsku można naprawdę nakręcić wszystko.
2: Które te miejsca w regionie najczęściej pojawiają się w filmach lub serialach? Ulubione przez filmowców?
3: Myślę, że trudno wskazać taki region, ponieważ filmowcy są osobami poszukującymi. Nie lubią kręcić, albo nie wszyscy lubią kręcić w miejscach, które już zostały w jakichś filmach wykorzystane. Lubią wyszukiwać perełek, a my jesteśmy w dziale produkcji filmowej DCF bardzo ciekawy każdorazowo, jak miejsce, o którym w ogóle nawet nie pomyślałyśmy, że może pasować do danej sceny, jest wykorzystane. A więc trudno wskazać jakieś takie jedno ulubione miejsce. Wiadomo, że Wrocław jest piękny przez wzgląd na swoją też bogatą architekturę, czy modernizm, czy właśnie powojenną, ale często już właśnie do Legnicy przenoszą się filmowcy, by właśnie kręcić też jakieś niemieckie miasta. Wiadomo, że kultowa ulica Miernicza we Wrocławiu i Most Szpiegów, ale właśnie przez to, że niektóre miejsca już zostały ograne, to wyjeżdżają dalej i Wałbrzych, i Legnica też mogą wiele zaoferować, jeśli chodzi o właśnie takie kamienice i sceny z tamtych czasów.
2: Czy pamiętasz może jakąś scenę nakręconą na Dolnym Śląsku, która zrobiła największe wrażenie na tobie?
3: Jesteśmy na świeżo po premierze filmu Ojczyzna, a moim zdaniem jest to dzieło wybitne, dzieło totalne, jeśli mówimy o dzieło sztuki filmowej, a tam Dolnego Śląska jest cała masa. I jest ostatnia scena w filmie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam, bo myślę, że w kinach jeszcze na afiszach jest. Ostatnia scena, kościół w Goszczu i ostatnia scena, nie mogę zdradzać, co się w niej dzieje, ale jest bardzo przejmująca, emocjonalna i ona dzieje się w tym miejscu i dlatego też to miejsce. Tam w grę wchodzą organy, muzyka, jest to scena finałowa i dlatego też właśnie w tym miejscu postanowiliśmy wspólnie z działem produkcji filmowej DCF zorganizować coś takiego ekstraordynaryjnego, czyli pokaz filmu Site Specific, pokaz filmu w tym miejscu, w którym dokładnie był kręcony i właśnie we wrześniu będziemy tam pokazywać Ojczyznę w tym koście.
2: Którego? Września?
3: 19 września. Duże wrażenie też na mnie zrobił film Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. nie wiem, tak się złożyło, że jakieś czarno-białe filmy kręcone na Dolnym Śląsku mają swój urok i swoją magię, bo Dziewczyna z igłą również czarno-białym filmem jest. To jest film również uznany za granicą, również z premierą na festiwalu filmowym w Cannes. Film kręcony w Kłodzku w dużej mierze i w Bystrzycy Kłodzkiej. I zrobiło na mnie wrażenie to, że będąc tam pewnego razu, już chyba rok czy półtorej roku po premierze filmu, wybrałam się, będąc w okolicy, na taki właśnie spacer filmowy śladami tych miejsc. Ja już film widziałam kilkukrotnie, więc nawet pamiętam, że to jest to okienko tego sklepiku filmowej mamki. I zauważyłam ludzi, którzy też przechadzają się z aparatem i chodzą podobnymi miejscami, więc podejrzewam, że też byli to ludzie, którzy wybrali się właśnie szlakiem filmu Dziewczyna z igłą, akurat to było w Bystrzycy Kłodzkiej, i też wyszukiwali tych miejsc i mieli ze sobą wydrukowane fotosy, które mogli dostać, znaleźć w internecie i robili sobie taką wędrówkę, więc również tereny Kotliny Kłodzkiej pięknie tam zostały wykorzystane, no ale oczywiście też Dziewczyna z igłą kręcona była we Wrocławiu, w cudownym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej i w wielu, wielu innych jeszcze lokacjach na Dolnym Śląsku i Wrocławiu.
2: Jak filmowcy szukają miejscówek do nagrywania swoich filmów? Jak wygląda ten proces?
3: Różnie. Niektórzy współpracują ze scenografami, którzy doskonale znają lokalizację. Tak też było w przypadku filmu Pawła Pawlikowskiego. Duet scenografów Kasia i Marcel bardzo dobrze Dolny Śląsk i Śląsk znają. Zresztą to był też już trzeci film Pawła Pawlikowskiego, kręcony z tą samą ekipą w Polsce, więc ta dokumentacja była zrobiona już wcześniej. Ale istnieje taki zawód jak location manager albo scout lokacyjny. To są osoby, które właśnie jak własną kieszeń znają dany teren i filmowcy odzywają się do tych osób. Te osoby są odpowiedzialne właśnie za objazd lokacyjny, za pozyskanie zgód na wejście do danego obiektu albo na otwarcie tego obiektu do filmowania, ale też jest właśnie nasz departament, dział produkcji filmowej DCF, bo jesteśmy też koproducentem filmu i często też produkcja pyta nas jako osoby tutaj mieszkające i żyjące, czy możemy polecić jakiś pałac z takiego okresu, z takim, a nie innym zewnętrzem, albo jakiś z czerwonej cegły budynek, który będzie mógł zagrać. Pracując w tej branży, znając nasz region, też podpowiadamy. Podpowiadamy też, jak dotrzeć do niektórych źródeł archiwalnych. W przypadku filmów dokumentalnych kontaktujemy filmowców z danymi osobami, ale tak, głównie zawód location manager, scout lokacyjny, wiedza własna, scenografów i nasz fundusz filmowy.
2: Czy są według ciebie miejsca, które mogłyby być wykorzystane częściej przez twórców albo odkryte?
3: Ostatnio trochę podróżowałam po Dolnym Śląsku, po zamkach, pałacach i za każdym razem, jak widzę coś, co mnie urzeka, mówię, to miejsce powinno wpaść do naszej bazy lokacji, bo tutaj jest jak z filmu. Ostatnio byłam w pałacu w Domanicach i na pewno to miejsce mogłoby być też cudownie wykorzystane. Idealne po prostu do scenerii filmu typu Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce, z miejscem na infrastrukturę, bo to jest też ważne. Nie każde miejsce, choćby najpiękniejsze, pomieści ekipę filmową, pomieści wozy. Nie wszystkie miejsca są właśnie dostępne tak technicznie rzecz biorąc, więc do naszej bazy trafiają w niektórych miejscach po prostu nie można kręcić z uwagi na obszar Natura 2000, albo z uwagi na jakiś rezerwat, albo z uwagi na to, że to jest jakieś powojskowe tereny. Pamiętam, jak 3 lata temu przymierzałam się do spotu lokacyjnego DCF-u, który jest wykorzystywany na wielu międzynarodowych targach, branżowych festiwalach, po to, żeby właśnie filmowców nie tylko z Polski, ale z zagranicy do nas przyciągać, to z niektórych lokalizacji musieliśmy zrezygnować, bo bez sensu byłoby pokazywać w spocie lokacyjnym, że taki jest Dolny Śląsk, kiedy potem filmowcy mieliby przyjechać i nie móc tutaj kręcić. Tak było chyba w przypadku Pustyni Kozłowskiej na Dolnym Śląsku, a przynajmniej na części tych terenów, właśnie ze względu na ich powojskowość.
2: Jak wygląda dziś świat filmu na Dolnym Śląsku? Jak zmieniał się ten filmowy Dolny Śląsk?
3: Branża filmowa w Polsce jest scentralizowana wokół ośrodków warszawskich, mazowieckich i łódzkich ze względu na łódzką filmówkę. I oczywiście tam głównie branża się przenosi, jeśli chce pracować w filmie, w kinematografii. Ale we Wrocławiu i naszą dolnośląską specyfiką jest to, że mamy 2 fundusze filmowe, czyli nasz DCF-owy, Dolnośląski i Wrocławski Fundusz Filmowy, i jest też wrocławska wytwórnia filmów fabularnych, która w ostatnich latach też stała się mocnym graczem. I filmowcy, wiedząc, że mogą za jednym zamachem, organizując sobie plan zdjęciowy, nakręcić filmy w plenerze właśnie na Dolnym Śląsku, a potem pojechać do wytwórni i tam zrobić postprodukcję, jest to dla nich bardzo wygodne, często bardzo ekonomiczne i bardzo często z tej naszej współpracy instytucjonalnej i z tej możliwości infrastrukturalnej korzystają. Tak właśnie było w przypadku Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. W hali wytwórni były kręcone sceny hotelowe, sceny z windy. Tam było zbudowane mieszkanie amerykańskie, rodziny Manów. Tak było też w przypadku filmu Chopin, Chopin Michała Kwiecińskiego. Oczywiście też były plenery Szczawno-Zdrój i klasztor w Lubiążu w kontekście filmu Chopin, Chopin, ale właśnie mieszkanie Chopina zostało zbudowane we wrocławskiej wytwórni. Więc z tych fajnych udogodnień i możliwości filmowcy korzystają, więc cudownie, że taką wytwórnię przywróconą do życia tutaj lokalnie ma.
2: Jakie filmy powstały na Dolnym Śląsku?
3: To jest pytanie rzeka, nie starczy nam...
2: To płyniemy.
3: Nie starczy.
2: Chodzimy w ten rejs i płyniemy. Takie
3: godziny.
2: Najważniejsze. O ile można powiedzieć o najważniejszych, bo każda produkcja jest w jakimś sensie ważna.
3: Ja się bardzo cieszę, że filmy na Dolnym Śląsku są kręcone w różnoraki sposób, że są to międzynarodowe koprodukcje. Z tego się bardzo cieszę. Nie dlatego, że cieszy mnie ich obecność na takich gwiazdkowych i prestiżowych festiwalach filmowych. Oczywiście to cieszy, bo to też bardzo dużo daje, o czym powiem za chwilę, ale że właśnie te międzynarodowe koprodukcje widzą potencjał na Dolnym Śląsku. No jest to raczej ewenement i Niemcy ponoć bardzo są zdziwieni, że właśnie film Ojczyzna był kręcony na Dolnym Śląsku, czyli Dolny Śląsk grał Niemcy wschodnie i zachodnie, a czemu Dolny Śląsk musiał to udawać, skoro równie dobrze mógł być film kręcony przecież na terenach rzeczywistych, a nie był. Był jednak wykorzystany Dolny Śląsk. W filmie Dziewczyna z igłą też Dolny Śląsk udawał duńskie miasto po I wojnie światowej, ale to nie są, nie chcę, żebyśmy zostali tylko w obrębie właśnie filmów po I wojnie światowej, po II wojnie światowej, aczkolwiek ta architektura i te lokacje bardzo dobrze się u nas zachowały i musimy o nie dbać, ale to też kino familijne, to też kino drogi, to też cała masa filmów dokumentalnych, to są debiuty fabularne, to są debiuty dokumentalne, więc mnie bardzo cieszy, że jest ta duża różnorodność. Oczywiście z przyjemnością organizujemy objazdy lokacyjne i wizyty dla zagranicznych twórców filmowych, ostatnio chociażby z Francji, i są zauroczeni. Mnie cieszy, że potencjał Dolnego Śląska jest po prostu wykorzystywany, bo to nie jest tylko potencjał kulturalny, ale też przede wszystkim ekonomiczny dla regionu i dla rozwoju regionu, ponieważ takie 30 dni zdjęciowych to jest goszczenie całej ekipy filmowców tutaj u nas, którzy gdzieś muszą spać w jakichś hotelach, gdzieś muszą jeść, czyli katererzy też są stąd. To jest też wynajem sprzętu, no bo wiadomo, że nikt nie jeździ ze swoim sprzętem, tylko wynajmuje go na miejscu. Nie mówię oczywiście tutaj o takich specyficznych kamerach, ale o całej masie sprzętu, który jest potrzebny do tego, aby film powstał. Więc to jest też lokowanie środków i wydawanie środków, zostawianie tych pieniędzy tutaj na Dolnym Śląsku podczas kręcania filmu. A wracając do tych międzynarodowych koprodukcji, albo obecności polskich filmów na zagranicznych festiwalach filmowych. Co to daje? W ogóle obecność czy Dziewczyny z igłą, czy filmu Ojczyzna w konkursie głównym na festiwalu filmowym w Cannes, to jest naprawdę olbrzymie wyróżnienie już dla tego filmu. Dlaczego? Zjeżdża się cała branża filmowa ze świata. Festiwal w Cannes jest festiwalem zamkniętym dla takiej publiczności zwykłe. Jest to stricte branżowe wydarzenie, w odróżnieniu od wszystkich innych festiwali. I oczywiście oglądamy filmy, zachwycamy się nimi, zastanawiamy się przez kilka dni czy kilkanaście dni, bo festiwal trwa długo, który film zwycięży, kto widział jakie filmy. I oczywiście rozmawiamy, gdzie ten film był kręcony. Więc cały świat ma okazję dowiedzieć się i na przykład moją rolą podczas obecności w panelach dyskusyjnych, czy właśnie na targach na stoisku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jest moim obowiązkiem. Moją pracą jest właśnie uczenie całej branży zagranicznej, gdzie w ogóle jest Dolny Śląsk, bo wiadomo, że Polska też jest skojarzona głównie z Warszawą, z Krakowem, a jednak mówienie o Dolnym Śląsku i Wrocławiu jest, no nierzadko po prostu nie wiedzą, gdzie jest Wrocław, albo no, dowiedzieli się dzięki Dziewczynie z igłą, że jest taka miejscowość jak Bystrzyca Kłodzka czy Kłodzko, czy dzięki Ojczyźnie, że mamy takie piękne zabytki na Dolnym Śląsku i takie możliwości, więc to potem idzie w świat. I to potem nakręca kolejne produkcje. To jest ważne z uwagi na branżę. Ale oczywiście filmy to też pobudzanie tożsamości tutaj lokalnej społeczności i duma z tego, że takie filmy kręci się w naszym miejscu zamieszkania. To też rozwija turystykę. Nie ukrywam, że ja sama oglądając serial Ripley, tak zauroczona, znowu czarno-biały, coś jest ze mną chyba nie tak, lubię same czarno-białe.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Na jakich festiwalach filmowcy z Dolnego Śląska filmy, które były tu kręcone, gościli?
2: Na całej masie. Począwszy od Cannes, przez Miami, przez Festiwal Filmów Dokumentalnych w Kopenhadze, w Salonikach, w Tallinie ostatnio był Artur Wyżykowski z filmem To się nie dzieje. Na największych festiwalach filmowych typu Acz na Nowych Horyzontach, bo nie zapominajmy, że sami w naszym mieście mamy festiwal w kategorii A, Festiwal Filmów Artystycznych. Nie zliczę tego, a pewnie w większości też nie wiem. Wiem, że Chopin otwiera się też na rynek azjatycki. Paweł Pawlikowski jest teraz w trasie promującej właśnie film Ojczyzna za granicą. W każdym najmniejszym zakątku tego świata, jeśli taki festiwal filmowy gdzieś się odbywa i organizowany jest.
1: To jakie te nazwiska gościły na Dolnym Śląsku? Reżyserów i aktorów.
2: Za sprawą filmów kręconych tutaj gościliśmy nie tylko uznanych reżyserów typu Steven Spielberg, jeśli chodzi o Most Szpiegów, czy Johna Malkowicza, jeśli chodzi o film Dolina Bogów w reżyserii Lecha Majewskiego. Ale przecież nasza rodzima Agnieszka Holland w Kotlinie Kłodzkiej swój film pod tytułem Pokot kręciła. W wytwórni powstawał film Chłopi Doroty i Hugh Welshmanów, czy Twój Vincent. Ale ostatnio na Dolnym Śląsku gościła sama Sandra Hille, która wciela się w postać Eriki Mann w filmie Ojczyzna. Głównymi aktorkami filmu Dziewczyna z Igłą w reżyserii Magnusa von Horna była Vic Carmenson, a w rolę mamki wcieliła się Trine Dyrholm, znana z chociażby z Komuny, oscarowego filmu, więc jest to cała plejada gwiazd. Diane Kruger w zeszłym roku kręciła sceny w Gniechowicach, w filmie, który jeszcze nie miał premiery, film pod tytułem Każda z nas, też koprodukcja DCF-u. I też czarno-biały, nie wiedzieć dlaczego. Musimy faktycznie być bardzo plastycznym regionem, ponieważ czarno-biały film kręci się trudniej niż film kolorowy. Same znamienitości ze świata filmowego na Dolnym Śląsku za sprawą filmów były.
1: Jakie jeszcze koprodukcje powstają, o których jeszcze nie jest głośno, a o których możesz powiedzieć?
2: Właśnie czekamy na premierę Każdej z nas, Each of Us. I to też bardzo cieszy, bo to jest koprodukcja międzynarodowa, między innymi Francja, Hiszpania. Jan Holubek kręcił, już jest po zdjęciach, film jest w postprodukcji. Być może będzie miał premierę w tym roku, a jeśli nie, to w przyszłym. Western, ale z czasów wojennych. Dziki, dziki wschód. Taki jest jego tytuł roboczy, ale myślę, że taki zostanie. No właśnie, bo my też obracamy się

0: wśród tytułów, które są na etapie produkcji, postprodukcji. Ciekawostką może jest to, że film Ojczyzna do funduszu zgłosił się o tytule 1949, a na przykład film Dziewczyna z igłą to był roboczy tytuł Mamka. Tytuły potem są zmieniane w trakcie, nie wiem, rozmów z dystrybutorem i produkcja i dystrybucja zastanawia się, który tytuł przyciągnie do kin większą rzeszę osób. Nie wiem, jak oceniać decyzję akurat w kontekście Ojczyzny, bo tutaj jeszcze w grę wchodził oryginalny tytuł Fatherland, który jest, myślę, pełniejszy niż Ojczyzna, ale w dobie seriali 1670, w dobie filmów 1918, kolejny film 1949, myślę, że nie byłby tak pełny i nie mówił tyle, co słowo znamienne w przypadku tego filmu, więc myślę, że to akurat była dobra decyzja.
1: Jesteście bardzo blisko filmu, jako Dolnośląskie Centrum Filmowe, kulis filmów różnych. Podpytam cię o ciekawostki związane właśnie z regionem, z kręceniem filmów.
0: Myślę, że taka najświeższa ciekawostka to właśnie z produkcji filmu Ojczyzna. Jednej z miejscowości, nie pamiętam której, być może to były okolice właśnie Goszcza, na teren zdjęć przybłąkał się pies, który był mocno zaniedbany, który był psem bezdomnym ewidentnie. I Sandra Hille poprosiła ekipę, aby zawieźć go do weterynarza i żeby się nim zająć. I finalnie ten pies z nią pozostał. Zdjęcia się skończyły, film już jest skończony, film jest teraz na ekranach, a pies z Dolnego Śląska towarzyszy wciąż prywatnie Sandrze Hille.
1: To jest bardzo ciekawe i nietypowe.
0: Kręcenie filmu to jest wyzwanie, to jest niezła układanka wszystkich elementów, wszystkich pionów. To jest ogromne produkcyjne i organizacyjne wyzwanie. My też nie jesteśmy tak blisko w samym sercu od rana do wieczora na planie zdjęciowym, bo oczywiście troszeczkę rola nasza jako koproducenta jest inna niż stanie tam nad reżyserem, operatorem i aktorami. Oczywiście bardzo chętnie uczestniczymy po to właśnie, żeby móc szerzyć wśród publiczności, jakie sceny, gdzie były kręcone, bo jesteśmy z tego bardzo dumni, a potem na przykład tworzyć filmowe murale w tych miejscowościach, w których dane filmy były kręcone, bo taki też Dolnośląski Szlak Murali w zeszłym roku DCF zapoczątkował. W zeszłym roku wymalowaliśmy 2 murale w Wałbrzychu i to też ciekawostka, bo niejednokrotnie mieszkańcy właśnie z takich akcji dowiadują się, z czego mogą być dumni, że to właśnie w Zamku Książ była kręcona kultowa Akademia Pana Kleksa i jeszcze w jednym plenerze. Drugi film jest mocno już związany z Wałbrzychem, czyli film Sztuczki, bo w Wałbrzychu się rozgrywał, więc Wałbrzych nie musiał udawać innego miasta, tak jak właśnie to czasami bywa i tak jak wspominałam przed chwilą. W tym roku Dolnośląski Szlak Filmowy Murali zawita do Legnicy, która jest bardzo filmowym miastem również. No i znów mamy tam filmy, które były kręcone w Legnicy, o Legnicy, typu Mała Moskwa, Waldemara Krzystka, ale też filmy, no właśnie Ojczyzna też w Legnicy była kręcona. I ona była kręcona w kilku miejscach. Zakaczawie było jedną z nich, Rynek, wejście do teatru Heleny Modrzejewskiej, więc stamtąd można dostrzec lokacje w całym filmie i tym właśnie w Niemczech Zachodnich i Wschodnich, więc to jest ciekawe.
1: Jakie dolnośląskie inicjatywy filmowe warto szczególnie promować?
0: Nasz region jest plastyczny, jeśli chodzi o kręcenie filmów, to fakt, ale też z uwagi na to, że jesteśmy mocno filmowym regionem, organizowanych jest bardzo dużo festiwali wokół filmu. O takim największym klasy A właśnie, bo festiwale są też klasyfikowane, jest festiwal Nowe Horyzonty, ale w Lubomierzu, w uroczej miejscowości, odbywa się festiwal filmów komediowych. W Sokołowsku pod koniec sierpnia odbywa się festiwal Homasza Kieślowski, ponieważ tam Kieślowski mieszkał i leczył się cudownym górskim powietrzem. Dolnośląskie Centrum Filmowe też organizuje pojedyncze pokazy typu właśnie site specific w miejscach związanych z filmem. W Wałbrzychu odbywa się w tym roku 600-lecie miasta i organizujemy wspólnie z miastem takie pasmo filmowy Wałbrzych, czyli spacery, pokazy w kinie Apollo, które jest prowadzone przez DCF, ale też właśnie ten Szlak Murali miał na celu mówienie mieszkańcom i przypominanie, w jak fantastycznych lokalizacjach mieszkamy. Przecież niejednokrotnie jest to dla nich wydarzenie, kiedy na przykład na takim rynku w Ziembicach, o, to jest ciekawostka właśnie, Ziembice są jeszcze były do momentu kręcenia filmu LARP, Miłość, trolle i inne questy w reżyserii Kordiana Kądzieli, znanego z 1670 serialu chociażby, kiedy właśnie był tam kręcony, no to jest to wydarzenie dla mieszkańców. Oczywiście z jednej strony to, że jest ulica zamknięta dla ruchu samochodowego i utrudnienia, ale sama taka możliwość podglądania, ile faktycznie tego sprzętu jest potrzebnego, jak ta kamera jedzie za kimś, kto jedzie na rowerze, i podglądanie takich trików operatorskich, czy nawet możliwość spotkania w jakiejś lokalnej kawiarni, czy w sklepie spożywczym znanego aktora i aktorki, to jest też wydarzenie dla takiej miejscowości, dla takich mieszkańców.
1: Jaki film marzy ci się, aby został nakręcony na Dolnym Śląsku, albo przez kogo?
0: Marzy mi się, aby powstał film, który jest już w przygotowaniach, do którego powstał scenariusz, który miał być kręcony w tym roku, ale z przyczyn organizacyjno-finansowo-społeczno-politycznych nie doszedł do skutku. Aktorem Xavierem Dolanem. Nie mogę powiedzieć tytułu i nie mogę powiedzieć nic więcej, ale jest taki w przygotowaniach i mam nadzieję, że to się zrealizuje, ponieważ Xavier Dolan jest jednym z moich ulubionych reżyserów, ale też jest aktorem i w tym filmie miałby grać główną rolę.
1: Jak możemy zwiedzać Dolny Śląsk filmowo?
0: Bo niedawno we współpracy z Wydziałem Geodezji powstał na Geoportalu, powstała taka nakładka Filmowy Dolny Śląsk, gdzie jest zaznaczana olbrzymia ilość punktów i dokładnych lokacji, dokładnych skrzyżowań, dokładnych miejsc występowania kapliczek, które w filmie się pojawiły, więc zachęcam do wejścia na Geoportal albo na dolnyśląsktravel.pl. Tam jest też zakładka Filmowy Dolny Śląsk. Wybraliśmy tam filmy i lokacje, które w filmach zagrały, więc jeśli nie macie Państwo pomysłu na weekend albo na jakąś sobotnią, jednodniową wycieczkę, warto tam wejść, przeklikać, być może też dowiedzieć się, że nasz ulubiony film, o czym nie wiedzieliśmy, był kręcony na Dolnym Śląsku, pojechać w to miejsce i przy okazji pozwiedzać Dolny Śląsk z tej perspektywy filmowej.
1: O szlaku filmowym po Dolnym Śląsku mówiła Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Audycja powstała we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Za nami pierwsza część audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Dzisiaj przemierzamy szlak filmowy Dolnym Śląskiem. Właśnie Dolny Śląsk poznajemy poprzez film, poprzez różne ciekawostki związane z kinematografią na Dolnym Śląsku. Do audycji wrócimy po godzinie 13:10. Zapraszam, żeby z nami zostać. Teraz na naszej antenie Anna Maria Jopek.

Jakieś takie sportowe emocje przywołuje ten utwór, przynajmniej we mnie. Wczoraj odbyła się we Wrocławiu Europejska Noc Literatury. To było 10 miejsc, 10 wyjątkowych lokalizacji osiedla Borek, 10 czytań i 10 różnych głosów. W tym roku edycję poprowadził, właściwie kuratorem był Filip Zawada, wrocławski artysta, i o tym wielokrotnie informowaliśmy już na naszej antenie. Ja byłam w zajezdni Borek, fantastycznie było zobaczyć od środka, jak wygląda zajezdnia, jak śpią tramwaje. Byłam tam z moimi dziećmi, również były oczarowane. No i właśnie Europejska Noc Literatury umożliwia wejście do różnych takich lokalizacji niecodziennych, które nie są publicznie dostępne. To jest moim zdaniem jeden z takich najważniejszych, zaraz po literaturze oczywiście, elementów tej wyjątkowej nocy. Na naszej stronie internetowej znajduje się artykuł dotyczący tego wydarzenia. Jeśli nie wiedzieliście, nie słyszeliście jeszcze o Europejskiej Nocy Literatury, tam dowiecie się, o co w ogóle chodzi. Odbywa się ona rocznie już od 2013 roku we Wrocławiu i właśnie ta jest poświęcona literaturze, temu, by zanurzyć się we wspólnym słuchaniu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Minęła godzina 13. Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, słonecznie. Upały najwyraźniej opuściły nas. To powoli, można powiedzieć, zmierzch lata zbliża się. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to dzisiaj 21 stopni i tyle właśnie będzie we Wrocławiu. Jest słonecznie, ciśnienia atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama.
3: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
2: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, witam po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Zgodnie z zapowiedzią wracamy na filmowy szlak. Teraz skupimy się na Wrocławiu. Przypominam, że to audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Każdy weekend wakacyjny wypełniony jest właśnie wątkami związanymi z naszym regionem, tym w jaki sposób można go zwiedzać, ale też podkreślamy tutaj jego wyjątkowość i dzisiaj skupimy się właśnie na różnych filmowych aspektach. Co wiecie o tym, jakie filmy były kręcone we Wrocławiu, jakie miasta udawał filmowo Wrocław? O tym za chwileczkę wysłuchacie właśnie już w kolejnej części w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Poruszamy się dzisiaj szlakiem filmowym. Zostańcie z nami, bo do godziny niemalże 17 będziemy wracać do tych wątków. Zapraszam.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Wrocław od dziesięcioleci przyciąga filmowców. Na ekranie grał Berlin, Warszawę, a czasem po prostu samego siebie. O filmowym szlaku przez rynek i jego okolice porozmawiamy z Małgorzatą Urlich-Kornacką, przewodniczką miejską i znawczynią filmowej historii Wrocławia, a także autorką książek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Skąd wziął się pomysł u Pani, żeby z opowiadania o Wrocławiu uczynić także tą filmową ścieżkę historii tego miasta?
3: W zasadzie szukam od wielu lat takich nowych produktów turystycznych, które by były i moim zaskoczeniem było ostatnio, byłam właśnie w jednym z hoteli i na stoliku leżał katalog Turystyka filmowa. Z ciekawości właśnie zabrałam go ze sobą i co mnie zaskoczyło, że również biura turystyczne szukają teraz dla ludzi możliwości zwiedzania w troszkę inny sposób. To znaczy, żeby ludzie jadąc na wakacje mogli nie tylko zwiedzać jakieś znane miejsca, ale zobaczyć te miejsca, które widzieli już na ekranie filmowym. I czasami na przykład znam też takie osoby, które układają sobie urlop, dopasowując właśnie swoje cele do różnych filmów, które widzieli. Bo w turystyce filmowej chodzi o to, żeby zobaczyć miejsca, ale też poczuć ten klimat, trochę wspomnieć sobie te rzeczy, które się widziało na ekranie, poczytać historie i anegdoty związane właśnie z aktorami, z reżyserami. I to sprawia taką przyjemność, w sumie takie małe odkrywanie skarbów, ale właśnie na żywo, jeżeli jedziemy gdzieś w teren. I to jest takie wow, o matko, już to widziałam.
2: Wrocław bywa nazywany polskim Hollywood. Skąd wzięła się jego taka filmowa historia?
3: Filmowa historia Wrocławia jest już bardzo długa, bo w 1952 roku we Wrocławiu początkowo była to filia łódzkiej wytwórni filmów fabularnych, ale założono faktycznie we Wrocławiu tą filię, ten oddział. Natomiast od 1954 roku postanowiono, że nasza wytwórnia filmów fabularnych będzie jednostką niezależną. Oczywiście chodziło też trochę w tym po niemieckim Wrocławiu, żeby pokazać, że jest to teraz miasto polskie, że kwitnie tutaj kultura i że będą powstawały filmy, które no, dla Polaków będą miały znaczenie. I faktycznie to się udało, bo tutaj debiutował między innymi i Andrzej Wajda, i Krzysztof Kieślowski, no i wielu innych oczywiście wspaniałych reżyserów, czy Roman Polański, prawda? No i za tym od tego 54 roku, w sumie no, do dzisiejszego dnia, mamy wytwórnię filmów fabularnych, która obok warszawskiej jest drugą i jedyną w Polsce wytwórnią filmów, gdzie te filmy powstają, więc siłą rzeczy no możemy się pochwalić już, myślę, że około no, 500-600 filmów, seriali tutaj spokojnie powstało we Wrocławiu.
2: Ta liczba robi wrażenie.
3: Tak, robi wrażenie i też wymaga dość dużo pracy, dlatego od kilku lat wraz z kolegą Bogdanem Bernackim stworzyliśmy taką podgrupę filmowy Wrocław w ramach naszego Stowarzyszenia Podróżników Tu i Tam i zajmujemy się tym filmowym dziedzictwem Wrocławia i Dolnego Śląska i muszę pani powiedzieć, że to jest praca, która nie ma końca, po prostu ciągle odkrywamy coś, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, jak na przykład, że do niedawna też mało wspominane, że popioły Andrzeja Wajdy też były kręcone we Wrocławiu, na wrocławskim Kilimandżaro między innymi i że wykorzystano właśnie scenografię z jeszcze jednego poprzedniego filmu, mianowicie z rękopisu znalezionego w Saragosie, bo była olbrzymia dekoracja wybudowana, no i szkoda było jej marnować, więc w tej samej dekoracji troszkę później nakręcono też sceny właśnie zdobycia Saragosy w Popiołach Andrzeja Wajdy. I to ludzie, czasami opisujemy różne rzeczy i ludzie się do nas zgłaszają i mówią, że na przykład albo byłem, albo grałem, albo przeżyłem coś i my musimy to sprawdzić, wiadomo, zgromadzić materiały. No i ciągle też dochodzą nowe filmy, także to jest niekończąca się historia.
2: Tutaj dotknę tego fragmentu ludzi i ciekawostek. Spotykacie na pewno ogromną ilość osób, które były w tych produkcjach albo właśnie statystowały, czy też widziały. Jakie są wspomnienia?
3: No bardzo, bardzo czasami zaskakujące i bardzo miłe. Ostatnio na przykład, bo prowadzimy też wycieczki rowerowe, właśnie piesze, ale też tramwajowe. I ostatnio się okazało, jak opowiadaliśmy w tramwaju o jednym z filmów, był to film Charakter Majka Van Diema z lat 90., 96. To jest jedyny film, który otrzymał wtedy Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. No i co się okazało, że nasz pan motorniczy, pan Tomasz, pozdrawiam serdecznie, jako młody chłopak, jako dzieciak, właśnie uczestniczył w tym filmie, no i opowiadał nam od razu o tym, przysłał też zdjęcia i się okazało, że za właśnie te zarobione pieniążki poszli na lody. Także takie były właśnie te pierwsze wspomnienia związane z tym. No czasami, tak jak mówię, to ludzie, którzy udostępniają swoje mieszkania, którzy gdzieś tam właśnie statystowali, grali, to wszystko zbieramy, bo dla nas są cenne, tak, wspomnienia ludzi, wspomnienia reżyserów, scenografów, aktorów. No czasami jest to już trudne, ponieważ nie ma większości z tych osób wśród nas, ale no chodzi o to, żeby utrwalić to filmowe dziedzictwo, żeby uratować to od zapomnienia, no i to robimy. Także zbieramy te wspomnienia, publikujemy, staramy się zdobyć zdjęcia, organizujemy wycieczki właśnie, żeby popularyzować to wszystko, no i musimy powiedzieć, że z tego faktycznie powstawały różne szlaki, bo mamy nie tylko jeden, tylko każdy dowolny. Może być Odra w kadrze filmowym, może być właśnie od mostu do mostu, między dworcami, właśnie wokół rynku wrocławskiego, także tych szlaków już jest dość sporo po Wielkiej Wyspie, gdzie siłą rzeczy w pobliżu wytwórni powstawały te filmy, więc każdy może wybrać coś dla siebie.
2: Co sprawiło, że filmowcy przez dziesięciolecia tak chętnie przyjeżdżali kręcić właśnie we Wrocławiu? Wspomniałyśmy o wytwórni filmów fabularnych, ale to nie tylko są polskie produkcje, ale również zagraniczne i ich jest całkiem sporo.
3: Tak, jeżeli chodziło o te wcześniejsze lata, to jeszcze wspomnę o wytwórni filmów fabularnych, że tam kiedyś była możliwość nocowania, to znaczy na górze były pokoje, więc reżyserzy cenili sobie to, że mogą tam przenocować i w kapciach, tak jak w domu, zejść na dół na plan. Można było omówić te sceny sobie wieczorem, które się kręciło, prawda, był tam bufet, pani Wacia słynna, więc dobrze karmiła. To było olbrzymie przedsiębiorstwo, prawda, bo kiedyś no, byli ludzie potrzebni do budowy scenografii, były samochody, prawda, i całość. Więc magia tego miejsca, czyli rodzinna atmosfera, to była ta pierwsza rzecz, która przyciągała. Druga rzecz, tutaj na Dolnym Śląsku spotkali się naprawdę wybitni fachowcy, którzy przez lata byli związani z wytwórnią filmów fabularnych. No i Warszawa na początku było tak, że jeżeli ktoś debiutował, ktoś był młody, ale nie był sprawdzony, to go zsyłali w cudzysłowie, do Wrocławia. No i się okazało, że to był dobry pomysł, bo u nas właśnie debiutowali ci wszyscy reżyserzy. Później były takie lata 90. po tych oczywiście przemianach, gdzie no, wytwórnia filmów fabularnych miała problemy. Zresztą jak większość przedsiębiorstw w Polsce, przestawienie się na tą gospodarkę rynkową. Więc wtedy ratunkiem stały się właśnie produkcje zagraniczne. I dla nich na pewno jedna rzecz to były no, lepsze warunki finansowe, czyli względy ekonomiczne. Druga rzecz, niepowtarzalna architektura Wrocławia, ponieważ no my czasami mówimy, o tutaj jeszcze nie wyremontowane, prawda, że tu by się przydał jakieś odnowienie budynków. Natomiast dla filmowców właśnie te plenery są najbardziej autentyczne, czyli właśnie całe ciągi tych jeszcze zachowanych kamienic, które można było wykorzystać. Stąd właśnie Wrocław odgrywał Berlin albo wiele innych miast. No i też różne względy, na przykład duński reżyser wykorzystał tramwaje, bo powiedział, że w Danii po prostu nie mógłby nakręcić swoich filmów właśnie tych scen w tramwajach, więc swoje dwa filmy Søren Kark Jakobsen zrealizował właśnie tutaj w plenerach wrocławskich i te stare wrocławskie tramwaje przemalowano właśnie te duńskie i one tak autentycznie wyglądają, między innymi w filmie Chłopcy od Świętego Piotra, o takim duńskim ruchu oporu, także no, można to czasami zobaczyć, że no, Wrocław po prostu może grać wiele miast, jest niepowtarzalny.
2: Rozmawiając przedantenowo, wspomniała pani, że Wrocław rzadko grał samego siebie.
3: Tak, w sumie no, takie najbardziej oczywiście z tych ostatnich lat, no to mamy pierwszy serial dla Disneya, tak, serial Breslau Leszka Dawida, no gdzie Wrocław zagrał siebie, tylko przedwojenne miasto, ale bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ciekawie wybrane plenery, trzeba przyznać. Oczywiście Wielka Woda, tak, serial tym razem Netflixa, tak.
2: Bardzo znany.
3: Tak, jest też Dom pod dwoma orłami Waldemara Krzystka, prawda, to jest znowu też VOD, ale też wydany na płytce. W każdym razie tutaj mamy, no oczywiście też wiele innych, gdzie ten Wrocław jest na pierwszym planie, czyli Wrocław zagrał sam siebie. Ale w większości wypadków to plenery wrocławskie służą po prostu, żebyśmy mogli się poczuć jak w innym mieście. Na przykład jest taki serial Na kłopoty bednarski, taki w stylu Zabili go i uciekł, gdzie Wrocław gra Gdański. I na przykład jest taka scena na Moście Tumskim, tutaj właśnie niedaleko, jak wyjdziemy z siedziby radia, no to jest taka scena, gdzie główny bohater osaczony przez gestapo musi się ratować skokiem do wody, ale ponieważ jest to wolne miasto Gdańsk, to nie jest to Odra, także jest skok nocny właśnie z tego mostu. Również most grunwaldzki, na przykład w takim filmie Śmierć Ziegelbäuma, no to jest Londyn, prawda, czyli zagrał Tamizę. Później mamy na przykład serial, ale uwaga, ten wcześniejszy serial Bera, Lalka, gdzie Wokulski chodzi nad Sekwaną, to jest właśnie wybrzeże Ksawerego Dunikowskiego, także tam chodzi sobie Wokulski. No i w tle widać katedrę jeszcze bez hełmów, co jest ciekawe. No także czasami faktycznie, czy też na przykład film Erratum Marka Lechkiego, tak, tu mamy Odrę, ale jest to Szczecin, prawda? Także tutaj można do wyboru, do koloru, w sumie Wrocław jest bardzo malowniczy i no nie tylko, oczywiście Dolny Śląsk, tych zakątków jest mnóstwo, ale w każdym dowolnym zaułku można sobie zaaranżować jakiś film. No tutaj na Ostrowie Tumskim bardzo często jest to ten zaułek pomiędzy katedrą a kościołem świętego Idziego. On jest tak malowniczy, tam po prostu większość filmów, Bo i Bodo, prawda, wcześniejszy i też najlepszy, w sumie można by było być zaskoczonym, że w filmie Najlepszy bohaterowie wychodzą ze szkoły tańca, czyli z wyższego seminarium teologicznego, albo właśnie ostatni serial Breslau, prawda? No i tych plenerów jest dość dużo, także no każde pokazanie jakby miasta jest później dla nas takim zadaniem, żeby odnaleźć, gdzie to jest dokładnie, no i opisać, co się działo. A powiem jeszcze ciekawostkę, mianowicie przy Bramie Kluskowej, obecnie jest to część oczywiście Muzeum Archidiecezjalnego, w tej starej wieży, tam jest takie wejście, no dzisiaj oczywiście tam jest miejsce na kawiarenkę, ale widać te drzwi i tam zaaranżowano w latach 90. laboratorium doktora Frankensteina i zobaczyć można wersję właśnie z lat 90. Frankensteina, jak Frankenstein biega po Ostrowie Tumskim, ludzie uciekają przed potworem i tak szybko biega, że po minucie znajduje się w Wambierzycach. Także to jest magia filmu. Z jednej strony tutaj Wrocław, Ostrów Tumski, a za chwilę już Wambierzyce. No i można też zobaczyć płonącą katedrę, co jest w ogóle ewenementem. Ja się śmieję, że to tylko możliwe w filmach. Jest taki, no, można powiedzieć, specyficzny film, ale bardzo dobry, tylko niestety jest to film produkcji radziecko-niemieckiej z 1988 roku. Jego tytuł brzmi Ubić drakona, czyli zabić smoka, ale bardzo symboliczny, mianowicie opowiada historię potomka Sir Lancelota, rycerza, który przyjeżdża do miasteczka i widzi, że ludzie są po prostu, żyją w strachu przed smokiem, który tam panuje. I on no, postanawia zabić tego smoka. No a ten burmistrz miasteczka się pyta, ale kto pana o to prosił? A on tak mówi, no mieszkańcy, ale mieszkańcy tego nie chcą, proszę zobaczyć i proszę się spotkać z mieszkańcami. Oni przyszli do pana na spotkanie i jest, proszę sobie wyobrazić, kolejka, która zaczyna się, tych mieszkańców do tego rycerza, zaczyna się na Moście Tumskim, a kończy się w Lutyni. Taka wielka, po prostu z 400 metrów kolejka ma. No i żeby po prostu tylu aktorów, no bo dzisiaj to możemy zrobić sobie, prawda, kopiuj i wklej, temu dajemy czapkę, temu ten i możemy sobie zmultiplikować to. Natomiast kiedyś tak nie było takiej możliwości i żeby mieć tylu statystów, to zrobiono tak, że część osób postawiono strachy na wróble, pomiędzy tymi osobami ubrano je i w tej kolejce, jak dobrze się wpatrzymy, są osoby, które czekają, prawda? I plus jeszcze strachy na wróble. No ale film jest naprawdę niesamowity, taki symboliczny właśnie, bo pytanie jest, no ale dla kogo ty chcesz walczyć? Oni wcale nie chcą wolności. I to w dzisiejszym kontekście właśnie jest no, niesamowite i możemy zobaczyć no, płonącą katedrę naszą wrocławską, także polecam naprawdę, tylko że trudność jest taka, że jest tylko albo po niemiecku, albo po rosyjsku. Po polsku nie ma wersji, ale jest w internecie, można obejrzeć. Zabić smoka.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Zabieramy Państwa już spacer po Wrocławiu. Czy jeszcze jakieś produkcje kultowe powstały tutaj u nas na terenie Ostrowa Tumskiego?
2: Tak, no bardzo wiele. Rzadko pojawia się Katedra, ale jest film Marka Koterskiego. Wszyscy jesteśmy Chrystusami i na przykład wnętrze katedry możemy zobaczyć, tam właśnie odbywa się wykład na temat architektury wnętrz i możemy boczną nawę katedry właśnie w tym filmie zobaczyć. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. No ten zaułek, tak jak już wcześniej wspominałam, właśnie seminarium duchowne, teologiczne, no to tam, to jest też w filmie Zaraza Romana Załuskiego, to jest szpital chorych na właśnie ospę prawdziwą, variola vera, tam dzieje się główna akcja i to tam doktor Rawicz rozpoznaje tą variolę verę, także mamy autentyczne wydarzenia wrocławskie pokazane w filmie, no i budynki, które nie były oczywiście no, tymi budynkami, za które my je bierzemy, więc troszkę trzeba zawsze z przymrużeniem oka patrzeć właśnie na całość. Natomiast Ostrów Tumski jest niezwykle plastyczny. To te latarnie gazowe, które pewnie też to powodują, zrekonstruowane, ten nastrój sam, doświetlenie, te uliczki, które tu są, więc myślę, że w każdym spokojnie filmie można by wykorzystać tutaj plenery Ostrowa Tumskiego. Zresztą tak się też dzieje, nawet w tej najnowszej produkcji też się pojawia Ostrów Tumski.
1: A filmowcy mają swoje ulubione miejsce we Wrocławiu?
2: Kiedyś była tak. Kiedyś to była Odrzep i to była ulica Srocza i Kurkowa. Takie tam było podwórze, w którym między innymi właśnie Paweł Pawlikowski kręcił Zimną wojnę. Tam było przejście pomiędzy Berlinem, Checkpoint Charlie i kawałek muru berlińskiego, prawda, tam zbudowane było. No i tam wiele też innych filmów typu Pętla, prawda, powstały. Także myślę, że to był taki ulubiony właśnie plener filmowców. Natomiast później było to przedmieście Ławskie i ulica Miernicza. Tam naprawdę chyba spokojnie z 20 filmów moglibyśmy wymienić. Też oczywiście mur berliński, który powstawał, to właśnie tam i Tom Hanks, który idzie ulicą Mierniczą, ale też i najnowsze produkcje oczywiście, które tam kręcił, między innymi Patryk Wega, on tam postawił nawet krasnala reżysera, siedzi na oknie. Także faktycznie tych filmów było dużo, natomiast teraz wydaje mi się, że taką ulubioną uliczką filmu

0: Z tego, co zaobserwowaliśmy, to jest ulica Szajnochy, ponieważ ona jest dość krótka, to znaczy łatwo ją wyłączyć z ruchu. Mamy oryginalną, autentyczną, przepiękną architekturę, między innymi pałac, dawny pałac Wallenbergów Pachalych, dawną bibliotekę uniwersytecką i po drugiej stronie też budynki i tam faktycznie Kajtek Czarodziej, na przykład to, co mnie zauroczyło, bo zawsze się zastanawialiśmy, tam są pozostawione szyny po dawnej trakcji, prawda, tramwajowej. No i pytanie było, po co właśnie zostawiamy te szyny, tak, że niebezpiecznie, bo jak się rowerem wjedzie, prawda, można się wywrócić, no ale właśnie po to, żeby od czasu do czasu
1: filmowcy mogli mieć plener.
0: Tak jest. I tam na przykład zobaczymy taką scenę Kajtek Czarodziej, to jest na podstawie właśnie Janusza Korczaka, Kajtuś Czarodziej, na podstawie powieści. Zrealizowano taką sekwencję, jak chłopiec jedzie na dachu tramwaju, no i to widzimy. Ale ten tramwaj jest pchany przez ciężarówkę z tyłu, tego oczywiście nie zobaczymy, ale no czary się odbywają. Potem pani od Polskiego, Filip, który tam powstał, dom pod dwoma orłami, tak? No i wszystkie inne, dziewczyna z igłą na przykład, nie? Ostatnie też seriale właśnie, Breslau. Także w sumie, jakbym chciała podsumować, to wydaje mi się, że teraz ulubionym plenerem, jeżeli chodzi o Wrocław, to będzie to ulica Szajnochy, bo nawet ta najnowsza produkcja też Lalki, to też tam, prawda, sklep Wokulskiego. Także to jest obiekt, no głównie ten Wallenbergów Pachali, ta biblioteka uniwersytecka, które można po prostu wykorzystać, tak, w bibliotece uniwersyteckiej są takie dawne jeszcze zachowane regały, które służyły do przechowywania oczywiście książek i różnych archiwaliów. Natomiast to jest taki system biblioteczny, który został stworzony pod koniec XIX wieku i który jest zamontowany na stałe, więc on jest tak malowniczy, że wszystkie archiwa w tym, czy na przykład fotograf Waldemara Krzystka, prawda, jak się szuka starych dokumentów, to właśnie tam, ale też Magnus von Horn wykorzystał w Dziewczynie z igłą te plenery właśnie, żeby nakręcić tą manufakturę, gdzie pracuje główna bohaterka, czyli tam są po prostu szpule z nićmi, z igłami i to wszystko stoi na tych regałach, gdzie kiedyś były książki, także niesamowite po prostu. No myślę, że trzeba to wcześniej troszkę pokazać, żeby to można było zobaczyć. Od razu może zaproszę Państwa, ponieważ prowadzimy też taki cykl Kino na Wodzie, to jest w Odra Centrum. Była edycja letnia, a teraz już niedługo od połowy września będzie edycja jesienna, gdzie pokazujemy filmy, które były kręcone we Wrocławiu i robimy wcześniej przed tymi filmami półgodzinną prelekcję, ciekawostki i plenery. I to jest też z jednej strony fajne, bo pokazujemy, znaczy nie zdradzamy treści, ale pokazujemy, co będzie można zobaczyć w tym filmie.
1: Bez spoilerów.
0: Bez spoilerów, tak? Co będzie można zobaczyć w tym filmie, te obiekty, które są, kilka ciekawostek i potem ludzie zostają na filmie, to jest bezpłatne dla wszystkich, bo to jest w ramach projektu i no, ludzie mogą sobie obejrzeć te filmy. Także pierwsza edycja właśnie już jest za nami, ta letnia, natomiast jeśli będziemy chcieli pokazać filmy niewygodne, odłożone na półkę, tak zwane pułkowniki przez oskreską, czyli filmy, które z jakichś względów po prostu zostały odłożone na kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, jak na przykład Ósmy Dzień Tygodnia na podstawie Marka Chłaski. To jest pułkownik, który przeleżał 25 lat, zanim został pokazany w Polsce. Także to zapraszamy i to jest wtedy inaczej, bo jak wiemy już, co mamy gdzie zobaczyć, to wtedy inaczej się ten film odbiera. To jest taka wartość dodana. O, to był kręcone u nas. I też taka trochę duma z tego, że Wrocław może być tak pięknym miastem i tak, taki ma potencjał po prostu, który można wykorzystać na różne sposoby.
1: Porozmawiałyśmy trochę o Ostrowie Tumskim, to może z Ostrowa na Nadodrze jest blisko. To może tam przejdziemy i opowiemy, jakie tam filmy były kręcone.
0: To znaczy tak, Nadodrze oczywiście jest miejscem, które po wojnie było zapomniane. To znaczy tak, to była część miasta, gdzie przyjechali pierwsi osadnicy, ponieważ most do dworca głównego został uszkodzony, wysadzony, więc wszystkie pociągi przyjeżdżały na dworzec nad Odrze i tam pierwsi nasi osadnicy właśnie przyjechali w 1945-1946 roku. Ciekawostka, że pierwsza administracja polska miała swoją siedzibę przy ulicy Poniatowskiego w budynku dawnej piekarni, co było bardzo praktyczne, bo można było właśnie bułeczki i inne rzeczy, chleb wypiekać, więc spokojnie nie można było myśleć o innych rzeczach. Ale potem po latach ta dzielnica, to osiedle zostało po prostu pozostawione same sobie. No nie ukrywam, że ta architektura przełomu XIX-XX wieku trochę nie była wygodna dla ówcześnie rządzących, bo nie było tam tego nie było tego elementu, prawda, polskości, więc pozostawiona sama sobie, przez lata niszczała, teraz jest powrót do Nadodrza, odnawianie kamienic i odkrywanie tego na nowo, ale dzięki temu właśnie Nadodrze wytworzyło swój taki niesamowity klimat i kręcili tam właśnie filmy i nasi reżyserzy, czyli mamy Wojciecha Jerzego Hasa, to jest film zarówno Pętla, jak i Jak być kochaną, także to przy ulicy Rydygiera kręcono. Kręcili tam też reżyserzy zagraniczni, jak właśnie ten duński reżyser, o którym wspominałam, czyli Chłopcy od Świętego Piotra, tam zaaranżowali właśnie swoje plenery i danie, prawda? No tak w sumie między Nadodrzem trochę a Ubinem, prawda? Bo to jest ta ulica Jedności Narodowej. Tam też powstał film Charakter, ten, który otrzymał Oscar. I to też są właśnie zaułki, no dzisiaj częściowo już nieistniejące, na przykład podwórza ulicy Nobla, prawda, i inne, no one już częściowo zostały
1: utrwalone już na klatkach filmowych.
0: Tak jest. Jest też Wyspa przy ulicy Ptasiej. Piękny, wzruszający film opowiadający historię chłopca z żydowskiego getta, który po likwidacji getta postanowił się w tych zniszczonych pomieszczeniach jeszcze ukryć i tam czekał na swojego tatę. I ten cały film faktycznie, myślę, że chyba cały, no może jakieś drobne elementy poza. W studiu filmowym wybudowano niektóre plenery poza Wrocławiem, natomiast tak to ogólnie wszystkie plenery to jest też Nadodrze, tylko no dzisiaj, tak jak mówię, na przykład to podwórze przy Sroczej i Ptasiej, ono już nie ma tego klimatu w tym sensie, że powstały nowe kamienice, które już dzisiaj ciężko by było dopasować. Nie ma też takiego basenu przeciwpożarowego, które też aranżowano bardzo często właśnie jako wyjście z getta albo gdzieś tam w inne. Ono też w wielu produkcjach się pojawia. No czy te właśnie stare, zniszczone kamienice, to też Paweł Pawlikowski i Zimna Wojna, prawda? No tego już nie ma i coraz mniej będzie. Czy też Most Szpiegów właśnie Stevena Spielberga. Tam też był odtwarzany i te plenery właśnie berlińskie. No tego już nie będzie, ale samo Nadodrze naprawdę zmienia się bardzo i przyciąga nie tylko właśnie produkcjami filmowymi, ale też i muralami, i tymi zaułkami, i ceramiką, także jest tam bardzo dużo do odkrycia.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Spacerując po Wrocławiu, która jeszcze taka dzielnica Wrocławia zagrała?
2: Myślę, że Wielka Wyspa. Tutaj trzeba było ją odpowiednio przedstawić, ponieważ tam znajduje się wytwórnia filmów fabularnych przy ulicy Wystawowej 1 i siłą rzeczy filmowcy, którzy kręcili tam, a pamiętajmy, że to nie były leciutkie kamerki, jakie dzisiaj mamy, tylko to był olbrzymi, ciężki sprzęt, lampy, które po prostu ważyły po kilkadziesiąt kilogramów.
1: Chodząc do wytwórni filmów fabularnych, można zobaczyć właśnie te lampy i te kamery, które tam stoją.
2: Tak, to jest właśnie, od razu Państwu powiem, ponieważ wytwórnia filmów fabularnych oczywiście jest wytwórnią, czyli dalej powstają tam filmy, ale do korytarza może każdy wejść. Tam jest ochrona, można poprosić i są, cały korytarz jest do Państwa dyspozycji. Tam są właśnie lampy,
1: stroje,
2: kamery, stroje, trochę tak plakaty. Także tam mogą Państwo za każdym razem sobie wejść, nie ma żadnego problemu. Tylko na hali, oczywiście do hali nie, no bo to tam odbywają się produkcje. Także tylko specjalne wydarzenia, czy specjalne właśnie oprowadzania. Ale ponieważ właśnie nie chciano wozić tego samego sprzętu, to siłą rzeczy szukano plenerów w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni filmów fabularnych. No i ta Wielka Wyspa stała się mimo woli taką bohaterką. Czyli mamy ulicę Parkową na przykład, gdzie kręcono filmy. Mamy kąpielisko Morskie Oko i nie wiem, czy Państwo pewnie kojarzą taki film Pociąg do Hollywood i Kasię Figurę jako Merlin, czyli Mariola Wafelek, która marzy, żeby zrobić karierę właśnie w Hollywood i udaje się na taki, wygląda jak staw, basen, ale to jest właśnie kąpielisko Morskie Oko, no i tam właśnie krzyczy do złotej rybki, że chce zostać gwiazdą, tak, chce wyjechać do Hollywood. Czy jej się to uda, nie zdradzamy, zapraszamy, ale faktycznie te plenery są. Hasa Mahala stulecia, pergola przepiękna, co jest ciekawe, że pergola powstała w 1913 roku, tak, w ramach wystawy stulecia, ale tą modernistyczną pergolę zobaczymy na przykład w produkcji Wojciecha Jerzego Hasa, rękopis znaleziony w Saragosie, gdzie odgrywa rolę, znaczy taki stwarza klimat XVIII-wiecznej Hiszpanii. Jak to możliwe, że właśnie pergola modernistyczna może zagrać? No proszę zobaczyć, to jest faktycznie nie do poznania. No sama Hala Stulecia oczywiście.
1: Igrzyska Śmierci.
2: No to właśnie, jest... tak, Balada Ptaków i Węży. I ja się śmieję, tak jak tutaj w tym Zabić Smoka można zobaczyć tylko raz, jak katedra płonie, to zniszczoną Halę Stulecia można zobaczyć tylko właśnie w tym filmie Balada Ptaków i Węży. No dzisiaj mamy już troszkę więcej takich możliwości komputerowych, nie? I tą zniszczoną halę jako właśnie miejsce tych igrzysk i ta rozpadająca się kopuła, prawda? No to można zobaczyć tylko właśnie w filmie i to jest ta magia, naprawdę czasami zadziwia, no ale super, że się udało takie duże produkcje ściągnąć, nie? Bo mamy nasze rzeczy, ale to. Jeszcze może powiem o Iglicy, bo Iglica też się pojawia w jednym z filmów. Jest to film, uwaga, debiut reżyserski Bogusława Lindy. Film się nazywa Seszele. W roli głównej zobaczymy Zbigniewa Zamachowskiego, ale też naszego nieżyjącego już aktora Tadeusza Szymkowa. I właśnie Dudzio, czyli uciekinier z zakładu dla psychicznie chorych, siedzi na iglicy i krzyczy Seszele. Ale jak nakręcono tą scenę, to też jest ciekawostka. Mianowicie od dołu, siedzącego na górze, widzimy kaskadera. Natomiast same ujęcie, końcówkę tej iglicy i krajobraz nakręcono z wieżowców, z sedesowców na placu Grunwaldzkim, zamontowano końcówkę, właśnie atrapę tej iglicy, przyczepiono aktora, no i my, po prostu on krzyczy Seszele, tak, my mamy wrażenie, że on siedzi na końcu iglicy, a to jest właśnie z wieżowców, czyli z dachu sedesowców nakręcone. Także takie mamy tutaj ciekawostki.
1: O jakich filmach jeszcze warto wspomnieć? O jakich tytułach, które były kręcone we Wrocławiu?
2: Myślę, że dla ludzi, którzy przyjeżdżają z innych stron Polski właśnie do Wrocławia, to na pewno będą to takie sztandarowe tytuły typu Konsul Mirosława Borka albo Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego.
1: Stawka większa niż życie.
2: Stawka większa niż życie, oczywiście. To są takie filmy, czy nawet no różnie oceniany, ale jednak kochany przez wszystkich. My się wychowaliśmy na czterech pancernych i psie, więc to też trzeba o tym wspomnieć. To kojarzą ludzie, bo muszę powiedzieć, że na Wielkiej Wyspie jest nawet dom, w którym wielki Szu ograł Jarka. Jest taka wspaniała willa przy ulicy Zielonego Dębu i to właśnie tam, spod tej willi, wielki Szu wyjechał czerwonym Porsche i tam właśnie ograł Jarka, który całkowicie wszystko stracił, także to są te plenery. Myślę, że to będą te filmy, które ściągają, ale też te najnowsze produkcje, typu Sobowtór, Doppelgänger jest też, Filip, wspaniały film Michała Kwiecińskiego na podstawie prozy Leopolda Tyrmanda, tak? Wątki biograficzne, które się pojawiają, ale które zostały jakby inaczej przedstawione w filmie, także nie porównujemy książki z filmem, to jest też bardzo ważne, że tam tylko został wykorzystany jeden wątek, Żyda, który po prostu w centrum, w sercu nazistowskich Niemiec, podając się za Francuza i pracując jako kelner, udało mu się przeżyć II wojnę światową, także to zafascynowało reżysera, ale książkę też polecam, książka też jest doskonała, właśnie Leopolda Tyrmanda, Filip. No i te najnowsze seriale, które się pojawiają, myślę, że fajnie sobie zobaczyć, bo to jednak jest znane. I Wielka Woda, i właśnie ten Breslau, i Dom pod dwoma orłami, to myślę, że wszyscy oglądali, nie tylko wrocławianie. No i to sprawia, że Wrocław jest takim miastem, które staje się bliskie innym. Jak ktoś już przyjeżdża, to już to widziałem. No nie wspomnę też o takich popularnych oczywiście serialach, typu jakaś Pierwsza Miłość, prawda, czy tam jakieś inne, one się też zawsze pojawiają.
1: Jaki film poleciłaby pani, taki wrocławski, żeby właśnie zobaczyć Wrocław? Ma pani taki jeden jakiś ulubiony albo serial?
2: Znaczy mój ulubiony to jest jednak, że Wrocław zagrał Szczecin. Jest to film Erratum Marka Lechiego. Przepiękny film, zmuszający do myślenia, ze wspaniałą rolą Tomasza Kota i Ryszarda Kotysa, jako ojca i syna, konflikt między ojcem i synem i pytanie, czy da się naprawić błędy swojej przeszłości. Wzruszający, naprawdę zmuszający do myślenia, także wszystkie filmy Marka Lechiego są no takie wyjątkowe, bo stawiają jakieś pytanie, prawda, co należy zrobić, albo czego mogłem uniknąć. I tam jest Wrocław jako Szczecin, ale jest Odra jako Odra, także tutaj mamy ten wątek. Także to jest troszkę inaczej, to jest mój ulubiony film. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć Wrocław jako Wrocław, to myślę, że najnowszy serial polecę. Breslau. Akcja dzieje się co prawda w okresie przedwojennym nazistowskim, czyli 36 rok, przygotowania do igrzysk w Berlinie. Tutaj we Wrocławiu dochodzi do morderstwa. Zostaje zamordowany sportowiec, lekkoatleta, Polak, ale żydowskiego pochodzenia. No i oczywiście Niemcy, którzy wtedy jeszcze chcą zamydlić wszystkim oczy i pokazać, jacy oni są fair, że wszyscy są równi i mogą na równych prawach uczestniczyć w olimpiadzie, w igrzyskach, no chcą to wyjaśnić. I śledztwo prowadzi Franz Podolski, komisarz polskiego pochodzenia, który właśnie tutaj się osiedlił, w tej roli Tomasz Szukhardt, no i zostaje znaleziony właśnie ten zamordowany sportowiec, ale w sumie chodzi o to, że nie on był głównym, jakby nie był w centrum zainteresowania mordercy, ale partnerka, z którą wtedy był. No więcej już nie zdradzę, ale powiem tylko tyle, że przepięknie dobrane plenery, naprawdę. Oczywiście nie jest to serial dokumentalny, także nie należy szukać powiązań, na przykład hotel węgierski, tak, to jest złożony hotel z trzech różnych obiektów, tak, i można go szukać nie tylko we Wrocławiu, ale i poza, ale no pokazujący i też pokazujący Wrocław teraz i obecnie, ale też nawiązujący mocno do, no myślę też troszkę prozy Marka Krajewskiego, chociaż to nie jest oczywiście podane, ale te inspiracje będą bardzo czytelne. Jeżeli państwo czytali kryminały Marka Krajewskiego, to stanie się to ewidentnie jednak czytelne po oglądnięciu serialu Breslau.
1: Pani Małgosiu, oprowadza pani po Wrocławiu. Gdzie można znaleźć informacje o takim spacerze filmowym?
2: Najlepiej polecamy Państwu, ponieważ Wydział Promocji Miasta i Turystyki sponsoruje, współfinansuje na wakacje tak zwane spacery z przewodnikiem. I są to różne spacery. My jako Filmowy Wrocław robimy właśnie spacery filmowe, piesze, rowerowe i tramwajowe. I jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć właśnie te filmowe i wziąć w nich udział, to polecamy Facebook Filmowy Wrocław, Film Wrocław, gdzie wrzucamy na bieżąco te informacje. Pozostałe, na przykład wycieczki rodzinne, też kierowane dla dzieci, bo tutaj mamy Radio Rodzina, to na przykład fajne są, że one są tylko kierowane dla dzieci, czyli dzieci są głównymi odbiorcami tych wycieczek, a rodzice są tylko do towarzystwa, tak, do pilnowania. To Stowarzyszenie Podróżników Tu i Tam i całe wakacje, proszę Państwa, piątki, soboty, niedziele, odbywają się właśnie takie bezpłatne spacery. Trzeba się tylko zapisać, bo wiadomo, że ze względów takich praktycznych, prawda, chcemy, żeby ta grupka była 30 no, osób, 35, 40, bo wtedy jest to no, sensowne, można coś usłyszeć, dlatego właśnie no, zachęcamy. Natomiast tramwajowe są co tydzień i też z przewodnikiem, czyli 13 godzina i 14.30 z Placu Teatralnego odjeżdżają zabytkowe tramwaje. Czasami jest komentarz taki ogólny przewodnicki, a czasami mamy też filmowe, czyli opowiadamy właśnie o tych plenerach jadąc tramwajem. I wtedy trzeba tylko zakupić bilet i można sobie w takiej wycieczce wziąć udział. Ale ten bilet idzie też na dobre cele właśnie, bo Klub Miłośników Transportu, Sympatyków Transportu Miejskiego no inwestuje właśnie, odnawia te tramwaje, zawsze jakieś niespodzianki, prawda, że to, a tu Maksimum, prawda, czasami wyjeżdża, a to Hoffmann Linke z 29, a czasami z 56 roku jakiś tramwaj, prawda, który teraz przyjechał z Krakowa, się wymienili, także to jest ciekawe i też można przejechać się tym starym tramwajem, usłyszeć o filmach, czasami też o tych filmach ze swojej młodości i tak jakby poczuć się jakby no, ta podróż w czasie stała się możliwa.
1: Zbieracie materiały o Filmowym Wrocławiu. Dociera Pani do różnych historii, ciekawostek. Na koniec zapytam o jakąś ulubioną ciekawostkę, historię związaną z Filmowym Wrocławiem. Na pewno jest ich wiele, ale może jest jakaś jedna, która tak najbardziej zapadła.
2: No muszę się zastanowić, co by to było właśnie takiego wyjątkowego. Może powiem o tych początkach, proszę Państwa, jak to się wzięło. Jeżeli ktoś by mi jeszcze kilka lat temu powiedział, że ja będę się zajmowała filmami, że będę specjalistką wraz z kolegą Filmowego Wrocławia, to bym powiedziała, że zwariował, prawda? Że czasami są w życiu takie momenty, że coś nieoczekiwanie przychodzi i tak no, zostaje w naszym życiu i później to zgłębiamy, jakby stajemy się mimo woli, mimo może początkowych chęci czy zainteresowań, zostajemy w sumie specjalistami, więc myślę, że takim wydarzeniem właśnie był jubileusz Stawki Większej niż Życie, mianowicie kiedyś, kilka lat temu przyjechali tutaj no, wielbiciele, stawkowicze tak zwani. W ramach jubileuszu miał się odbyć taki spacer, przejażdżka właśnie tramwajem, spacer po Wrocławiu śladami plenerów Stawki Większej niż Życie. No i Bogdan Bernacki, właśnie ten kolega z Filmowego Wrocławia, bo on jest jakby zjadł zęby na Stawce Większej niż Życie, też jest autorem książek różnych i pomyślał sobie tak, że żeby dla tych stawkowiczów nie tylko sama stawka, ale żeby jeszcze coś o Wrocławiu popowiadać. No i zaprosił mnie jako przewodnika właśnie miejskiego do współpracy. Ja mówię, dobrze, czemu nie? I zrobiliśmy i to tak fajnie wyszło i ludzie byli tacy wdzięczni i tak im się podobało, że sobie pomyśleliśmy, a dlaczego tylko stawka? Że tyle tych filmów, tyle tych seriali było i że fajnie jest to, że my oczywiście zbieramy te informacje, ale najfajniejsze jest to, że się nimi możemy podzielić, że jak już coś odkryjemy i właśnie albo publikujemy, albo możemy o tym popowiadać, albo zainspirować ludzi do tego, żeby to, co zobaczyli sobie na żywo, mogli potem obejrzeć właśnie w danym filmie i w danym serialu. I no w sumie to jest takie najfajniejsze, że nie tylko, że to, co mamy, ale dzielimy się z innymi. No i te rozmowy z reżyserami, prawda, z aktorami, bo takich ciekawostek jest dość dużo, ale no to powolutku odkrywamy. Czasami gdzieś to tam umknęło, ktoś tego nie spisał, nie było to ważne, prawda, kiedyś, no a dzisiaj wychodzi na światło dzienne i to jest rzecz, rzecz, no też taka bezcenna i też dla pokoleń, bo jak już tych, tak jak mówię, ludzi nie będzie, to zawsze będzie coś fizycznego, co zostało zebrane, nie? I to jest chyba takie najfajniejsze. Także stawka większa niż życie, od tego się wszystko zaczęło, Hans Kloss, tak? Także tutaj no, tak to wyglądało. Zresztą na Ostrowie Tumskim, to powiem tylko taka ciekawostka, przy Muzeum Archidiecezjalnym jest lipa, która ma ślady po pracach właśnie stawki większej niż życie, ponieważ żeby tam troszkę efekt specjalny, takiego specjalne strzały miały być, prawda, zasadzka zorganizowana na Hansa Klossa, to żeby troszkę wzmocnić ten efekt, założono taki mini ładunek wybuchowy na tej lipie przy samym tym i jak pani przejdzie, to proszę zwrócić uwagę, że ślad po tym ładunku jeszcze jest, natomiast całość można zobaczyć właśnie w stawce większej niż życie, więc jeżeli chcemy Ostrów, to akcja Liść Dębu lub poszukiwany Gruppenführer Wolf. Także tak są to. No i hasło też, także te trzy w sumie odcinki, jeżeli sobie obejrzymy, to Wrocław i Ostrów Tumski zobaczymy.
1: I z tym państwa zostawiamy. O filmowym Wrocławiu opowiadała Małgorzata Urlich-Kornacka, przewodniczka miejska, znawczyni filmowej historii Wrocławia oraz autorka książek. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do filmowego Wrocławia.
3: Reklama.
4: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
3: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Pięć minut po godzinie 14 we Wrocławiu, słonecznie 21 stopni. Zachmurzenie jest nieduże, wieje, natomiast wiatr momentami może być dosyć porywisty z prędkością do 25 km na godzinę. Dzisiaj nie popada we Wrocławiu, w pozostałej części Dolnego Śląska warunki pogodowe bardzo zbliżone do tych wrocławskich. Również nie będzie cieplej niż 21 stopni, 16 w terenach podgórskich, to najniższa maksymalna temperatura dzisiaj. Natomiast w najbliższych dniach warunki pogodowe bardzo podobne. Może popadać dopiero w najbliższy weekend. Teraz mamy 6 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner i już za chwilkę o godzinie 14.10 zapraszam Was na audycję Wakacje na Dolnym Śląsku. Ruszamy szlakiem filmowym. Tym razem zajrzymy do pałacu w Goszczu.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Znajdujemy się dziś w pałacu w Goszczu, w ruinach, w miejscu takim niezwykłym, który od lat zachwyca swoją historią, architekturą i niepowtarzalnym klimatem. A ze mną jest dyrektorka tego miejsca, pani Katarzyna Urbanek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dolny Śląsk zachwyca właśnie tymi zamkami, pałacami. Jaka jest historia tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli pałacu w Goszczu?
2: Pałac w Goszczu ma długą historię, z tym, że dopiero nasz burmistrz Paweł Czuliński postarał się o to, aby pałac podniósł się z kolan, żeby został wyremontowany i udostępniony mieszkańcom, jak i również turystom. Pałac został wybudowany w 1726 roku, zakupiony przez Reichenbacha, budowany przez 10 lat. Stał się przepiękną architekturą tego miejsca, zdobieniami, sztukaterią. Architekt Karl Franz postarał się o te elementy, ale jest nietypowy, bo jest przełomu baroku i rokoka. Więc to jest przepiękna zabudowa, no niestety zniszczona, ale teraz odbudowana, która jest trwałą ruiną do zwiedzenia.
1: Dlaczego została zniszczona?
2: Pałac płonął. Płonął 3 razy. Ostatni pożar był 2 lata po II wojnie światowej, w 1947 roku. Ogień zapruszył się od kominka. Są różne opinie, że spłonął poprzez podpalenie mieszkańców, ale ostatnio mówi się o prowokatorze, który spalił ten pałac, żeby ograbić go. Ma przepiękną historię. Historię hrabiego Reichenbacha, który rozbudowywał te tereny, który starał się o to, żeby tu król pruski przyjeżdżał, więc był bardzo bogaty w nie tylko elementy zdobnicze, ale też swoją własną historię życia kobiet, rodziny i gości, którzy to przyjeżdżali, więc historię ma przebogatą.
1: Jakbyśmy tak prowadzili właśnie słuchaczy w ruiny tego pałacu, co tutaj możemy zobaczyć?
2: Zobaczyć tak naocznie, to możemy elementy zdobnicze, które się zachowały. Są platformy widokowe dla turystów, gdzie można zwiedzić okolice, z góry zobaczyć, jak wyglądał pałac. Są odbudowywane elementy, czyli hotel i lapidarium. Jest kawiarenka, jest sala teraz teatralna i wystawiennicza. W kościele poewangelickim odbywają się różne wystawy miesięczne ogromnej rzeszy artystów, którzy tu przyjeżdżają, ale też jest bogata właśnie historia hrabiego Reichenbacha, o której już wspomniałam. 3 żony, 21 dzieci. To już powoduje, że buduje się takie napięcie. Jaka była historia tych dzieci, tych małżeństw, jak Reichenbach dochodził do swojego majątku, co robił, żeby sprowadzić tutaj arystokrację. Więc ta historia jest naprawdę przewspaniała. Nie chcę tego zdradzać. Zachęcam do oprowadzania z przewodnikiem, aby poznać właśnie tą historię, która buduje takie napięcie i swoje rozwiązanie właśnie ma w kościele poewangelickim.
1: Jakie ciekawostki znać na temat tego pałacu?
2: Ciekawostek jest mnóstwo. Mamy skrzynię wydobytą tu z pałacu, kiedy było odgruzowywanie, ale też jest historia przetłumaczona z ksiąg, gdzie jest zapisane, co się działo z drugą żoną hrabiego Reichenbacha, jak on bardzo był zazdrosny o nią, albo chociażby jak urządzano polowania i co robiono z kobietami, które posądzano o to, że są obłąkane, jak się ich pozbywano z rodzin i to właśnie proszono o to wszystko hrabiego Reichenbacha, żeby on wyrażał zgodę na usunięcie pewnych osób. Więc nie chcę tego tak mówić już dosadnie, ale jest tutaj przebogata taka historia przetłumaczona właśnie z tych ksiąg.
1: Ja muszę zapytać o tę skrzynię. Co w niej było?
2: Skrzynia była sejfowa. Ona ma specjalny mechanizm otwierania. Jest już wystawiona u nas w lapidarium. Ona jest po głębokiej rewitalizacji też. I w skrzyni prawdopodobnie były dokumenty, akty własności. To było, tam musiało być ukryte coś, co nie można było zakopać na terenie pałacu. Ona była ukryta prawdopodobnie na poddaszu, ponieważ w trakcie odgruzowywania tylko cienka warstwa była nad nią, to by świadczyło, że tylko dach się na nią zawalił. I jest właśnie wyeksponowana ta skrzynia z takimi już zgliszczami, ponieważ ta skrzynia też spłonęła, ogień się dostał do środka, no i część dokumentów, które się zachowały, zostały nam przekazane.
1: Dolny Śląsk od lat uchodzi za jeden z najbardziej filmowych rejonów. Mamy tutaj zamki, pałace, twierdze, uzdrowiska zabytkowe miasta i oczywiście pałac w Goszczu również znalazł się na tej filmowej mapie i można go oglądać na bardzo dużym ekranie.
2: Tak. Najpierw był nakręcany Jancie Wodnik, a na jesień reżyser Pawlikowski nakręcał film Ojczyzna. Było to niesamowite wydarzenie dla nas, pracowników. Mieliśmy sposobność uczestniczenia w tym wydarzeniu. Mogliśmy podglądać, w cudzysłowie oczywiście, to jak oni pracują, jak był nakręcany ten film. Po filmie zostały nam organy pozostawione. Jest to rekonstrukcja organów, ale te organy grają. I teraz będzie to wykorzystane, ponieważ toczymy rozmowy z panią dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, aby we wrześniu wyświetlić właśnie film u nas w kościele. I sprowadzamy organistę, który grał w tym filmie i zagra od razu koncert na tych organach. Więc mamy nadzieję, że to dojdzie do realizacji. Jesteśmy w trakcie rozmów i takich pozytywnych już rozmów, posuniętych dosyć daleko, więc myślę, że to już będzie zrealizowane na jesień.
1: Zacznijmy od początku. Jak to się wydarzyło, że Paweł Pawlikowski znalazł was i wasz pałac?
2: No, to było troszeczkę zbieżność przypadków. Do pałacu od 3 lat sprowadzamy mnóstwo artystów, dzięki temu, że nawiązałam współpracę z Politechnikami Wrocławską, Politechniką Bydgoską i Poznańską. Artyści zaczęli coraz więcej pokazywać swoje prace w naszym pałacu i w kościele poewangelickim. Odbywają się tutaj plenery rysunkowo-malarskie ze studentami i uczestniczą nasze dzieci lokalne z naszych szkół. I to się rozniosło. To poszło dosyć takim szerokim echem i trafił do nas pan Korynek, który jest takim menadżerem, osobą znajdującą różne obiekty. Ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, z kim rozmawiam, a że przyjmujemy wszystkich tutaj z miłą chęcią. Rozmawiamy z nimi, pokazujemy obiekt, chwalimy się nim. Okazało się, że właśnie pan Korynek szukał obiektu odpowiadającego do filmu. No i udało się. Troszeczkę później mieliśmy problemów z tego względu, że obiekt nie należał jeszcze do gminy Twardogóra, tylko do powiatu. I tutaj bardzo głębokie podziękowania do starostwa oleśnickiego. Bardzo nam pomogli, ale przebrnęliśmy to wszystko. Udało się wszystkie zezwolenia dopiąć. No i doszło do realizacji filmu. Trwało to 3 dni. Nakręcali u nas 3 dni. Bardzo przyjemna ekipa, bardzo sympatyczna. Zżyliśmy się ze sobą troszeczkę, mimo że nie chcieliśmy wchodzić im w drogę, przeszkadzać, ale było to bardzo przemiłe też dla nas i myślę, że dla nich, że wyjechali z sercem wypełnionym goszczem.
1: W jakich miejscach kręcili? Jakbyśmy mogły przejść do tych miejsc?
2: Planem filmowym był Kościół Poewangelicki. Jest to niesamowita ruina, dlatego że ona nie została ograbiona, nie została spalona, niszczała w... Po II wojnie światowej była napastowana. Wchodzili lokalni i nie tylko. Troszeczkę dewastowali. Z czasem fundacja zajęła się tym obiektem. Wstawili nowe okna, nowe drzwi, ale tak naprawdę ruina nie została wyremontowana. Ona dalej ma te zgliszcza zniszczenia w sobie. Jest tam popękana farba, są jakieś belki podtrzymujące i to się właśnie stało wspaniałym planem filmowym dla tego filmu. Wspaniale się wpisywało w ten plan, więc zdecydowano się właśnie na kręcenie w tym kościele poewangelickim, ale w tym kościele znajdują się również oryginalne sarkofagi Reichenbachów, więc one też dodawały takiego elementu tajemniczości, takiej nuty tamtych czasów, więc kościół bardzo wspaniale się wpisał właśnie w ten scenariusz pana Pawlikowskiego.
1: Jak to wyglądało?
2: No, ekipa miała trudny orzek do zgryzienia, dlatego że teren jest troszeczkę taki niższy. Musieli doprowadzić światła zewnętrzne, które miały dawać promienie w środku w kościele. Poza tym kościół ma niezabezpieczone organy. Oni zrobili rekonstrukcję tych organów. Miała możliwość schowania się i uczestniczenia w trakcie kręcenia, jak zabezpieczeni byli aktorzy, żeby nie spaść z tych organów w trakcie nakręcania tego filmu, ale szło im to dosyć sprawnie. Naprawdę ekipa była bardzo wspaniale dopięta i każdy wiedział, co ma robić. W trakcie też kręcenia była puszczona muzyka, ale organista grał na żywo i to było niesamowite. Ciarki przechodziły po całym ciele. Jakieś takie dziwne stało się sakrum nagle w tym momencie. Odgłos echa w tym kościele, bo tam jest kopuła wewnętrzna i rozchodzi się przepięknie echo. Jest to bardzo dobre miejsce akustyczne. Bardzo mocno nas poruszyła i nie tylko mnie, ale widziałam na dole ekipę, która po prostu stała zamurowana. I powiem szczerze, że jak byłam zaproszona na pokaz przedpremierowy we Wrocławiu i oglądałam tą scenę już w filmie, ponownie przechodziły takie dziwne prądy przez własne ciało. No, było to niesamowite. Czuć w trakcie kręcenia i później w czasie realizacji już filmu w kinie, no, było to emocjonujące.
1: Długo trwała ta scena na dużym ekranie?
2: Nie, ona trwała króciutko. Nie jestem już dokładnie pewna, ale mi się wydaje około 5-6 minut. Jest to krótka scenka, ale ona jest kluczowa. Ona jakby jest całą zamknięciem całej fabuły. Ona jest takim wyjaśnieniem życia w rodzinie, pojednaniem się ojca z córką. Każdy może interpretować jak chce. No, ja to brałam bardziej pod uwagę to, że rodzina się pojednała, że się pogodziła i tam jest taki moment duchowości. Tam tak naprawdę aktorzy nic nie mówią. Oni patrzą na tego organistę, który gra i wyjaśnia się sens tego filmu. Jest to bardzo taki ważny, kluczowy moment w tym filmie i cieszymy się, że Pałac w Goszczu uczestniczył właśnie w tej scenie.
1: Uczestniczył w takim punkcie kulminacyjnym, najważniejszym tego filmu. To jest naprawdę jeszcze większe wyróżnienie.
2: Tak, cieszymy się tym, że akurat u nas mogło się to wydarzyć. To, że kościół nie jest jeszcze remontowany, to jest właśnie efektem tego, że kościół nie należy do gminy Twardogóra. Już teraz został przekazany przez powiat, ale my byliśmy opiekunem i no nie było środków jeszcze na remont tego obiektu, ale ono też dodaje właśnie taki wspaniałego takiego obrazu zewnętrznego. Artyści bardzo lubią ten obiekt, dlatego że przy przepięknych obrazach, rzeźbach i innych dziełach ten kościół pokazuje taką surowość, a eksponaty pokazane przez artystów lepiej uwydatniają się, lepiej je widać. Więc także to jest wspaniały obiekt do takich celów.
1: Rekomendujecie ten obiekt?
2: Jak najbardziej, tak. Na sesje zdjęciowe, ślubne i nie tylko. Przyjeżdżają do nas fotografowie. Tutaj odbywają się przeróżne koncerty, opera, teatr. Więc kościół żyje. Kościół nabiera takiego już tempa pokazywania swojego wizerunku. Ale jest bezpieczny, z tym, że nie remontowany. I może to jest jego atutem. I myślę, że mogłoby tak pozostać.
1: Wracając jeszcze do tego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, ta scena była tylko kręcona w tym kościele.
2: Tak, tylko kręcona w tym kościele. W pierwszej wersji jeszcze było, że będzie przejazd przed pałacem. Ale okazało się, że w międzyczasie powstała u nas kostka przed pałacem, ścieżka pieszo-rowerowa. No i ona się już nie wpisywała właśnie w scenariusz, więc został tylko sam kościół. I to było takim już kluczowym elementem całego filmu. Tak naprawdę staraliśmy się o to, żeby nikt im nie przeszkadzał, bo byliśmy bardzo wyraźnie o to proszeni, żeby nikt się nie kręcił, nikt nie robił zdjęć, żeby tego nie ujawniać nigdzie. Więc my staraliśmy się jak najbardziej sprostać tym prośbom i trzymać jak najdalej osoby postronne. To było właśnie wymogiem wpisanym w umowę, więc staraliśmy się w ten sposób zabezpieczyć teren, ale ekipa była przewspaniała, z miłą chęcią panowie, którzy obsługiwali na zewnątrz, chcieli słuchać o historii tego kościoła i nie tylko, o historii pałacu, o historii hrabiego Reichenbacha, jego żon, więc oni z miłą chęcią rozmawiali z nami. My staraliśmy się o to, żeby oni się czuli u nas dobrze, wspaniale przyjęci, gościnnie i ewentualnie, żeby nas zapamiętali. I myślę, że tak się stało.
1: To przejdźmy do tego kościoła w takim razie. Opowiedzmy, co tam się znajduje.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Wchodzimy do kościoła i jest majestatycznie.
2: Jest przepięknie, tajemniczo, mimo że tutaj nie ma światła, ale akustyka jest wspaniała. Szarość tego obiektu i taka trochę surowość zniszczenia powodują, że wkrada się taka tajemnica. Chęć wyjaśnienia, co tu się działo, co tu się odbywało, jaki to był obiekt, ku czemu służył. Pozostały przepiękne organy do góry, jest to rekonstrukcja, ja tak wspomniałam wcześniej. Organy grają. One są dalej aktywne, grają.

0: wszystkie strzałki są rekonstrukcją, ale pokazują, jak kiedyś te organy tutaj wyglądały. Po II wojnie światowej, kiedy ten obiekt był dewastowany, organy zostały wywiezione gdzieś na części zamienne, ławki rozebrane, spalone. Mieszkańcy też nie mieli ponoć drewna i zabierali wszystkie elementy drewniane na podpałkę. Ale obiekt przetrwał. Przetrwały oryginalne schody, balustrady. Sam obiekt, sam kościół poewangelicki jest skromny. W porównaniu do pałacu jest skromny, nie ma zdobień, ponieważ to był kościół właśnie poewangelicki i oni odchodzili już od takich zdobień w kościele. Pałac jest bardziej właśnie zdobiony, taki wizerunkowo ładniej wpisuje się. Z zewnątrz jest dach czterospadowy, a od środka widać kopułę i ona niesie wspaniałą akustykę w tym kościele. Mury są bardzo grube, jest tutaj rewelacyjnie chłodno teraz o tej porze roku, ale sama budowla powoduje, że z zewnątrz nie widać, że to jest kościół. Dopiero jak się wejdzie do środka, jest punkt centralny i dopiero nawy boczna i tutaj no jest to wspaniała przestrzeń wystawiennicza. W tym momencie właśnie też mamy wystawę Art Vision, więc obiekt wspaniale wpisuje się przez różne wystawy artystów. Na co dzień pracują tej przewodnicy i do kościoła można wejść tylko z przewodnikiem. Jeżeli wykupi się oprowadzanie z naszym pracownikiem, to wtedy ten spacer i opowiadanie o historii Reichenbachów powoduje, że na etap końcowy przychodzi się do kościoła i tutaj przy sarkofagach wyjaśnia się cała tajemnica hrabiego Reichenbacha i wtedy tylko przewodnik tutaj wpuszcza. Na teren pałacu można wejść nieodpłatnie, w każdym momencie, kiedy tylko jest wola, w ciągu dnia i w nocy można zwiedzać pałac, a do kościoła tylko z przewodnikiem.
1: Podejdźmy do tych sarkofagów.
0: Tak.
1: Zaglądam, puste.
0: Sarkofagi są puste z tego względu, że trumny z ciałami hrabiego, jego żony i ich dziecka zostały pochowane w wspólnym mauzoleum po drugiej stronie drogi. Z pełnym honorem i godnością tutaj są puste sarkofagi, ale one są kluczowym elementem. Na sarkofagach są rzeźby umieszczone, które mówią o historii hrabiego. Herb wskazuje, co on posiadał od swoich przodków, a na górnej części umieścił trony i swoje własne zasługi. I tutaj jest mężczyzna z mieczem, z flagą, czyli przewodniczył wojskom, dostał bardzo duże też wyróżnienie od króla, był katolikiem, więc krzyż katolicki, no i jest rzeźba osiołka. Ostatnio odkryliśmy, że osiołek wlókł się za hrabiami Reichenbach, za rodem Reichenbach, był to pierwszy herb nadany Reichenbachom i w tym herbie był właśnie osiołek, więc ten osiołek ciągle później był kontynuowany w dalszej części historii Reichenbachów, przy każdym potomku ten osiołek był zachowany. Ale ciekawszy jest sarkofag jego żony, drugiej żony, ukochanej, bo nie tylko jest pokazane, co ona posiadała wychodząc z domu, z własnego rodu, ale u góry jest korona królewska, więc ona spowodowała, że hrabia Reichenbach wszedł na wyższy poziom. I dzięki temu małżeństwu tutaj zaczął przyjeżdżać król pruski. I on bardzo cenił sobie drugą żonę. Był w niej niesamowicie zakochany, no ale niestety zmarła jemu w wieku 20 lat przy porodzie trzeciego dziecka.
1: I stąd tutaj jest też ten mały sarkofag.
0: Tak, tutaj znajdowało się i dzieciątko, które też nie przeżyło, więc przykra sytuacja taka dla rodziny, ale on stawiając ten kościół umieścił tutaj już pochowaną właśnie drugą żonę, ich dzieciątko i wyznaczył tu miejsce dla siebie, ale nie wyznaczył miejsca dla swojej trzeciej żony, bo miał jeszcze trzecią żonę i z trzecią miał 11 dzieci. Więc dodam tylko, żeby troszeczkę wyjaśnić tej tajemnicy, trzecią żoną była siostra starsza drugiej małżonki o 2 lata, i ona urodziła mu 11 dzieci, więc król mógł przyjeżdżać dalej. Więc taka to tajemnica. Zdradziłam troszeczkę tajemnicy hrabiego, ale tajemnica jest bardzo przebogata, więc warto przyjechać, posłuchać historii Reichenbachów, dlaczego on to uczynił, dlaczego właśnie w tym kierunku poszedł. Faktem jest, że drugą żonę kochał niesamowicie. Osoby, które wchodziły nawet tutaj do kościoła i zdarzyło się, że trumna była odkryta, mówiły, że była zabalsamowana i była przepiękna. W dokumentach pisze, że też była przepiękną kobietą. O trzeciej żonie nic się nie pisze. Warto przyjechać, posłuchać historii rodu, jak wtedy dbano o nie tylko wizerunek, ale o majątek i jak rozmnożyć ten majątek, jak doprowadzić do tego, żeby większe pieniądze były i aby można było zaistnieć na arenie politycznej w tamtych latach.
1: Co, podejdziemy do organów?
0: Oczywiście.

0: Grają, właśnie zademonstrowałam przed chwileczką. Organy grają, trzeba je nadmuchać nożnie, żeby wydały dźwięki, więc to jest to, co nam pozostało po filmie Ojczyzna.
1: Z tej perspektywy kościół wygląda jeszcze bardziej imponująco.
0: Jest wspaniały widok na, nie tylko na miejsce, gdzie był ołtarz, jest ambona, zachowała się. Jest coś jeszcze nietypowego w tym kościele, kominek.
1: Kominek?
0: Na balkonie. Możemy przejść boczkiem.
1: To jest nietypowe.
0: Coś, co się nie spotyka w kościołach. W kościołach tak naprawdę nie ma kominków. Są piece, które były ulokowane albo w zachrystii, albo za zachrystią. I wtedy wszyscy wierni, którzy przychodzili do kościoła, mogli korzystać z tego ciepła, które dawał ten piec. A tutaj znajduje się kominek na balkonie. I balkon był użytkowany tylko przez rodzinę Reichenbach i jego gości. Więc oni mieli cieplutko. No niestety, wszyscy inni mieli dość chłodno. I to jest bardzo ogromny kominek. Nie spotyka się w architekturze w kościołach kominki. Ale to był kościół prywatny, poewangelicki, więc pozwolono sobie na to.
1: Te schody tutaj prowadzą na wieżę?
0: Prowadzą na wieżę i mogę pokazać też tą wieżę.
1: Wchodzimy już chyba na najwyższe piętro zakamarków tego kościoła.
0: Tak, troszeczkę żeśmy się zmachały, ale tutaj znajduje się widoczna od zewnątrz kopuła. Jeszcze jest nowa więźba dachowa tutaj dana. Elementy strychu i dopiero później dach, więc przepięknie widać, jak ta kopuła była budowana, jak poprzez takie sklepienie układane cegły powodowały wygląd tej kopuły.
1: Czy zauważacie, że po nakręceniu filmu Ojczyzna Pawlikowskiego więcej osób was odwiedza?
0: Tak, jest to bardzo ładny taki element zainteresowania. Większe zainteresowanie stało się miejscem, obiektem. Gość jest tak naprawdę świeżym obiektem. Mimo, że ma tyle lat, jest świeżym obiektem, dlatego że od momentu oddania minęło zaledwie 3 lata i dopiero ludzie dowiadują się o tym miejscu, że jest tak blisko Wrocławia, że to jest tak bliziutko, że tutaj jest tak fajnie, tak miło. Więc słyszymy często takie słowa. Dużo robimy atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, koncerty, festiwale, spotkania, więc dużo tutaj się dzieje i dopiero zaczyna się to wszystko podnosić. Zaczynę słyszeć się o tym obiekcie, ale też artyści, którzy tu przyjeżdżają, oni powodują, że obiekt zaczyna być taki zapamiętany, pokazany gdzieś w ich pracach, na ich zdjęciach, na różnych wystawach, później gdziekolwiek oni jadą, pokazują nasz obiekt i to jest takie piękne, że ten obiekt zaczyna żyć.
1: Jakie macie plany związane właśnie z tym kościołem i z tym pałacem?
0: Oj, to by trzeba było spytać naszego burmistrza. Podejrzewam, tak myślę, że najwspanialszym byłoby, żeby ten obiekt był dalej takim miejscem kultury dla różnych artystów. Żeby tutaj można było pokazywać swoje prace, swoje umiejętności, talenty, nie tylko malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne, operowe. Przeróżne osoby tu przyjeżdżają i to miejsce naprawdę zaczyna żyć.
1: Dlaczego warto przyjechać do Goszcza?
0: Bo Goszcz jest gościnny. Warto przyjechać, żeby zobaczyć wyjątkowe ruiny, barokowo-rokokowe, niespotykane w Polsce, odzwierciedlenie pałacu dopiero w Poczdamie, więc jest to miejsce, które przyciąga. Ono jest w ogóle takie magiczne, więc warto przyjechać chociażby zobaczyć, wypić pyszną kawę, zjeść kawałeczek ciasta, posiedzieć i odkryć historię tego miejsca, zadumać się, zatracić się w tych ruinach przez chwilę. Warto też wziąć przewodnika, żeby usłyszeć, co się tutaj działo. Wtedy jest możliwość przeniesienia się w czasie. Posłuchać, jak tutaj szlachta się zachowywała, jakie mieli zwyczaje. I wtedy można naprawdę zapomnieć się i wrócić w przeszłość.
1: W jakie dni możemy was odwiedzić?
0: Od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 są tutaj pracownicy, ale godziny oprowadzania w weekendy to jest godzina 12, 14 i 16. I wtedy można przejść na spacer z pracownikiem.
1: O tym wszystkim opowiadała Katarzyna Urbanek, dyrektorka.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

To była audycja Wakacje na Dolnym Śląsku. Poruszaliśmy się szlakiem filmowym. Wrócimy do niej po godzinie 15.20, a o godzinie 15.00 przypominam na naszej antenie Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Pięknie słońce tutaj ogrzewa nas we Wrocławiu, choć wieje wiatr, on działa z kolei chłodząco troszeczkę, żeby nie było nam przypadkiem za gorąco końcówką tego lata. Na bulwarze Dunikowskiego nieopodal trwa Gastromiasto. Dzisiaj ostatni dzień, jeśli macie ochotę zjeść coś smacznego, coś wyjątkowego, to jest właściwa destynacja, ale trzeba przygotować się na tłumy, bo Gastromiasto to zawsze bardzo dużo ludzi, bardzo dużo głodnych ludzi naraz w jednym miejscu, no wiadomo, trzeba czekać po prostu, aż nasza potrawa będzie gotowa. Polecam wszystkim spragnionym kulinarnych wrażeń. Kolejna edycja dopiero jesienią, czyli niebawem, tak naprawdę.

ta piosenka jest o tym, że kiedy nowe buty na nogach, to wszystko nam wychodzi i takie chyba metaforyczne trochę nowe buty, coś nowego zaczynamy i może to oznaczać, że możemy poczuć się w tym bardzo, bardzo dobrze. Choć przypominam sobie, jak dostałam kiedyś takie fantastyczne buty od taty i założyłam je na nogi, to wydawało mi się, że mogę przemierzyć nimi cały świat i już teraz za chwilę. A teraz krótko o tym, co wkrótce czeka nas. We Wrocławiu rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Wratislavia Cantans już 3 września. To informacja dla fanów muzyki klasycznej, ale nie tylko. Tegoroczne hasło to Smuga Cienia i nawiązuje do Józefa Konrada i momentów przełomowych, kiedy trzeba podjąć odpowiedzialność i zdecydować, co dalej. Dyrektor artystyczny festiwalu Andrzej Kosendiak zapowiada muzykę od średniowiecza po współczesność, wielkie nazwiska i zarówno monumentalne koncerty, jak i kameralne spotkania z muzyką również we wnętrzach sakralnych. W programie m.in. Bach, Giovanni Antonini, Paul McCresch oraz Jerzy Maksymiuk, który podczas festiwalu będzie świętował, uwaga, 90. urodziny. Piękny wiek. W Wratislavia Cantans potrwa do 13 września, a mówię o tym dlatego, że my będziemy naszych słuchaczy również zapraszać na koncerty, które odbędą się w ramach tego festiwalu. Mowa o Wratislavia Cantans w Narodowym Forum Muzyki, ale także w innych miejscach, o czym będę mówić, w różnych wnętrzach sakralnych i to jest chyba najpiękniejszy element tego festiwalu, przynajmniej moim zdaniem. Będę o tym na pewno jeszcze dużo mówić. Przypominam, że za chwileczkę na naszej antenie koronka do Miłosierdzia Bożego, a później po godzinie 15.20 wrócimy znowu do audycji Wakacje na Dolnym Śląsku i będziemy przemierzać Dolny Śląsk szlakiem filmowym.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Leśne.
1: Wołów 99,6 FM.

0: życia obrońca.
1: Tu radio Rodzina. Rodzina.
2: Na wrocławskich termometrach 21 stopni to dzisiaj temperatura maksymalna, teraz będzie już tylko chłodniej. Jutro rano to będzie 9 stopni, około godziny 5, kto tak wcześnie wstaje jak ja, to będzie musiał się ciepło ubrać. Dzisiaj troszeczkę chmur na niebie, wieje delikatny wiatr, momentami porywisty, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra, warunki pogodowe sprzyjające na pewno spacerom.
3: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Dzisiaj odwiedzamy Legnicę, która przez wiele lat stanowiła plener filmowy dla wielu produkcji. O tym, które miejsca, lokalizacje warto zwiedzić, już teraz opowie nasz gość.
2: Dzień dobry, Magdalena Rygiel, Wydział Aktywności Lokalnej i Promocji Urzędu Miasta Legnicy. Legnica żyje filmem. Legnica kocha film z wzajemnością. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że pierwsze kino w Legnicy, pierwsza projekcja filmowa w Legnicy miała miejsce już w 1896 roku, niespełna rok po słynnej projekcji braci Lumière.
1: Jak to się stało? Jakie kulisy są? Tutaj była jakaś pracownia, znane nazwisko?
2: Nie było znanego nazwiska. Byli miłośnicy kina. Byli ludzie,

0: związane z tą rocznicą. Będzie wystawa, będą projekcje filmowe, konferencje, mnóstwo rzeczy wokół kina. Pod koniec października będzie się działo w Legnicy.
1: Samo miasto posiada szlak filmowy, którym mogą się przejść turyści odwiedzający miasto. Jakie miejsca warto odwiedzić? Z którego punktu warto zacząć tę wędrówkę?
0: Praktycznie cała Legnica jest terenem, w którym filmowcy nagrywają swoje produkcje. Mówiłam, że kochamy filmy z wzajemnością, bo około 20 produkcji powstało w Legnicy. Jest to katalog otwarty, bo nowe filmy są jeszcze w planach. Na przykład w ubiegłym roku gościliśmy Pawła Pawlikowskiego, który nagrywał u nas kadry do słynnego Vaterland nagrodzonego w Cannes. Byli też producenci Pierwszej Miłości i Legnica grała Berlin. Jest to bardzo dobra aktorka nasze miasto, bo grała i Berlin, i Wrocław, i Moskwę. Bardzo duża rozpiętość kreacji artystycznych. A jeżeli przyjeżdżacie Państwo kolejami dolnośląskimi lub pociągiem, to już na dworcu macie pierwsze ślady filmowe, bo nasz dworzec grał między innymi w Małej Moskwie czy w Wielkiej Wodzie. Most na ulicy Kartuskiej to jeden z takich najbardziej dramatycznych momentów tego serialu Wielka Woda właśnie. Tam były nagrywane sceny. Rynek miasta, teatr imienia Heleny Modrzejewskiej, to plenery też kilku dużych produkcji, no i oczywiście Tarninów. Przepiękna dzielnica secesyjnych willi, zatopiona w zieleni, która jest gotową scenografią do planu filmowego. Tam już nic nie trzeba wymyślać, wystarczy po prostu ustawić kamerę.
1: Jak takie prace nad produkcjami wyglądają od kuchni? To znaczy filmowcy, ekipa przyjeżdża do miasta, ale wcześniej trzeba mieć pewien plan i odpowiednie zgody.
0: Oczywiście najpierw jest kwestia lokacji, czyli producenci oglądają dużo różnych plenerów, wybierając te najlepsze do ich filmu, takie, które zatwierdzi reżyser. Przewagą Legnicy nad innymi miastami jest nasza kompaktowość, znaczy to, że my wszędzie mamy blisko i sama organizacja planu filmowego, jego przeniesienie, na przykład z rynku na Zakaczawie, to też dzielnica, w której wiele produkcji miało miejsce, jest łatwiejsza od strony logistycznej. Czyli to jest bardzo duże ułatwienie dla producentów. Najpierw się produkcja kontaktuje z nami. My z przyjemnością gościmy każdego, kto w Legnicy, zwłaszcza coś kreatywnego, chce zrobić, więc jesteśmy bardzo otwarci i pomagamy jak tylko możemy. Również w załatwieniu zgód, formalności, bo czasami trzeba zamknąć ulicę, czasami zamknąć jakąś część miasta. To wszystko jest do zrobienia. Oczywiście my służymy pomocą.
1: Kino dobrze się ma w Legnicy, co pokazuje cykl różnych wydarzeń kulturalnych, między innymi taki cykl Kina na Zamku.
0: Tak, Kino na Zamku to jest wydarzenie, które organizujemy wspólnie z Dolnośląskim Centrum Filmowym. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projekcję na zamkowym dziedzińcu i muszę Pani powiedzieć, że przy pierwszej projekcji mieliśmy trochę tremę, czy to kogoś zainteresuje, czy ktoś do nas przyjdzie. Po czym okazało się, że nie tylko wszystkie leżaki, ale wszystkie możliwe krzesła, które były w zamku, były zajęte, a goście przychodzili do nas też z własnymi siedziskami. Od tamtej pory Kino na Zamku już jest stałym punktem wakacyjnej kulturalnej ramówki w Legnicy. W tym roku oczywiście też mamy projekcję. Już w najbliższy piątek goście obejrzą słynny film Poszukiwany, Poszukiwana. Tu nic nie trzeba dodawać. Jest to zresztą film, który w głosowaniu wybrali widzowie, więc jest na życzenie naszych gości.
1: Każdy piątek?
0: Nie każdy, ale większość piątku, było 5 projekcji. W Legnicy filmy tworzą nie tylko profesjonalni reżyserzy, profesjonalne ekipy, ale także rozpoczynamy naukę od podstaw. Jednym z naszych najważniejszych projektów w tym zakresie jest Legnicka Akademia Filmowa, która ma swoje dwie odsłony, letnią i zimową. Przyjeżdżają na nią młodzi twórcy, którzy pod okiem profesjonalnych nauczycieli

0: Czyli uczą się tajników animacji poklatkowej. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Legnickiej Akademii Filmowej. Tam jest regulamin i zasady, na których można się zgłaszać do Akademii.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Na pewno każdy, kto przyjeżdża do Legnicy, trafi do rynku miasta. Przepięknego miejsca Legnicy z barokowym, starym ratuszem, z przepiękną katedrą pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, ale także z dawnymi kamienicami, śledziówkami, z kamienicą pod przepiórczym koszem. Oczywiście z fontannami z wieku XVIII, Neptuna i Panny Wodnej. Dla filmowców rynek to gotowa scenografia, więc nic dziwnego, że to właśnie tu Waldemar Krzystek kręcił najbardziej rozpoznawalne ujęcia do Małej Moskwy i fotografa. W ubiegłym roku Paweł Pawlikowski właśnie w rynku miasta realizował sceny do swojego filmu Vaterland. Ale także w tym miejscu kręcono filmy Przebacz, Mnie nie, fotografa, jak już mówiłam, i Małą Moskwę. Z rynku możemy przenieść się na uliczkę Świętego Jana, której początki sięgają XIII wieku. A teraz znajduje się tam przepiękny kościół Świętego Jana z mauzoleum Piastów Śląskich. To właśnie w mauzoleum pochowany jest ostatni męski potomek rodu, jego rodzice. Linia Piastów w mauzoleum znalazła swoje ostatnie miejsce. Na tej ulicy Bartosz Lankosz realizował mroczne sceny do serialu Rynie. I była też oczywiście Mała Moskwa. Przenosimy się dalej, a właściwie bliżej. Jak rynek, to później drugi musi być teatr. Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej był miejscem, w którym kręcono oscarową produkcję Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. I oczywiście teatr gościł także ekipę Małej Moskwy, odgrywając istotną rolę w budowaniu klimatu miasta z lat 60. XX wieku. Plac Słowiański, kawałek dalej, i nowy ratusz, w tej chwili siedziba władz miasta, zapisał się w historii kina jako plener filmu fotograf Waldemara Krzystka. Później możemy przejść na Tarninów, przepiękną willową dzielnicę z secesyjnymi kamienicami, zatopioną w zieleni. Znano również z tego, że przez kilkadziesiąt lat część tej dzielnicy otoczona była murem. Był to słynny kwadrat, w którym stacjonowały wojska radzieckie. Część miasta aż do 1993 roku niedostępna dla mieszkańców. Teraz trwa rewitalizacja tej dzielnicy, ale dzięki temu, że zachowała swój tradycyjny, historyczny klimat, jest idealna do tego, aby grać na przykład plenery Berlina i udawać tą stolicę europejską. Na ulicy Roosevelta grano m.in. Anemonę, Kobieta w Berlinie, Dom pod dwoma orłami. Na Tarninowie była kręcona Mała Moskwa, fotograf, najlepszy film Łukasza Palkowskiego, również bardzo znany, czy serial Rynie. Na ulicy Nowy Świat i w okolicach kręcono Jacka Stronga. I o Zakaczawi już Państwu opowiadałam i oczywiście dworzec, więc jest bardzo wiele miejsc, w których ślady filmowców mogą Państwo zobaczyć. Polecamy naszą stronę Legnica Travel, na której znajdziecie Państwo szczegółowy opis szlaku filmowego i innych miejsc, które warto w Legnicy zobaczyć.
2: Powiedzmy jeszcze o formie przekazu, jaką jest street art i murale.
1: Chcemy pokazać związki Legnicy z filmem również na budynkach naszego miasta. Będziemy obecni na Dolnośląskim Szlaku Filmowym. Dolnośląskie Centrum Filmowe i miasto Legnica zaprasza wszystkich artystów tworzących murale do udziału w konkursie, dlatego że w tym roku powstanie mural inspirowany filmem Mała Moskwa. Mural, który będzie stworzony, mam nadzieję, przez artystów właśnie z Dolnego Śląska. Na propozycje, projekty prac czekamy do 3 września. Autor wybranego projektu dostanie nagrodę w wysokości 10 000 zł i oczywiście sławę dzięki temu, że jego mural pozostanie w Legnicy na wiele, wiele lat. Będzie on przy ulicy Grunwaldzkiej. Zapraszamy młodych twórców, a Państwa do oglądania muralu późną jesienią. Opowiadamy dziś o filmach. Legnica to jest niezwykle ciekawe miasto o bogatej historii, której ślady znajdziecie Państwo na każdym rogu, w każdym zaułku miasta. Od Zamku Piastowskiego, jednej z największych i najstarszych murowanych warowni w Polsce, poprzez mauzoleum, w którym swoje miejsce spoczynku znaleźli ostatni Piastowie, przepiękne obiekty sakralne, kościół Najświętszej Marii Panny z witrażami o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Przepiękna katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, w którym jest jedna z najbogatszych zbiorów epitafiów. Warto wejść i je zobaczyć i obejrzeć. Jest przepiękny kościół świętego Jana, kościół świętego Jacka z cudem eucharystycznym, do którego przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata. 10 lat temu miało miejsce uznanie cudu eucharystycznego i jak opowiadał nam ksiądz proboszcz, 100 tysięcy ludzi już w tym czasie odwiedziło kościół właśnie w tym celu. Zapraszamy do Legnicy zawsze. To jest miasto, które tętni życiem, które ma mnóstwo ciekawych wydarzeń. Zaproszę Państwa, ostatni weekend sierpnia, 25 turniej Kowali, drugi weekend września imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, czyli jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc. Właśnie przy niej się teraz znajdujemy, ale także Święto Górka, bo być może Państwo nie wiedzą, że Legnica była kiedyś nazywana Gurkenstadt. To właśnie w Legnicy powstawały pierwsze w Europie przetwórnie warzywne. Była znana z przetwarzania ogórków i do tej tradycji wracamy imprezą Święta Ogórka. Mnóstwo rzeczy się tego dnia będzie działo. Zapraszamy. A w przyszłym roku stulecie wystawy Gugali, właśnie w ślad za Gurkenstadt, była zorganizowana kilkumiesięczna wystawa ogrodniczo-rolnicza i za rok w stulecie Gugali zapraszamy na małą powtórkę tego wydarzenia. Oczywiście tylko kilkudniowe, nie kilkumiesięczne, ale jestem przekonana, że będzie bardzo ciekawie. Zapraszamy do Legnicy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Minęła godzina 16, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj słonecznie, momentami pochmurno, bez opadów deszczu. Na pewno we Wrocławiu 20 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro warunki pogodowe bardzo zbliżone do tych dzisiejszych i w ciągu najbliższego tygodnia właśnie tak będzie. Pod koniec tygodnia może być troszeczkę cieplej, natomiast opadów deszczu możemy spodziewać się w najbliższy weekend.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podczas odkrywania Dolnośląskiego Szlaku Filmowego zawitaliśmy do Wałbrzycha, a ze mną jest...
2: Rafał Bijak, pracownik Biblioteki pod Atlantami.
1: Oraz...
3: Sława Jęszewska, kierownik działu informacji naukowej czytań.
1: W tym roku Wałbrzych świętuje 600-lecie. Skąd pomysł, aby o jubileuszu opowiadać także poprzez kino?
2: Szukaliśmy pomysłów na przedstawienie miasta od zupełnie nowej strony. U każdego w świadomości Wałbrzych funkcjonuje w połączeniu oczywiście z kopalniami, z górnictwem, czy z bogatą tradycją porcelany. Tak... Przynajmniej w dużej części, pomimo bogatej historii i bogatej listy tak naprawdę, jeśli chodzi o miejsca plenerowe, ten Wałbrzych pełni na tyle, na ile zasługuje, nie zaistniał w połączeniu właśnie z filmem. Stąd też pomysł, aby podejść właśnie od takiej strony typowo filmowej, a produkcyjnej niemalże, aby pokazać ten Wałbrzych z pełną historią tego, co także oglądamy tak naprawdę na ekranie.
1: Czym jest projekt filmowy Wałbrzych i jakie są jego najważniejsze założenia?
2: W ramach filmowego Wałbrzycha podeszliśmy kompleksowo do tego założenia ukazania Wałbrzycha jako miasto filmu. Stąd też choćby w maju i czerwcu odbyły się 4 filmowe spacery po Śródmieściu, aby zaprezentować tu, w najbliższej okolicy, w samym centrum miasta, czy to plenery filmowe, czy to miejsca związane z ludźmi kina. W ramach filmowego Wałbrzycha proponujemy także spotkania z ludźmi a kina, z ludźmi a filmu, w tym także z naszymi ambasadorami. Początkiem tego projektu było spotkanie z Leszkiem Lichotą w Starej Kopalni w Sztygarówce. To miało miejsce w marcu. W trakcie tego projektu, w trakcie trwania tego projektu spotkaliśmy się także ze znawcami filmowymi, jak choćby Lech Moliński, który jeszcze nie tak dawno, kilka tygodni temu miał swój wykład o sztuczkach Apolla, tak był zatytułowany ten wykład, ale właściwie odnosiło się to do kin w naszym mieście. Przed nami, to już mogę myślę zdradzić, także spotkanie z Renatą Dancewicz we wrześniu. No to pokazuje, że podchodzimy powiedzmy szeroko do tematu filmu w samym Wałbrzychu. W ramach tego projektu także powstała filmowa mapa Wałbrzycha. Właściwie odebraliśmy ją świeżo z drukarni i za chwilę do rąk i mieszkańców, ale i turystów oddamy kompleksowe wsparcie dla miłośników spacerów po naszym mieście, czy dla osób, którzy chcieliby to miasto odkryć właśnie oczami kamery, bowiem tam zaznaczono dzięki pracy naszych bibliotekarzy, w tym kierowniczki działu pracowni regionalnej. Tam w ramach tej mapy zaznaczono najważniejsze lokalizacje, a prawie 30 filmów, które były tworzone w naszym mieście, ale zarysowano także historię kin, czy to jeszcze w Waldenburgu, czy już później w Wałbrzychu. Opowiedziano także i o muralach, których liczba w ramach projektu filmowy Wałbrzych się zwiększy, bo trwają prace nad kolejnym, który tutaj w okolicy na Śródmieściu powstanie.
1: Wałbrzych od lat pojawia się na dużym ekranie. Co sprawia, że filmowcy tak chętnie tutaj przyjeżdżają i kręcą?
2: Myślę, że ile osób byśmy zapytali, tyle mielibyśmy odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że Wałbrzych wciąż jest dla szerszej społeczności chyba miastem mimo wszystko pod jakimś kątem być może nieodkryty. Być może jest miejscem ze skomplikowaną historią, która łączy w sobie pewne skrajności, ale i w swojej tkance, czy to społecznej, czy to urbanistycznej, te sprzeczności i trudną historię prezentuje, więc mamy taką różnorodność plenerów, czy naturalnych, czy urbanistycznych, że to powoduje, że jest to miejsce po prostu atrakcyjne, bo no oczywiście to jest kalka i pewny slogan, że dla każdego coś się znajdzie, ale myślę, że w tym wypadku jak najbardziej w pełni zasłużone.
1: Wspomniałeś o aktorach i o gościach, których będą mogli mieszkańcy Wałbrzycha zobaczyć. Czy filmowy Wałbrzych, ten projekt, cieszy się popularnością? Mieszkańcy z chęcią biorą udział w takich wydarzeniach?
2: Tak, i to widać po frekwencji choćby na spotkaniach z ludźmi kina. Nie tak dawno wystartowaliśmy także z seansami plenerowymi. Za nami pierwsze takie spotkanie na terenie Starej Kopalni, gdzie we współpracy właśnie z Starą Kopalnią, Dolnośląskim Centrum Filmowym i Miastem Wałbrzych zaprezentowaliśmy szerszej publiczności film Papusza. Myślę, że tutaj znowu każdy znajduje pewną aktywność dla siebie. Miłośnicy spaceru i pędzenia czasu na świeżym powietrzu mieli możliwość skorzystania z tych spacerów i one przez cały czas trwania tych czterech edycji cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem i pojawiały się osoby tak naprawdę z całej Polski, które na wieść o tym, że można taki spacer, filmowy spacer po Wałbrzychu odbyć, specjalnie przyjeżdżały w konkretnym terminie do naszego miasta. Więc tak, myślę, że każdy, kto przyjdzie, może się przekonać na własne oczy, że te wydarzenia w ramach filmowego Wałbrzycha cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
1: Jak chcielibyście, żeby ten projekt się rozwijał?
2: Myślę, że każdy trzyma kciuki za to, żeby ten Wałbrzych jak najczęściej stawał się przestrzenią dla kręcenia kolejnych filmów, bowiem no choćby w tym roku mieliśmy doskonały przykład pod oknami biblioteki, gdzie Paweł Pawlikowski kręcił swój najnowszy film i przez kilka dni mogliśmy na własnej skórze tak naprawdę odczuć, czym ten filmowy Wałbrzych de facto w praktyce jest. Natomiast no, chcielibyśmy, aby Wałbrzych się utrwalił właśnie w świadomości i mieszkańców Wałbrzycha, naszego miasta, ale i w świadomości Polaków, że jest to miasto bogate pod kątem turystycznym, plenerowym, ale i zerwać dzięki temu z pewną łatką miasta brudnego, upadłego, mało interesującego.
1: Wspomniałeś o tym filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To jakbyś opowiedział swoje wrażenia, jak widziałeś, jak kręcą tutaj film pod oknami. No jest to nietypowe wydarzenie.
2: Jest to na pewno duże przedsięwzięcie pod kątem logistycznym. Widzieliśmy tak naprawdę i ze swoich okien my jako zainteresowani sąsiedzi, że no jest to tak naprawdę bardzo wymagająca praca pod kątem spięcia tego wszystkiego ze sobą, tak? Od statystów, przez zabezpieczenie przestrzeni, w którym ten film był kręcony, po realizację samych ujęć. No myślę, że też osoby, która z mojego punktu, jako osoby, która tym filmem jest zainteresowana także pod kątem technicznym, była to czysta przyjemność, aby chociaż tak kątem oka móc przyjrzeć się gdzieś tej pracy filmowców na planie.
1: To jakie sceny, w którym momencie filmu pojawiły się?
3: W jednym momencie mamy wnętrze Kościoła Zbawiciela, gdzie mamy jedno ujęcie, to jest pełen kościół, wypełniony wszystkie balkony, co jest rzadkością, żeby wszystkie balkony były wypełnione, więc też to jest niesamowite zobaczyć takie wnętrze właśnie z taką ilością osób. A drugie jest zupełnie inne ujęcie. Drugie jest to pusty kościół, gdzie jest tylko główna bohaterka, więc też dodatkowo to robi wrażenie zobaczyć właśnie z kolei w drugą stronę, tak? Czyli samo wnętrze i tą samotność jednostki w tym kościele. Wiadomo, że ten kościół nie gra sam siebie, tak? Jest to zupełnie inny kościół, ale myślę, że to wnętrze zaprojektowane przez Lancansa idealnie właśnie tutaj w tym filmie zagrało.
1: Czy znacie osoby, które statystowały w filmie?
3: Takie osoby się nie ujawniły, ponieważ przy filmowych spacerach się zdarzało, że ktoś tam się ujawniał, czy chociażby Agnieszki Holland, Julia wraca do domu, mieliśmy taki przypadek, że ktoś się ujawnił, ale tutaj akurat jeszcze nie. Wiem tylko, że tu jeśli chodzi o nabór statystów, to było bardzo, bardzo drobiazgowe i czasochłonne, chyba 3 miesiące przed zdjęciami tutaj u nas ci statyści byli poszukiwani ze względu na to, że musieli być bardzo naturalni. Zero jakichkolwiek dodatków współczesnych, a już nie mówiąc o operacjach plastycznych, tak? Ale nawet jakiś permanentny makijaż czy tatuaże, to wszystko odpadało. Ci ludzie, którzy się zgłaszali, musieli być bardzo naturalni, żeby jak najbliżej epoki po prostu potem być.
1: To co nas czeka w ramach projektu filmowy Wałbrzych?
2: Tylko w najbliższych tygodniach przed nami jeszcze kolejne spotkania w ramach kina plenerowego na Starej Kopalni 22 sierpnia, gdzie także w soboty spotkamy się przy okazji oglądania filmów DAS i Interior. Natomiast we wrześniu powrócimy do spotkań z ludźmi kina, bo będzie to chociażby spotkanie z Renatą Dancewicz, ale także i coś dla ludzi, którzy kochają dyskutować i kochają filmy, bowiem przed nami także dyskusyjny klub filmowy w multimedialnej filii bibliotecznej, a pretekstem do rozmowy, czy właściwie głównym powodem, dla którego spotkamy się, będzie film sztuczki.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Wałbrzych od lat właśnie pojawia się na tym ekranie. Co sprawia, że tutaj przyjeżdżają filmowcy według Pani?
2: Powody są bardzo różne. Między innymi to, że część Wałbrzycha to jest gotowy plan filmowy dla filmów historycznych. No niestety zdewastowana infrastruktura gdzieś tak powoduje, że no nie trzeba już nic robić, żeby był 45. rok na ekranie, czy chociażby też jak ulica Pankiewicza 56. w Pradze, więc to z jednej strony na pewno koszty, tak, wiadomo, produkcji filmowych są spore, to trochę obniża, ale też często jest to ekranizacja na przykład powieści, które się dzieją w Wałbrzychu, więc trudno by było, żeby nakręcić gdzieś indziej niż poza tym miastem, tak? Jak chociażby Panna Nikt czy Ciemno prawie noc, no wiadomo, tak? Więc to już samo przez się. Musimy jeszcze też pamiętać o Zamku Książ i okolicach Zamku Książ, który jest teraz w obrębie miasta, więc tu są też jeszcze inne też powody, chociażby filmy kostiumowe, więc to też na pewno przyciąga. No i też okolice Zamku Książ, chociażby Stadni na koni, więc jeżeli jest to w temacie filmu, już gotowy plener jest, tak?
1: Jakie filmy i seriale najmocniej się wpisały w plan filmowy Wałbrzychu, w historię miasta?
2: Myślę, że możemy zacząć od tego ostatniego, tak? Czyli Ojczyzna, chociaż to nie był ostatni film kręcony w Wałbrzychu, ale teraz bardzo głośny. Więc tak, to jest film, gdzie mieszkańcy tym żyją, cieszą się i w ogóle tak, są bardzo zadowoleni, że to tak wybrzmiewa. Chociaż tam są, no ja tak jak mówię, niewielkie ujęcia, ale zawsze, tak? Dokładnie, więc to na pewno. No, jeśli chodzi o samym Wałbrzychu kręcone filmy, to na przykład Agnieszka Holland, Julia wraca do domu, tym bardziej, że to było centrum Wałbrzycha, więc tym bardziej to gdzieś się wpisało. Ale to są też seriale, chociażby Infamia, która bardzo mocno zaangażowała społeczność romską, naszą wałbrzyską, więc to też na pewno jest bardzo mocno gdzieś odciśnięte. No i też filmy, które były kręcone w Zamku Książ, tak, czyli chociażby też, właśnie już mówiłam o ekranizacjach, chociażby Twierdza Szyfrów, ale i te wcześniejsze, Hrabina Kozel na przykład, która no, z takim filmem, czy serial, bo to był jedno i drugie było gdzieś głęboko właśnie też w świadomości gdzieś mieszkańców na pewno odciśnięte.
1: Pani ulubione?
2: To jest tak trudno powiedzieć, jeśli chodzi o ulubione. To się na pewno zmienia. Moim ostatnim odkryciem jest film Droga Molly. Film niemieckiej reżyserki, ale się dzieje w Irlandii, się dzieje w Polsce, gdzie ujęło mnie to, że faktycznie jest tam, owszem, to jest ten brzydki Wałbrzych, ale to był taki zamiar tej reżyserki, żeby tak przedstawić, ale konsekwencja w przedstawieniu i ilość plenerów po prostu zaskoczyła mnie w tym filmie, jeśli chodzi o wałbrzyskie. Wiadomo, są te takie sztandarowe sztuczki, komornik, tak, to wiadomo, te filmy na pewno. No tak samo też odkrywam nową Infamię, tym bardziej, że tam czasami trudno się dopatrzeć, gdzie to było, bo są takie szczegóły, więc tym bardziej to zachęca do ponownego obejrzenia.
1: Jednym z tutaj pomysłów na zwiedzanie są spacery filmowe. Jak one powstały i jak wyglądają?
2: Sam pomysł spaceru filmowego powstał już parę lat temu, kiedy realizowaliśmy kolejny tydzień z regionem, nasz sztandarowy taki cykl wydarzeń mamy w październiku i właśnie był taki filmowy region. W związku z tym, kiedy padł pomysł na projekt filmowy Wałbrzych, oczywiście było wiadomo, że odświeżymy taki spacer. Mówię o odświeżeniu dlatego, że no właśnie, są nowe filmy kręcone, już chociażby teraz wiemy, że trzeba będzie dołożyć kolejny punkt, bo w kwietniu był kolejny film kręcony, który będzie na jesieni na ekranach, czyli Dzięcioł Violetta, o Violecie Villas, więc to się ciągle zmienia, to ciągle żyje, a poza tym też zdobywamy nowe informacje, jak chociażby dzięki temu projektowi, dzięki spotkaniom właśnie z ludźmi na tych spacerach, dowiedzieliśmy się o kolejnym kinie, które było po wojnie tutaj w Wałbrzychu, więc to tak mówię, ciągle się uzupełnia. Zawęziliśmy tylko obszar do samego Śródmieścia, dlatego że Wałbrzych ze względu na ukształtowanie terenu jest tak rozciągnięty, że to musielibyśmy, nie wiem, przejażdżkę rowerową zrobić chociażby, tak, czy autobusową po Wałbrzychu, żeby tak więcej tych plenerów, ale samo Śródmieście też bardzo dużo oferuje, bo to są nie tylko plenery filmowe, to są miejsca, gdzie wyświetlano filmy, czyli i w Waldenburgu, i w Wałbrzychu. To są też dwa miejsca, w których mieszkali, żyli kompozytorzy filmowi. Także też dla niektórych to jest taka nowość, że też Krzysimir Dębski i Krzysztof Komeda są związani z Wałbrzychem. Także zawsze jakiś taki dodatkowy smaczek wychodzi na tych spacerach.
1: Kto bierze udział w tych spacerach?
2: Z jednej strony to są Wałbrzyszanie, którzy na przykład pamiętają konkretne filmy, chcą sobie to gdzieś zweryfikować, jak to jest w przestrzeni. Albo Wałbrzyszanie, którzy właśnie pamiętają te kina, te miejsca, do których chodzili na seansy, ale też osoby z Polski. Miałam takie na pierwszym spacerze trzy panie, które zaplanowały sobie, że w tym roku odwiedzą Wałbrzych. Kiedy zobaczyły, że jest filmowy Wałbrzych, specjalnie w tym terminie przyjechały do Wałbrzycha na chyba 2 albo 3 dni, żeby właśnie wziąć udział w takim spacerze. Więc to pokazuje, że też osoby z Polski oglądają filmy z Wałbrzychem, czy wałbrzyskie filmy, jak mówimy to w skrócie, i są zainteresowane to potem zweryfikować też w plenerze.
1: Jakieś ciekawostki podczas tych spacerów osoby mówią?
2: Oj tak, tak. Ujawniają się osoby, które brały udział w filmach, tak jako statyści, więc są w stanie też dodatkowo coś dopowiedzieć. Miałam taką panią, która brała udział właśnie w filmie Julia wraca do domu. Tam jest taka scena na właśnie ulicy Kopernika i ta pani właśnie była w stanie właśnie powiedzieć, że tak, to się zgadza, że to był taki tłum i tak dalej, więc też dodatkowo opowiedziała też parę rzeczy. No wiadomo też, że jeżeli ktoś pamięta jakieś kino, to też jest w stanie dopowiedzieć pewne też rzeczy, które nie zawsze się gdzieś przewijają, czy to w książkach, czy też w internecie, jak chociażby tak wrażenia z jakichś seansów, na przykład kino Polonia, które podobno było, się okazuje, ulubione miejscem na Wagary, dlatego, że miało seansę przed południem. W związku z tym, tak, jeśli ktoś chciał się urwać ze szkoły, to szedł do kina Polonia, czyli teraz mamy tam, gdzie jest Filharmonia.
1: A ze starszych filmów? Jakieś ciekawostki, takie filmy?

0: lata między 70 a 80 to głównie książ jednak mimo wszystko. Tutaj ekipy filmowe to już lata 90 i współczesnie, więc te starsze filmy tak się mniej gdzieś tam zakodowały w pamięci.
1: Ile trwa taki spacer?
0: Powiem tak, zależy od uczestników, ponieważ jeżeli są uczestnicy bardzo aktywnie biorący udział, to tak do półtorej godziny. Natomiast no tak przewidujemy zawsze je tak godzina 15. Natomiast półtora godzina, nawet godzina 40 to w momencie, kiedy też bardzo aktywnie biorą udział sami uczestnicy i sporo opowiadają wtedy też, tak? Albo też jest miejsce, gdzie trzeba coś dopowiedzieć, bo zainteresowało, czy jak chociażby też osoby na przykład kompozytorów filmowych, tak? Niekoniecznie się okazuje są znani.
1: Zapisy?
0: Znaczy tak, spacery są już poza nami. W maju i w czerwcu były. To były 4 spacery, ale niekoniecznie to jest niepowiedziane, że kiedyś nie wrócimy do tych spacerów, dlatego to ciągle jest aktualizowane, to ciągle gdzieś coś dochodzi, tak? Będzie nowy mural poświęcony pannie Nikt w związku z rokiem Andrzeja Wajdy.
1: Jak już dotknęłyśmy tematu murali, jest ich całkiem sporo w Wałbrzychu. Z jakich okazji one powstawały?
0: Bardzo różnie. To są bardzo różne realizacje. Mamy jeden fantastyczny mural, gdzie mieszkańcy przynosili zdjęcia swoich pupili, psów, kotów i nie tylko. Te wizerunki są utrwalone na tym muralu. Sportowcy, no ale wiadomo, filmowe, tak? I tych będzie coraz więcej. Na razie mamy 2, poświęcone Akademii pana Kleksa i filmowi sztuczki. Natomiast właśnie będzie jeszcze teraz panna Nikt i mamy nadzieję, że tych murali będzie więcej.
1: Tak. Wspomniała pani o tych miejscach, które są cały czas odkrywane właśnie przez was. Czy będą powstawały jakieś może tablice pamięci albo szlaki, w których będzie można wziąć udział i wybrać się właśnie po takim Wałbrzychu?
0: Czy na pewno w takim samodzielnym zwiedzaniu pomoże filmowa mapa Wałbrzycha, dlatego że ona obejmuje cały Wałbrzych łącznie z Zamkiem Książ. Więc tam jest mnóstwo i filmów, i miejsc, gdzie były też seanse filmowe od początków praktycznie, co nam się gdzieś tam udało znaleźć, czyli od przełomu XIX-XX wieku, kiedy to w gospodach czy w restauracjach hotelowych były wyświetlane filmy. No i właśnie też murale, tak? Także to na pewno też taka mapa, myślę, że jest o tyle atrakcyjniejsza niż gotowe szlaki, ponieważ pozwala na swobodniejsze korzystanie właśnie z tego i zapoznawanie się też, czy właśnie z plenerami filmowymi, czy z miejscami, gdzie filmy były właśnie wyświetlane. Daje tak jak też mówiłam, Wałbrzych jest bardzo rozciągnięty, ma takie położenie, że tutaj trudno spacerem obejść to wszystko. W związku z tym myślę, że to tak nawet na taki kilkudniowy pobyt w Wałbrzychu można sobie spokojnie wtedy rozplanować, dokładając te atrakcje właśnie też Wałbrzycha, wplatając to właśnie w filmową mapę.
1: Jakie znaczenie mają właśnie takie inicjatywy dla budowania tej lokalnej tożsamości lokalnej społeczności i oczywiście promocji miasta Wałbrzych?
0: Tak jak już też kolega mówił, po pierwsze to jest też pokazywanie tego wizerunku Wałbrzycha, który może być atrakcyjny. Czyli kolejna strona taka atrakcyjniejsza, kolejna odsłona Wałbrzycha, który może stać się właśnie powodem przyjazdu, chociażby po to, żeby odkrywać te plenery filmowe. Nie ukrywam, nie zawsze tak ciekawe, tak? Ale to też można w tym momencie się zgłębić, dlaczego reżyser tak, a nie inaczej sfilmował Wałbrzych, dlaczego tak, a nie inaczej pokazał. Albo odkrywać Wałbrzych właśnie w tych filmach, gdzie zagrał inne miasta. Więc to też jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o samych mieszkańców, widać taki powód trochę to dumy powoli, że nasze miasto było miejscem kręcenia tylu filmów, czasami przez naprawdę reżyserów, którzy no, są wymieniani w czołówce światowej, tak? Czy Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, tak? Więc teraz mamy Pawła Pawlikowskiego chociażby, więc no, tym filmem naprawdę teraz bardzo żyją mieszkańcy i jak był teraz festiwal w Cannes w maju, no to na bieżąco było śledzone, czy jakaś nagroda tu nie wpadła i tak dalej, tak, jak ten nasz film, już jest tak mówione, tak, tutaj został odebrany na forum międzynarodowym, więc tak, to jest na pewno coś, co też buduje pamięć, bo chociażby kiedy właśnie było to spotkanie z panem Lechem Molińskim, a propos kin, czy jak robimy spacer, gdzie jest mowa o tych miejscach, gdzie były wyświetlane filmy, to pojawiają się niesamowite historie niekiedy właśnie związane z tym, że w tym kinie było tak i tak, że na przykład w środku seansu nagle było szuflowanie do pieca,

0: no bo takie było ogrzewanie, tak? I trzeba było dołożyć, żeby no, widzowie nie zmarzli, tak? W tym momencie, więc chociażby takie smaczki gdzieś tam wychodzą.
1: Gdyby ktoś po raz pierwszy przyjechał do Wałbrzycha i chciałby zwiedzić miasto szlakiem filmowym, to od czego miałby zacząć?
0: Ojej, bardzo trudne pytanie. Myślę, że chyba punkt wyjścia mógłby być film, który był obejrzany, tak, i poszukiwanie tych plenerów, albo, tak jak mówię, kompozytorzy filmowi, tak, którzy tutaj, czy się urodzili jak Krzysztof Rydzemski, czy mieszkali jak właśnie Krzysztof Komenda-Trzciński, to może być, ja myślę, właśnie też może być mural, tak, też chociażby, bo to widać, tak, więc też to może być taki punkt zaczepienia i punkt właśnie startu do dalszego zwiedzania. Tak jak mówię, filmowa mapa Wałbrzycha na pewno też sporo podpowie i ułatwi.
1: Dlaczego do Was warto przyjechać?
0: Po pierwsze, żeby samemu się przekonać, że ten Wałbrzych jest atrakcyjny. Jest atrakcyjny pod bardzo wieloma względami. Mamy tutaj wiele zabytków. Pomijam Zamek Książ, który sam w sobie, tak? Ale on jest na obrzeżach Wałbrzycha. Ale mamy wiele, jeżeli ktoś na przykład interesuje modernizmem, mamy naprawdę niesamowitą ilość zabytków właśnie, jeśli chodzi o ten styl architektoniczny. Można też przyjechać po to, żeby zobaczyć, że Wałbrzych jest zielonym miastem. Mamy jako jedyne miasto właściwie w Europie, jedyne schronisko i park górski w centrum miasta, więc mało kto o tym wie. Mamy mnóstwo szlaków turystycznych i w samym Wałbrzychu, dookoła Wałbrzycha, szlaków rowerowych. Mamy szlaki konne, więc jeżeli ktoś preferuje tego typu turystykę, proszę bardzo, też mamy. Szlaki tematyczne, więc tego jest bardzo dużo. Warto też przyjechać do Wałbrzycha, żeby trochę zwolnić. To nie jest miasto, gdzie się pędzi. Tym bardziej, tak jak mówię, miasto jest bardzo rozciągnięte. Takie mamy też wynikające nie tylko z historii, ale też ukształtowania geologicznego. Teraz właśnie ukształtowanie miasta, że tutaj wszędzie gdzieś trzeba się wybrać, tak? Więc też troszeczkę wolniej, na spokojnie. Można spacerowo, można przejechać się autobusem, bo mamy też dobrze skomunikowane zabytki. Przejechać się rowerem, więc po tych powodów jest mnóstwo. Także naprawdę zapraszamy.
1: Gośćmi Radia Rodzina był Rafał Bijak oraz Sława Janiszewska z Biblioteki pod Atlantami. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Kargol, podejdź do płota.
2: A na co?
1: Podejdź, jak ja podchodzę.
3: Podążając filmowym szlakiem po Dolnym Śląsku, Radio Rodzina trafiło do, myślę, bardzo ważnego miejsca dla polskiej komedii, do Dobrzykowic. Z nami jest kustosz tego miejsca.
4: Jerzy Dalecki. Znajdujecie się rzeczywiście na podwórku filmowym Kargulowym. W tym miejscu była realizacja m.in. trylogii pana Chęcińskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Dlaczego mówię o podwórku, a nie mówię o domu jako domu, bo... Dom ogólnie nie był wynajmowany na potrzeby realizacji trylogii pana Chęcińskiego. Tak naprawdę podwórka były wynajmowane. Podwórko, na którym jesteśmy, czyli filmowe podwórko Kargulowe oraz za moimi plecami podwórko Pawlakowe. Wszystkie sceny podwórkowe oraz część scen realizowanych w pomieszczeniach gospodarczych były realizowane u nas. Natomiast sceny domowe, ani w domu, nazwijmy to Kargulowym, oraz w domu, nazwijmy to Pawlakowym, nie były kręcone tutaj. Wszystkie sceny wewnątrz pomieszczeń były realizowane w atelier filmowym. Tam były przygotowywane scenografie i tam były realizowane podwórka.
3: To się stało, że to właśnie tutaj te dwa podwórka stały się bohaterami tej, myślę, dobrze znanej nam wszystkim komedii.
4: Założeniem reżysera i scenarzysty było to, że plenerem, podczas którego się będzie toczyć opowieść o tych dwóch rodzinach, będą dwa domy skierowane wejściami do siebie i połączone stodołami. To było jakby główne zamierzenie. Takie zabudowania były szukane i były propozycje co najmniej dwóch, przynajmniej z tego co ja wiem, co najmniej dwóch zabudowań, ale w okolicy Kłodzka. Tutaj propozycja została złożona mojemu dziadkowi i właścicielowi sąsiedniego domu na to, żeby nakręcić, ponieważ spodobały im się podwórka i ułożenie domów. I dziadkowie, mój dziadek, zgodził się na realizację filmu. A domy skierowane wejściami do siebie, my tak podejrzewamy, że czy nawet patrząc na historię filmu i to, co jest w filmie opowiedziane, po to, żeby oni się, te dwie rodziny się szybko nienawidziły i się kochały. I dzięki usytuowaniu dwóch wejść naprzeciwko siebie, można było to ująć i zrealizować.
3: Za pana plecami widzimy płot. Oryginalny?
4: Nie, płotu oryginalnego nie ma. Płot by musiał mieć 70 prawie lat. No może nie 70, ale grubo ponad 50. Nie, granica działki w tym miejscu była, gdzie jest płot. Płotu oryginalnego nie ma. Przynajmniej u mnie. U sąsiada filmowego Pawlaka w ten sposób jest jedno przęsło oryginalne oraz jedno oryginalne przęsło jest w muzeum w Lubomierzu. Ja mam zrobioną tylko replikę płotu i mam jedną oryginalną sztachetę, która... Replika płotu stoi na podwórku, na którym wiszą garnki, tak żeby przypominały jedną z ciekawszych scen, która była kręcona podczas trylogii.
5: Uch, ty konusie pies! Konusie? Uciekaj! Teraz na ciebie wystarczy ścież! Ty! Masz!

0: Czyś ty zdurniał, stary? Gdzie ja teraz takie garki dostanę?
1: Nowiuśkie koszuli.
2: Powiedzieliśmy na początku, że jest pan kustoszem tego miejsca. To znaczy, że pielęgnujecie tutaj pamięć o tym.
3: Tak, staramy się pielęgnować, dlatego że państwo przyjeżdżacie. Państwo jako osoby chcące zobaczyć to miejsce przyjeżdżacie tutaj no 26 lat już. Najpierw ojciec mieszkał tutaj i on z uwagi jeszcze na to, że jego pochodzenie również, jego korzenie były w tym miejscu, skąd przybyły dwie filmowe rodziny, czyli jeszcze z Zabuga, i bardzo lubił to miejsce i lubił państwa przyjmować. Ja z uwagi na to, że też lubię to miejsce i jakby z siły rozpędu też państwo jesteście tutaj przyjmowani. Wielu was przyjeżdża i wiele osób, które tu przyjeżdża z dużą nostalgią i z dużymi wspomnieniami opowiada o filmie i o wrażeniach, jakie on im przyniósł kiedyś i jakie przynosi w dniu dzisiejszym. Był okres, kiedy tworzyliśmy tu Izbę Pamięci z żoną. Często oglądaliśmy ten film nie dla fabuły i nie dla oglądania filmu, tylko oglądania drugiego planu, żeby ewentualnie wynaleźć rzeczy, które być może jeszcze w domu są, które bezpośrednio brały udział w filmie.
2: Udało się takie rzeczy wynaleźć?
3: Tak, co najmniej jedną rzecz się udało wynaleźć, to jest kawałek zastawy stołowej, która brała udział w weselu. Jest taka scena dosyć charakterystyczna, kiedy Pawlak dowiedział się, że nie będzie ślubu kościelnego, posprzątał stoły i Kargul siedzi zmartwiony nad stołem, właśnie nad talerzem. Dosyć charakterystyczny talerz z różyczkami i tak naprawdę to jest taka rzecz, która została. Drugą rzeczą być może jest sierp, choć sierpów jest parę w Polsce. Wiele osób twierdzi, że ma swoje sierpy. No, ja uważam, że ten sierp, który my mamy, jest sierpem tym, który rzeczywiście grał w filmie, i jeszcze na pewno pług, ponieważ pług otrzymałem od rodziny parę lat temu, u której ta scena, czyli orania na trzy palce, była realizowana pod łodzią, z uwagi na to, że tam były znalezione zabudowania przypominające zabudowania zaburzańskie.
4: Ej, ty! Zaraza ty! Czep moja krzywda tobie bokiem wylazła! Ty! A no! Poszła na swoje, ty!
3: Izba Pamięci jest cały czas, jest tworzona ze względu na to, że państwo tu przyjeżdżacie, po to, żeby można było wejść do takiego pomieszczenia, przypomnieć sobie, jak to być może wyglądało u naszych dziadków, jak to mogło wyglądać w momencie, kiedy rodziny zaburzańskie przyjeżdżały na ziemię odzyskane. Nie tylko na Dolny Śląsk oczywiście, ponieważ Dolny Śląsk był jednym z miejsc dzieci, gdzie te rodziny przyjeżdżały. Przyjeżdżały wiele miejsc, ale ta izba jest tak ucharakteryzowana, żeby można było się troszeczkę w czasie cofnąć.
2: Weszliśmy do Izby Pamięci. Opowiedzmy, co tutaj możemy znaleźć.
3: Na pewno zdjęcia możemy znaleźć. Zdjęcia, kadry z filmów. Dosyć ciekawymi zdjęciami są zdjęcia, jak wyglądały te dwa zabudowania, te dwie posesje w momencie, kiedy filmowcy przyjechali i próbowali podjąć decyzję, że ta trylogia będzie realizowana w tym miejscu. Te zdjęcia pokazują, jak rzeczywiście podwórka wyglądały, że nie trzeba było ich w żaden sposób charakteryzować. Podwórka, które są w filmie, są podwórkami, były podwórkami w 100% autentycznymi. Jedynymi rzeczami, które były potrzebne do charakteryzacji, to było albo wóz był na podwórku, albo go nie było. Albo mockarnia była, albo jej nie było. Tak? A same podwórka uważam, że to są jedne z fajniejszych zdjęć i cenniejszych, bo naprawdę pokazują autentyczność tego miejsca. Z ciekawych rzeczy na pewno są wszystkie trzy umowy. Umowy na każdą z części realizowanych tutaj. Trylogii, sierp. Choć mówię, no z sierpem pewności stuprocentowej co do tego, że ten sierp jest tym sierpem, który grał w filmie, nie ma. Nikt nie ściągał odcisków palców, nikt nie sprawdzał DNA, ale z uwagi na kształt tego sierpa, bo sierpy mają różne kształty i porównując go ze zdjęciami na planie filmowym, wygląda na to, że prawdopodobnie ten sierp był tym sierpem i jest tym sierpem, który brał udział w filmie.
2: Ja jeszcze chciałbym na chwilę do zdjęć powrócić. Widzimy też tutaj kolorowe zdjęcia, one również są wyjątkowe.
3: Tak, to są zdjęcia przekazane nam ze zbiorów prywatnych syna aktora, który grał Sołtysa. Okazało się, że podczas realizacji drugiego odcinka syn był na planie filmowym i robił własnym aparatem zdjęcia. Te zdjęcia zostały nam przekazane i pozwolono przez syna i pozwolono nam te zdjęcia eksponować. Jest parę zdjęć wyeksponowanych, są to zdjęcia tak naprawdę z zapleców, nie pokazujące kadrów filmowych, a pokazujących bardziej przygotowania do zdjęć, czas nawet odpoczynku aktorów i reżysera. Jest taka dosyć ciekawa rzecz i na pewno tylko i wyłącznie u nas do oglądnięcia. Na pewno nikt inny tych zdjęć na tą chwilę nie ma, poza oczywiście autorem tych zdjęć.
4: Pawla! Widzisz? A mówię, żeby tylko głowę wsadzić, to cały przyleciesz. A ja się zaparł. Furtka by się przydała, Pawlak. Wstyd.
2: Tutaj jest też taka gablotka, możemy do niej podejść. I tutaj w pudełku widzimy coś równie szczególnego. Myślę, że fani będą pamiętali scenę, w której występuje Ziemia.
3: Tak, Ziemia jest dosyć istotna, ale tu trzeba by było chyba rozpocząć w ogóle historię od czegoś innego. Dlaczego w ogóle ta Ziemia? Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza część Samych Swoich, która nie miała się nazywać Sami Swoi, miała zupełnie inny tytuł, można to nawet zobaczyć na umowie pierwszej części, częściowo opowiada o losach dwóch rodzin, które rzeczywiście przybyły na Dolny Śląsk. Do dnia dzisiejszego zresztą te dwie rodziny mieszkają pod Lubinem. I na podstawie opowieści spisanej przez pana Mularczyka, opowieści jego wujka, pan Mularczyk wydał książkę i na podstawie tej książki w latach 60. został napisany scenariusz do słuchowiska radiowego. I słuchowisko radiowe miało tytuł I będzie święto. I na bazie tego słuchowiska radiowego oraz wspomnień spisanych przez pana Mularczyka, wujka, został napisany przez pana Mularczyka scenariusz do pierwszej części. A więc pierwsza część częściowo opowiada prawdziwe losy tych dwóch rodzin, które tutaj przybyły. I jedną z historii w pierwszej części jest to, że John przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych po ziemię. Ziemię Skróżewnik, czyli z miejscowości, z której oni przybyli. Tak naprawdę w 18 roku wycieczka, która została zorganizowana tutaj od nas z Dolnego Śląska, pojechała do Krużewnik i między innymi wtedy przywieźli między innymi nam taką ziemię. Taka ziemia również znajduje się w Muzeum Lubomierzu. Mamy certyfikację tej ziemi, więc ta ziemia krużewnicka, po którą John przyjechał, nie otrzymał jej oczywiście, bo ziemia została wsypana do grobu babci, ale my taką ziemię mamy i też się możemy nią pochwalić. To jest taka dosyć też ciekawa historia. Co ważne, drugi i trzeci odcinek już jest stuprocentową fikcją. Z uwagi na popularność pierwszego odcinka została podjęta decyzja o przygotowaniu scenariusza, zresztą też przez pana Mularczyka, jedna i druga część była przygotowywana. Został przygotowany scenariusz do dwóch kolejnych części.
2: Kilka lat temu miała miejsce premiera czwartej części, no i tutaj myślę, że wśród Polaków panują różne mieszane odczucia, żeby oglądać, może nie oglądać. Ta historia również jest historią opartą na faktach.
3: Tak, rzeczywiście ta historia, tak samo jak pierwsza część, o której wspomniałem wcześniej, w pierwszej części mówiłem o wspomnieniach wujka pana Mularczyka, tak samo czwarta część jest przygotowany scenariusz na podstawie wspomnień tegoż samego wujka, spisanych przez pana Mularczyka. Te wspomnienia dotyczą pobytu jeszcze na Kresach Wschodnich, czyli przed przybyciem tutaj w to miejsce. Co ciekawe, również pan Mularczyk, wtedy już blisko 90-letni człowiek, napisał scenariusz też do czwartej części. Więc do wszystkich czterech części związanych z Samymi Swoimi scenariusz jest pisany przez tą samą osobę. Co ciekawe, jedynym aktorem, który łączy te wszystkie cztery części, jest pani Ania Dymna, która w czwartej części również dostała rolę i ona tak naprawdę osobowo spina całą historię rodziny Karguli i Pawlaków.
0: Oj, Kazimierz! Kot w niewolę trafił! Na sznurku go pasą!
4: Nie będzie mi Kargul umowy lamał i siłą zmuszał kota do kolaboracji!
2: Macie tu jeszcze jedną szczególną pamiątkę, czyli plakat filmowy.
3: Tak, plakat filmowy. Plakatów filmowych było wiele z każdej z premier, każdego z odcinków. My akurat no, mamy wszystkie plakaty, po jednym z każdego odcinka, ale jeden jest dość dla nas cenny. Z uwagi na to, że jest to plakat z premiery samych swoich, z podpisami już dziś nieżyjących dwójki jednych z głównych aktorów oraz pana reżysera, pana Chęcińskiego. Aktorami, którzy są podpisani, jest pan Janeczek i pani Kuśnierska.
2: Na stole możemy dostrzec księgi pamiątkowe, jak nam tutaj powiedział pan wcześniej, chwilę temu, poza anteną. Tych ksiąg jest już sporo.
3: Tak, z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, że państwo przyjeżdżacie tu od 26 lat, dość szybko te księgi jakby weszły tutaj w nasze funkcjonowanie i te księgi są zapisane od wielu, wielu lat. Ta księga, która dzisiaj na stole leży, nie, może szósta, może siódma, one potwierdzają tylko zainteresowanie, ciągłe zainteresowanie osób, które tutaj przyjeżdżają, chcą to miejsce zobaczyć, pooddychać tym miejscem, powspominać. Tak, księgi są takie dość ciekawe.
4: Teraz prowadź.
1: No to idź pierwszy.
4: Twoje pole, pokaż drogę.
1: Gości przodem puszczam.
4: Myślę, że bać się będę. Zapamiętaj, miedza to święta rzecz.
2: Samo miejsce, poza tymi pamiątkami filmowymi, ono dosłownie przenosi nas w czasie.
3: Tak, ponieważ myślę, że w dużym stopniu dzięki mojej żonie i pomysłowi jej na to, jak to urządzić, jest to tak urządzone, żeby rzeczywiście cofnęło nas w czasie o jakieś co najmniej 50 lat. I meble są stare, i jakieś makaty na ścianach, i łóżko też stare, babcine. Tak, staraliśmy się to tak urządzić, żeby rzeczywiście nas troszeczkę w czasie cofnęło.
2: Gdy wyjdziemy przed Izbę Pamięci, widzimy wielkie drzwi do stodoły. Ta stodoła również wygląda bardzo znajomo, jakby z filmu. Czy ona również się tutaj znajdowała?
3: Tak, stodoła jak najbardziej się tutaj znajdowała. Tak jak na samym początku mówiłem o tym, że szukano pleneru dwóch domów z wejściami vis-a-vis oraz połączonych stodołami. Tak, ta stodoła była tutaj, łączyła dwa obejścia, czyli w stodole kargulowej, nazwijmy to, pierwszy raz Kargul z Pawlakiem godzą się na ziemiach odzyskanych. Co ważne, mówię, że pierwszy raz się godzą na ziemiach odzyskanych, ponieważ w czwartej części, o której wspomniałem wcześniej, można zobaczyć, że to nie były ich pierwsze kłótnie tutaj. Te kłótnie miały miejsce jeszcze w domach rodzinnych, gdzie się wychowywali. Oraz w mojej stodole między innymi był zaparkowany kombajn, który zabrał Zenek z pola po wejściu w szkodę kartoflową. Można przyjechać, aczkolwiek preferujemy, z uwagi na to, że ja nie na stałe tutaj jestem, preferuję kontakt telefoniczny, jest mój numer telefonu, jeżeli się wpiszę w internet w zagrodach samych swoich, czy tam zagroda Kargulowa, można mój numer telefonu znaleźć, preferuję kontakt telefoniczny i ewentualne umówienie się.
4: A ty co?
5: Oddaj konia, złodzieju!
4: Zgłupiał?
5: A gdzie ogiera schował?
4: Ukradli. Tete! Jak cię granatem podrzucę, to od razu go z góry zobaczysz.
5: Inaczej zaśpiewasz, jak siebie zaraz przed władzę zagonię.
4: I wstyd będzie, boś bez portek wyskoczył.
5: Gadaj, gdzie koń!
2: My dzisiaj skupiamy się na trylogii samych swoich, ale warto też przy okazji wspomnieć o twórczości reżysera, czyli Sylwestra Chęcińskiego. Ta historia opowiedziana tutaj na między innymi Kargulowym podwórku przeplata się również z historiami w innych jego obrazach.
3: Tak, w czasie, kiedy była kręcona druga część, czyli Nie ma mocnych, pan Chęciński był reżyserem serialu 8-odcinkowego Droga, w którym główną rolę grał pan Gołas. I u nas na naszym podwórku z aktorami, którzy grali w trylogii, został nakręcony 5. odcinek drogi. Uważam, że warto go oglądać właśnie z uwagi na historię, ponieważ są to historie, które przeplatają się, czyli piąty odcinek Drogi opowiada o historii, która jest zawarta w Nie ma mocnych.
2: A o co dokładnie chodzi, to nie zdradzamy. Praca domowa dla słuchaczy?
3: Tak, zdecydowanie praca domowa dla słuchaczy, po to, żeby namówić do oglądania starego, dobrego polskiego kina.
2: My gościliśmy dziś na podwórku filmowym Kargula, a także w Izbie Pamięci, poświęconej właśnie trylogii Sami Swoi. To oprowadził nas po nim kustosz tego miejsca, Jerzy Dalecki.
4: Kargul, podejdź na do płota.
6: A na co?
4: Podejdź, jak ja podchodzę.
7: Kto wcześnie wstaje, będzie musiał się ciepło ubrać. Jutro we Wrocławiu 9 stopni na termometrach i temperatura będzie rosnąć w ciągu dnia. Maksymalnie będzie tutaj jutro 21 stopni i podobnie na Dolnym Śląsku to będzie maksymalna temperatura w dniu jutrzejszym dla naszego województwa. Poranki też są coraz ciemniejsze. Kto wcześnie wstaje, ten wie.
8: Tu Radio Rodzina.

0: A teraz przyszedł moment na nasz obowiązkowy punkt programu i poranka, jak i popołudnia. Zapraszam teraz na kalendarium historyczne oraz kalendarium muzyczne. Zobaczymy, usłyszymy. Czasami o tym zapominam, że tylko słyszymy. Usłyszymy o tym, co się wydarzyło ciekawego w muzyce oraz co ciekawego wydarzyło się w ogóle na świecie i w Polsce, a właśnie jest związane z tą dzisiejszą datą, czyli z 23 sierpnia.
1: Dzień dobry, dziś jest 23 sierpnia. Do końca roku pozostaje 130 dni. W 1656 roku położono kamień węgielny pod budowę protestanckiego kościoła pokoju w Świdnicy, największej drewnianej barokowej świątyni w Europie. Obiekt od 2001 roku wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1948 roku powołano do istnienia Światową Radę Kościołów, ekumeniczna organizacja chrześcijańska założona w Amsterdamie. Siedzibą organizacji jest Genewa. W 1945 roku w jednej ze stołówek na wrocławskich Karłowicach uroczyście zapalono i poświęcono pierwszy płomień gazowy w tej dzielnicy, tym samym oficjalnie uruchamiając po raz pierwszy od zakończenia działań wojennych fragment przedwojennej instalacji gazowej. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Jest to międzynarodowe święto obchodzone 23 sierpnia, ustanowione przez Parlament Europejski w 2008 roku.

23 sierpnia 1947 roku urodził się Jerzy Satanowski, jeden z najwybitniejszych kompozytorów zajmujących się muzyką filmową, teatralną i telewizyjną. Komponował głównie muzykę do piosenek z tekstami Edwarda Stachury, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty

W 1912 roku urodził się Gene Kelly, aktor, tancerz i choreograf. To on zrewolucjonizował sposób ukazywania tańca na ekranie. Wyreżyserował film, który dziś uznawany jest za jeden z najbardziej pozytywnych w historii kina. Deszczowa piosenka, w której zagrał także główną rolę.

23 sierpnia 1986 roku jamajski wokalista Boris Bardiner wprowadził na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów singiel z utworem I Want

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym, nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Hi, we're ASO Base on Radio Regina.
1: Dni coraz krótsze, poranki coraz chłodniejsze i ciemniejsze. Jutro we Wrocławiu 9 stopni o poranku o godzinie 5. W ciągu dnia będzie ciepło do 21 stopni i to będzie maksymalna temperatura dla naszego województwa. W najbliższych dniach czeka nas ocieplenie, a opadów deszczu możemy spodziewać się w najbliższy weekend.
2: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
3: Reklama. Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

wciąż pamiętam czas, jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze.

0: Reklama.
1: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
6: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
1: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież zachęca wiernych, by w wierze nie ulegali przyzwyczajeniom, ale wracali do pytania, kim jest dla mnie Jezus. Papież modlił się dziś także m.in. za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, którzy zmagają się z epidemią eboli. Leon XIV pozdrowił dziś członków chóru prymasowskiego z Gniezna. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. W rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański Leon XIV nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus pyta uczniów, za kogo go uważają. Papież podkreślił, że to pytanie o fundamentalnym znaczeniu, które regularnie powinien stawiać sobie każdy wierzący.
2: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni.
3: Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasami w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy.
1: Z kolei po zakończonej modlitwie Ojciec Święty przypomniał m.in. o trudnym losie mieszkańców Afryki, nękanych chorobami i tragicznymi wypadkami.
3: W mojej modlitwie często wspominam Demokratyczną Republikę Konga, szczególnie z powodu szerzenia się epidemii eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam społeczność międzynarodową do podjęcia działań angażujących również wspólnoty lokalne w dzieło zapobiegania epidemii, aby ocalić wiele ludzkich istnień. Jestem również blisko mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy opłakują ofiary katastrofy w kopalni w Zamboje. Niech Pan przyjmie do siebie tych, którzy stracili życie i wspiera wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa na terenach górniczych.
1: W południowej modlitwie na placu Świętego Piotra wzięli dziś udział m.in. członkowie chóru prymasowskiego z Gniezna, którzy w tych dniach pielgrzymują do Rzymu.
2: Saluto con affetto tutti voi.
3: Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. Szczególnie serdecznie witam chór prymasowski archidiecezji gnieźnieńskiej z Polski.
4: Sytuacja wyjątkowa, sytuacja niespodziewana, szczególnie, że nic o tym nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że padną te słowa, że Ojciec Święty w ogóle wie, że jesteśmy na placu Świętego Piotra. Chór wyjątkowy, bo jedyny na świecie chór prymasowski, ale teraz już dowiedział się o nim cały świat.
5: Chór istnieje od ponad 110 lat, ale przedtem istniały kapele muzyczne, więc możemy policzyć, że właściwie z tymi kapelami, gdzie był też zespół wokalny, no to istniejemy już ponad 300 lat.
4: Trzeba podkreślić, że jesteśmy chórem bardzo rodzinnym. Są dwa małżeństwa, które poznały się w chórze. Są dzieci, które już zawsze mówimy, że są to nasze dzieci chóralne. Stąd taka wyjątkowo rodzinna atmosfera.
1: Mówią Barbara Nowicka-Cieślińska, jedna z chórzystek oraz dyrektor chóru, ksiądz dr Dariusz Sobczak.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

Tu Radio Rodzina.

czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz, gdzie zgubiłem tamten wiersz, chcę go zapamiętać, zanim odpłynie gdzieś, nim czas znów pozwoli.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

0: Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem, jak...

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa.

w nich zamyślone wrocławianki, na Szewskiej oczą i tramwają często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

kierunkowe. Może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi factis sumus, szepcze.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Niepojęcie pięknie witam w suplemencie do listy przebojów Muzyczne dary, ale nie sam, są z nami artyści i poproszę ich, aby państwa pozdrowili. A zatem zaczynam od Licy.
3: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów Muzycznych darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy Muzyczne dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów Muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów Muzyczne dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie listy Muzyczne dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów Muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy Muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów Muzyczne dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów Muzyczne dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
2: Jak pięknie pozdrowiła Natalia z Let Him Run, Natalia Sołtysek za chwilę zaśpiewa o poranku zmartwychwstania, właśnie przybliżając nam całe okoliczności od przyjścia Chrystusa na ziemię i wyzwolenia nas trzeciego dnia, w tym dniu trzecim zmartwychwstaniu, w promieniach zmartwychwstania, w sakramentach Kościoła, wykąpani w Chrystusie, idziemy śmiało w każdy dzień do naszego zmartwychwstania. O tym Natalia Sołtysek, słuchamy Let Him Run, a za chwilę będzie się działo, proszę państwa, będziemy w chmurach, będziemy bardzo wysoko i nisko zarazem też, bo będziemy się unosić i opadać. Dlaczego? Za chwilę wszystko się wyjaśni. Let Him Run, poranek.

0: Let Him Run. Natalia Sołtysyk na wokalu. Fantastyczna jakość nagrania. Oczywiście chodzi o i tekst, bo to najważniejsze, jest o zmartwychwstaniu, o tym, że można żyć każdego, nawet trzeba żyć każdego dnia sakramentami, które płyną od Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby w ogóle żyć. Chrystus mówi, jeśli nie będziesz spożywał ciała i krwi mojej, nie będziesz żył. Cytat z Jana 6. Zajrzyj do oryginału, to parafraza tego tekstu, ale rzeczywiście tak jest. Karmimy się Jego obecnością, Jego ciałem w Eucharystii. Przepięknie, Let Him Run. Szkoda tylko, że zespoły o tej jakości nie są prezentowane w mainstreamie, już nie mówiąc o innych stacjach. Wypadałoby jednak, żeby się przymierzyć w tym kierunku i zrobić im miejsce, zrobić im przestrzeń, żeby mogli wydawać płyty, grać koncerty i żyć z tego, bo Let Him Run nie mogło wydać płyty, bo nie mają na to środków. Myślę, że to jest spory wyrzut dla wielu, którzy stoją za i produkcją, i prezentacją tej produkcji. Let Him Run. Genialnie. Pozdrawiamy ich przeserdecznie na południu Polski, w górach. A teraz lecimy, jak już zapowiedziałem, w miejsce, które za chwilę mam nadzieję, że Państwo zgadną, gdzie jesteśmy. Gdzie my jesteśmy, drogi panie ratowniku?
1: To jest bardzo miłe środowisko pracy, są bardzo piękne widoki i w ogóle świat z góry wygląda zupełnie inaczej niż z dołu i jest może bardziej urokliwy właśnie dlatego, że jest taki dostępny jak na dłoni. Czy ja się czuję bliżej Boga w chmurach? W tych momentach, kiedy mam faktycznie czas właśnie na zastanowienie się, na jakąś kontemplację.
0: Mam nadzieję, że te walkie-talkie zdradziły Państwu okoliczności obecności. To oczywiście wnętrze samolotu, tudzież śmigłowca ratunkowego. To pan ratownik z nami, lekarz jednocześnie w jednej osobie, udzielający pomocy. To jest rzeczywiście potężna akcja miłosierdzia. Udzielanie pomocy w skrajnych przypadkach. Oni narażają swoje życie. Czy tak to jest?
1: Znajdujemy się teraz w samolocie sanitarnym. Samolotnictwo to jest statystycznie bardzo bezpieczny rodzaj transportu, natomiast lotnictwo sanitarne, a zwłaszcza takie misje śmigłowcowe, gdzie jesteśmy wzywani do zdarzeń, lądujemy w miejscach przygodnych, latamy w nocy, przy różnych warunkach atmosferycznych, nieraz są to warunki takie na granicy, polecimy, nie polecimy, może trzeba zawrócić. No to jest krótko mówiąc niebezpieczne. Mamy niebezpieczną pracę i zdarzyło mi się raz też modlić o szczęśliwy powrót z misji, bo no taka po prostu, taka nas zastała sytuacja nagle pogodowa. A mam tę świadomość, bo wypadki lotnicze się zdarzają i w naszej służbie mamy też takie przykre zdarzenie, które gdzieś cały czas tam odcisnęło piętno i to tkwi w nas. Mamy kolegów, którzy odeszli na wieczny dyżur w trakcie tej naszej służby i też myślę, że i za nich też się modlimy.
0: Tak, niebezpieczna służba, ale jakże ważna, jakże istotna, ratująca życie, nawet życie wieczne, bo zdarza się, że owi ratownicy zabiegają też o to, aby w sytuacjach skrajnych, gdzie no, widać wyraźnie, że człowiek po potężnym wypadku może odejść, zabiegają też o to, aby pojawił się kapłan, a nawet czasami sami starają się pomóc w tym względzie tym osobom, modląc się za nich na koronce. Zdarzył się chyba chrzest nawet w takiej sytuacji. Za chwilę Państwo wszystkiego się dowiedzą od naszego ratownika, bardzo dzielnego człowieka, lekarza lotniczego pogotowia ratunkowego. Zapytam go jeszcze, czy Eucharystia jest dla niego pomocą, czyli ten Jezus ratownik, który ratuje ratujących. Jak to jest, drogi panie ratowniku?
1: Eucharystia daje życie i ja jestem tego przykładem i świadkiem i korzystam z tego przywileju.
0: Z tego przywileju, słyszeli Państwo, Eucharystia to przywilej, nie obowiązek, przywilej. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Wcześniej na moment zajrzy do nas Muniek. Najpierw z piosenką, potem z krótkim świadectwem, a za chwilę wsiądziemy do samolotu. To było zaproszenie do samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego. To był wstęp, to było zaproszenie. A teraz Tilov, niewierny patrzy na krzyż. Muniek.

górze czaszki słychać głos. Niewierny Didymos, niewierny Didymos, niewierny Didymos. Trudno uwierzyć było im, 12 spośród nich. Przed krzyżem nie ucieknie nikt, bo

czaszki słychać głos. Niewierny Didymos, niewierny Didymos. Na górze czaszki słychać głos.

0: Tak. Szok. Rzeczywiście szok. To, co zrobił Chrystus na krzyżu, to jest potężny szok, ale jednocześnie najpotężniejsze zwycięstwo w najpotężniejszej bitwie, wojnie, jaka się kiedykolwiek rozegrała na ziemi. Chrystus Pan zwyciężył śmierć, szatana, całe zło, wszystkie grzechy. Zaniósł to w miejsce, gdzie dokonał absolutnej egzekucji zła, całkowicie oddzielił światło od ciemności i zmartwychwstał. Chrystus Pan naprawdę zmartwychwstał. A Tomasz Didymos doświadczył tego, rzeczywiście o Tomaszu tutaj była mowa. Muniek o ważnych sprawach śpiewa. Muniek, czemu ty o takich ważnych sprawach teraz śpiewasz? Powiedz nam.
1: O czym mam śpiewać? Po prostu o pierdołach, za przeproszeniem? Jeżeli już jestem na tej scenie, no to chciałbym coś ważnego ludziom powiedzieć. Jak byliśmy w więzieniu i graliśmy w Opole Lubelskim dwa koncerty, wyjdą mam nadzieję na DVD, wybrałem taki właśnie repertuar głównie, bo wiedziałem, że więzienie męskie, bardzo ciężkie, znaczy w sensie goście faceci po dużych wyrokach. Wiedziałem, że nie będzie tam pasował tam takie kawałki typu I Love You czy coś. Znaczy wybrałem taki materiał właśnie z Old Is Gold, tam utwór Bóg, oczywiście trochę hitów. Oni po prostu stali, tego słuchali, to było dla nich trochę inną masz perspektywę, jak siedzisz na przykład dożywocie albo 20 parę lat. I żeśmy o tym gadali. To nie tak, że po prostu... I dla nich ja nie byłem gościem, że ja coś kombinuję. Po prostu mówiłem, jakieś dla nich to było doświadczenie po prostu. I to nie byli studenci teologii, wiesz. Więc po prostu nie przesadzajmy z tym, po prostu, że wszystko musi być tak, że ludzie wszyscy musimy się zajmować głupotami. Po prostu ja nie wiem, że jestem jakimś filozofem, ale zawsze starałem się w tekstach coś powiedzieć. Dlaczego mam nie powiedzieć o Bogu, kiedy to jest w ogóle filar i podstawa w ogóle. Nawet twoi, jeżeli chcesz nawet to kontemplować w sposób jakiś na przykład w kontrze, to też możesz po prostu się zmagać z Bogiem, załóżmy z twoim własnym rozumieniem. Chrześcijaństwo to jest poważna podróż, a nie jakaś banalna, wiesz, dulszczyzna, którą ci proponuje media, którą pod pretekstem wolności, że nie wiem, przybijesz sobie, wiesz, narząd do drzewa i będziesz miał, wiesz, 80 milionów lajków, bo świat jest dzisiaj obrazkowy i taki, i bardzo po prostu zinfantylniał. A chrześcijaństwo w ogóle nie jest infantylne, jest podróżą dla poważnych wojowników generalnie. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z jakimś takim, wiesz, kościółkowym myśleniem, takim bla, bla, bla, ciepłe kluchy. Ten, kto tak myśli, to się myli.
0: Powiedz taką rzecz, Zygmunt, bo kiedyś zaśpiewałeś, właściwie wykrzyczałeś to do Boga. Patrząc teraz na ciebie, widzę no, jakąś taką bardzo wyraźną ewolucję duchową i to, że Pan Bóg słyszy i traktuje nas bardzo poważnie i na poważnie traktuje to, co my do Niego mówimy. Bo przecież wyśpiewałeś z ogromnym ogniem w głosie, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.
1: Można rozmawiać, ja już widocznie chciałem tak rozmawiać, bo ta piosenka powstała. Chciałem gdzieś moja dusza chciała wtedy tego chłopaka, co miał tam 30 par lat, jak pisałem Boga, w sensie tekst, bo muzyka jest kolegów, właśnie Pawła Nasimka, basisty. Pewnie pragnąłem tego, ale nie wiedziałem, że to jest możliwe, bo jak to stworzenie będzie ze stwórcą gadać. Trzeba się Boga bać, w jakiś sposób mieć tą synowską bojaźń. No bo tu jest gra o poważne rzeczy. No. Znaczy,
0: gra o wszystko.
1: Natomiast to nie są jakieś takie, jakieś żarty, wiesz, z rycin średniowiecznych. To przecież się dzieje tu i teraz. Przecież to wszystko, właściwie szatan ma takie same, takie, właściwie działa w ten sam sposób, jak w raju z Adasiem i Ewą. Ma bardzo proste działanie, a jednocześnie skuteczne. No i pokusa. No wiadomo, będzie zawsze. Tylko jak się zwrócisz, jak jest źle, trzeba gadać.
0: Do Boga i to im więcej, tym lepiej. Najlepiej w ciszy, to o czym mówiłeś przed chwilą, najlepiej też w sakramencie, bo wtedy dokonuje się taka przemiana dla nas zupełnie tajemnicza, a jednak się dokonuje, jak jesteśmy przy tym, że działa.
1: Na pewno
0: w
1: lepiej
0: każdej
1: jest
0: spowiedzi działa Jezus.
1: Lepiej jest być w stanie łaski uświęcającej. Mm. Problem jest, że często ludzie w ogóle nie przekroczyli jeszcze też tego tematu spowiedzi, bo jest klasyczna, no co, będę z jakimś księdzem rozmawiał. Trzeba sobie uświadomić, że rozmawiasz z Bogiem, nie? No,
0: dokładnie.
1: Ja też długo miałem barierę po prostu spowiedziową przez moje ego, moją pychę. Oczywiście ktoś, dużo ludzi nie przekroczyło tego jakby punktu spowiedzi, bo myślę, że to jest jakieś w ogóle... Ale to naprawdę oczyszcza, bo znam ludzi, którzy byli po po wielu, wielu latach. Ja byłem po 16 latach, to też pamiętam tą pierwszą. Te wstydliwe rzeczy nauczyłem się tutaj właśnie mówić. Znaczy, nie, jakby ze spowiedzi korzystam, jestem, sakrament spowiedzi mam od lat, nie wstydzę się chodzić do konfesjonału, że jestem jakiś tam młyniek czy ktoś. Natomiast ludzie się czasami wstydzą, boją się, jak już tak nagrzeszyliśmy, to się odwracają, bo myślą wtedy, że Bóg ich nie wysłucha, że dopiero jak się nawrócą, to wrócą do Niego, co jest błędem. Dlatego ja bym to co można tutaj zaapelować do słuchaczy, jak ktoś się naprawdę boi, to nie ma się czego bać, bo to znaczy po prostu, to nie jest tak, że jesteś godny, godna, żeby stanąć, że jakiś musi być, wiesz, świętobliwy, czy tylko, wiesz, rozmodlony na pokaz. Natomiast nie ma się co bać, bo takich zawodników szuka. Znaczy nie mówię, że tylko takich, tylko jak ty się czujesz niegodny, to jest kłamstwo. Po prostu kłamstwo, które nie wiem, co, bo może sobie sam wpoiłeś do głowy, może media, nie wiem, cokolwiek. Spróbuj, no. Po prostu warto, to jest jedyny możliwy lekarz duszy, no nie ma lekarzy innych, no generalnie. No.
0: A dusza jest tam kapsułą, która przynosi nas do życia.
1: Ośmielałbym. Mhm. Mówię ze swojego doświadczenia. Po prostu nie ma większego przyjaciela człowieka, no znaczy nie ma, no generalnie.
0: Nie ma większego przyjaciela człowieka. Myślę, że to znakomite podsumowanie tej części rozmowy.
1: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.

0: Tak, koncert we Wrocławiu. Pozdrawiamy serdecznie Wrocław przez Radio Rodzina. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy przez Radio Jasna Góra. Tutaj powstaje lista i suplement do listy Przeboj Muzyczne Dary. Radio Niepokalanów pięknie pozdrawiamy. Radio Via Rzeszów, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool i odbiorców naszego sygnału w systemie DAB+, na Pomorzu, w centrum Polski, w stolicy, na południu, na wschodzie, na zachodzie i wszystkich słuchaczy internetowych w kraju i za granicą. Pięknie pozdrawiamy. Drodzy Państwo, no to wsiadamy do samolotu z panem doktorem, który nam się przedstawi, już nas zapraszał, a teraz bardzo prosimy, by się nam pan przedstawił, zaprosił nas do samolotu.
1: Nazywam się Michał Sobczyk, jestem lekarzem lotniczego pogotowia ratunkowego. Znajdujemy się teraz w samolocie sanitarnym, samolocie, w którym pracujemy i każdego dnia służymy pacjentom na terenie Polski, ale również i za granicą. W tle słyszycie pewnie komunikację lotniczą. Samolot służy nam do przewożenia ciężko chorych pacjentów między szpitalami. Zazwyczaj jest to transport pacjenta z miejsca o niższej referencyjności do szpitala, który ma jakieś bardziej specjalistyczne możliwości leczenia danego stanu. To są pacjenci z ciężkimi oparzeniami, to są noworodki, to są pacjenci, którzy doznali amputacji urazowej, wymagają replantacji kończyn i wiele, wiele innych stanów. Również pacjenci, którzy potrzebują przeszczepu narządów. Zdarza nam się wozić też same narządy do przeszczepu oraz ekipy, takie zespoły transplantacyjne, czyli ekipy chirurgów i innego personelu, który bierze udział właśnie w takiej procedurze pobrania i donacji i wszczepienia narządów.

No trzeba zacząć od tego, że no modlę się po prostu w pracy. Nie, jak dostaję zgłoszenie, wylot do jakiejś misji i mam chwilę czasu, na to, no to po prostu no, modlę się, odmawiam różaniec, tak, czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, no to w zależności od pory dnia staram się trzymać ten rytm taki. Tych no, wyznaczonych modlitw tak w ciągu dnia i to mi bardzo pomaga. Zdarza się, że no, jak dolatuję na miejsce zdarzenia, był taki przypadek, że zostałem wezwany do wypadku, do upadku samolotu. Samolot wpadł do wody. Myśmy dotarli na miejsce, samolot jeszcze ciągle był w wodzie, tam służby próbowały ten samolot wydobyć tego poszkodowanego. Ta akcja bardzo się przedłużała, tam chyba około 40 minut cała ta akcja trwała, więc no cóż było robić w tym czasie? No po prostu siedzę i czekam, aż no, służby wydobędą poszkodowanego, żebym ja mógł zacząć w ogóle coś pracować. No to cóż, coś w takiej sytuacji można robić, tak? Jak nie, po prostu modlić się, nie wiem, za tego poszkodowanego, za jego rodzinę. I też mam takie poczucie, że to jest no, jedyna rzecz, którą mogę zrobić i że faktycznie realnie mogę pomóc w tej sytuacji pacjentowi. Nieraz jest tak, że już nic więcej nie mogę zaproponować. Nie, i to też było takie tego typu zdarzenie. No wreszcie, samolotnictwo to jest statystycznie bardzo bezpieczny rodzaj transportu, natomiast lotnictwo sanitarne, a zwłaszcza takie misje śmigłowcowe, gdzie jesteśmy wezwani do zdarzeń, lądujemy w miejscach przygodnych, latamy w nocy, przy różnych warunkach atmosferycznych, nieraz są to warunki takie no, na granicy, polecimy, nie polecimy, może trzeba zawrócić. No to jest krótko mówiąc niebezpieczne, mamy niebezpieczną pracę i zdarzyło mi się raz też modlić o szczęśliwy powrót z misji, bo no taka po prostu, taka nas zastała sytuacja nagle pogodowa, a mam tę świadomość, bo wypadki lotnicze się zdarzają i w naszej służbie mamy też takie przykre zdarzenie, które gdzieś cały czas tam odcisnęło piętno i to tkwi w nas. Mamy kolegów, którzy odeszli

wiesz, Eucharystia dla mnie jest takim no, niezbędnym elementem mojego życia od wielu, wielu lat. Myślę, że gdyby nie Eucharystia, to ja bym się tutaj w ogóle nie znajdował w tej chwili i nie mówił do was z tego miejsca. Ja no, głęboko wierzę, że to właśnie Pan Bóg tak mnie poprowadził w życiu, że znalazłem się w takiej roli. No i cieszę się, że mogę służyć właśnie pacjentom w takich warunkach jak ten samolot medyczny. Sama Eucharystia, wiesz, no to jest spotkanie, tak? To jest spotkanie no chyba człowieka z Panem Bogiem. Myślę, że jestem w takiej bardzo uprzywilejowanej sytuacji, że w zasadzie ta Eucharystia jest dostępna dla mnie no, każdego dnia. Nie mogę powiedzieć, że każdego dnia korzystam z tego przywileju, ale no, często korzystam z Eucharystii, z Komunii Świętej i odczuwam taką, wiesz, realną obecność Pana Boga w swoim życiu właśnie dzięki temu, że odnawiam to przymierze eucharystyczne Boga z człowiekiem w ten sposób.

nie czuję się tutaj kapłanem. Mam wielki szacunek do kapłanów, w ogóle do osób konsekrowanych. Nie czuję się w takiej roli. Jestem osobą świecką, na co dzień jestem w małżeństwie od 10 lat. Jestem ojcem, no to jest moje powołanie, które realizuję, ale faktycznie zdarza się, że sami pacjenci proszą o modlitwę, czy wymagają tego takiego wsparcia duchowego. No nie ukrywam, że w codziennej pracy zdarzają nam się sytuacje właśnie z pogranicza życia i śmierci, te takie graniczne momenty. Zdarzają się, że nasi pacjenci odchodzą i trzeba służyć w ten również sposób duchowy i pacjentom, ale też i ich bliskim. Może nie w tym samolocie, ale w śmigłowcu ratunkowym, w którym również pracuję, mam często taką właśnie taką sytuację. I wówczas zdarza się, że pacjenci po wypadkach czy przy jakichś mocnych nieszczęściach sami proszą o modlitwę. Zdarza mi się też, jeżeli dojdzie do śmierci, zdarza się, że rodzina prosi, żeby się modlić za tego człowieka. Zdarzyły mi się też takie sytuacje, to była w ogóle moja pierwsza misja w mojej pracy. Misja, czyli takie zadanie, które należało wykonać. Poleciałem właśnie śmigłowcem do wypadku drogowego, do potrącenia rowerzysty. Rowerzysta zmarł na miejscu. No myśmy wykonywali nasze czynności ratunkowe. Ja cały zaaferowany, no bo to pierwsza tego typu sytuacja w tej pracy. Odwracam się i nagle widzę, słuchajcie, nad swoim ramieniem człowieka w stroju biskupa. Okazało się, że biskup przejeżdżał gdzieś tam na wizytację między parafiami. Był wypadek, zatrzymał się i sam, prawda, podszedł, zapytał, czy może udzielić sakramentów. Zdarzają się właśnie osoby konsekrowane też przy takich wypadkach. Zdarzyło mi się dwukrotnie udzielić chrztu w sytuacji, kiedy dziecko umierało, dziecko, które nie było chrzczone. No to są takie właśnie chyba momenty, kiedy mogę troszkę wejść w tą rolę, ale nie czuję się tutaj jakoś szczególnie kompetentny. Przyznam, że za pierwszym razem, kiedy był ten chrzest potrzebny, to po prostu dzwoniłem do księdza.

księdza proboszcza, który tam lokalnie posługiwał, i pytałem się go, to co ja mam robić, prawda, w tej sytuacji, więc ksiądz mi udzielił bardzo szczegółowych instrukcji, po czym za chwilę przyjechał, bo to była niedziela, on sprawował mszę, nie miał możliwości po prostu przyjechać na to zdarzenie, gdzie to dziecko umierało, i tak to żeśmy rozwiązali, tak, czyli ja udzieliłem tego chrztu, no potem stwierdziłem zgon, za chwilę ksiądz się pojawił na miejscu, dalej sprawował jakąś tam opiekę duchową nad tą rodziną, także myślę, że współpracuję też, to też tak można powiedzieć, że współpracujemy z kapłanami, z osobami duchownymi. W tym konkretnym samolocie zdarzyła się taka sytuacja, był duży wypadek z udziałem poszkodowanych. Ci poszkodowani w wypadku to byli pielgrzymi, oni potrzebowali repatriacji, czyli takiej misji, można powiedzieć, ewakuacyjnej, misji medycznej, która polega na ściąganiu ofiar różnych wypadków, kataklizmów do kraju. I ja też miałem swój jakiś tam udział w tym wydarzeniu, więc no sam będąc pielgrzymem, bo ja co roku pielgrzymuję do Częstochowy, też mocno przeżyłem tą sytuację, ale też no, bardzo mnie to podbudowało. Widziałem tutaj osoby, które mimo tego, że tej swojej pielgrzymki nie ukończyły i mimo tego, że się zdarzyła taka tragedia, tam wiele osób zmarło przy okazji tego wypadku, to widziałem właśnie tą taką nadzieję w nich i to jak taki wypadek na nich wpłynął, więc to też jest jakiś tam aspekt właśnie, można powiedzieć, duchowy tej mojej pracy.

zdarza mi się w tych sytuacjach najcięższych, wtedy kiedy no mam poczucie, że losy pacjenta są bardzo wątpliwe, no, że jego sytuacja jest w zasadzie już przesądzona, po prostu odchodzi, a na miejscu takiego zdarzenia jest rodzina i oni faktycznie pytają się, no, jak możemy pomóc, co możemy zrobić. Zdarza mi się powiedzieć im, po prostu wiecie, no módlcie się, tak, bo tu ja już zrobiłem to, co mogłem, my w załodze żeśmy wykonali wszystkie czynności, teraz będziemy podejmować transport do szpitala, no może być różny efekt tego transportu, też staram się ich przygotowywać na taką tą sytuację właśnie niepomyślną. Natomiast mam kilka takich przypadków, kiedy właśnie ta modlitwa pomogła i ja mam takie przekonanie wewnętrzne, że te cuda się zdarzają. Może to nie jest moment ani czas, żeby o tym mówić w szczegółach, nie mając tutaj pacjenta na miejscu, ale może to jest jakaś propozycja, żeby spotkać się z pacjentem i o tym porozmawiać, bo ci ludzie żyją, mają się dobrze i też sami mają świadomość, myślę, tego, że tam było naprawdę bardzo ciężko i że wyszli z takich opresji, z których normalnie się po prostu nie wychodzi. Tak? Po ludzku to jest niemożliwe, żeby przeżyć tego rodzaju wypadek. No to są sytuacje trudne. Myślę, że tu moja etyka zawodowa troszkę kłóci się z taką potrzebą właśnie świadczenia o takich sytuacjach. Dlatego nie będę wam opowiadał tego w szczegółach, ale z pacjentem, proszę bardzo, możemy pogadać.

Eucharystia daje życie i ja jestem tego przykładem i świadkiem i korzystam z tego przywileju. No, mam tę świadomość, że wielu, wielu katolików na świecie nie ma tego przywileju, żeby skorzystać z Eucharystii. No i cóż, skoro Pan Bóg mi daje taką możliwość, no to muszę wykorzystywać, bo widać tego ode mnie oczekuje.

To jest bardzo miłe środowisko pracy, są bardzo piękne widoki i w ogóle świat z góry wygląda zupełnie inaczej niż z dołu i jest może bardziej urokliwy właśnie dlatego, że jest taki no dostępny jak na dłoni. Czy ja się czuję bliżej Boga w chmurach? Chyba w tych momentach, kiedy mam faktycznie czas właśnie na zastanowienie się, na jakąś kontemplację, zdarzyła mi się taka sytuacja, że faktycznie czułem jakieś takie przynaglenie do modlitwy w trakcie powrotu właśnie z misji. Lecieliśmy ponad chmurami, no spojrzałem na zegarek, była godzina 15, tak, no to jest czas odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jakoś tak szczególnie zacząłem myśleć o swoim dziadku, który był w tym czasie w szpitalu, on miał 94 lata wtedy. I no po wylądowaniu okazało się, że dziadek właśnie odszedł w tym czasie, więc myślę, że to jakiś był taki właśnie moment, kiedy wtedy faktycznie byłem chyba bliżej Boga w tej konkretnej sytuacji. A tak na co dzień, cóż, samolot to samolot. No, no to jest tylko technologia, tylko i aż. I bardzo dobrze, że mamy możliwość tę technologię wykorzystywać właśnie w takim celu jak tutaj.

Człowiek serce, można by powiedzieć, Michał Sobczyk, lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, był naszym gościem. Pozdrawiamy go serdecznie, oczywiście pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych i latających, i jeżdżących, i pływających. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy. Chcemy życzyć wam tego, by Chrystus ze swoim najświętszym sercem był przy was, przy każdej akcji, przy waszych pacjentach. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Bardzo poruszające świadectwo, przyznają państwo. Serce w sercu, można by powiedzieć. Serce Jezusa w sercu człowieka, który ratuje drugiego. Niebywałe. Pięknie. Honeymoon teraz, w utworze Teraz. Klaudia Grabek i Mieszko Krzyś, który doznał takiej akcji ratunkowej. Ten człowiek, który za chwilę zaśpiewa, miał potężny udar. Właściwie lekarze orzekli, że za chwilę umrze, ale właśnie transport śmigłowcem do dobrej kliniki spowodował, że został ogarnięty szybką opieką, ale to nie wszystko, bo sytuacja była bardzo poważna. Potężna modlitwa ludzi i wstawiennictwo samego Chrystusa doprowadziły do tego, że został uzdrowiony i właściwie, jak państwo za chwilę usłyszą, śpiewa bezbłędnie. Honeymoon teraz.

Honeymoon, teraz Mieszko Krzyś, cudownie ocalony, ale też po akcji ratunkowej, właśnie śmigłowcem, i Klaudia Grabek, piękny duet. Szkoda, że nie ma ich w mainstreamie. Powracamy do początków naszego dzisiejszego suplementu. No i oczywiście przydałaby się akcja ratunkowa mediów w stronę takich zespołów jak ten Honeymoon na przykład. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy z nami na fanpage'u. Jesteście bardzo licznie zgromadzeni. Bardzo dziękuję za tak liczną obecność, a zatem pozdrawiam niektórych. Anna, Michał, Małgorzata, a za chorych i niepełnosprawnych. Bardzo pięknie was pozdrawiamy. Delfina, Artur, Brunon, Dariusz, Agnieszka, Tomasz, no i państwa pozdrowienia w stronę ratowników. Pan Dariusz pisze, Eucharystia to przywilej i pięknie, że tak, Jezus Chrystus żyje. Pozdrawiamy ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dobrze, że jesteście i dziękujemy, że jesteście z modlitwą Pokój i Dobro. Pan Michał pisze, pozdrawiam ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wszystkich słuchających i oczywiście pana Darka. Pana Darka, jak spotkam, to pozdrowię. Natomiast jeszcze polecam państwu pod dzisiejszym postem muzyczno-darowym film, który nagrał na temat dzisiejszego bohatera, pana doktora Michała Sobczyka, Grzegorz Józiak, któremu serdecznie dziękujemy za ten materiał i oczywiście polecamy państwu ten film, obejrzenie go, polecenie innym. Na koniec Gabi Gąsior, jeszcze będzie pięknie. Pamiętaj, zapraszamy za tydzień.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.